bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Radio SK.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Reklama.
1: To kiedy możemy go odebrać?
2: Dzisiaj.
1: Dzisiaj?
2: Tak, Bike 3 jest dostępny od ręki, a jego cena zaczyna się już od 74 900 zł. A jeśli to nie brzmi wystarczająco dobrze, mamy jeszcze ubezpieczenie za 1 zł. Chcesz sprawdzić, czy to SUV dla Ciebie? Umów jazdę testową w Eurocas, autoryzowanym salonie marki Bike w Katowicach lub Sosnowcu.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To kiedy możemy go odebrać?
7: Dzisiaj.
6: Dzisiaj?
7: Tak, Bike 3 jest dostępny od ręki, a jego cena zaczyna się już od 74 900 zł. A jeśli to nie brzmi wystarczająco dobrze, mamy jeszcze ubezpieczenie za 1 zł. Chcesz sprawdzić, czy to SUV dla Ciebie? Umów jazdę testową w Eurocas, autoryzowanym salonie marki Bike w Katowicach lub Sosnowcu.
8: I po reklamie.
9: Cześć, dzień dobry wszystkim we wtorek. Sprawdzamy od razu, jaka będzie pogoda u nas dzisiaj na Śląsku w Zagłębiu. No, nawet 30 stopni, także do pracy warto się ubrać letnio, chociaż poranki zbyt ciepłe nie są. Jutro w środę podobno nawet 33 stopnie. Na drogach teraz ruch niewielki, także kto jedzie do pracy, ten nie musi się zbytnio spieszyć. Na pewno dojedziecie na czas. Spokojnej jazdy.
10: 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Kijów zaatakowany pociskami balistycznymi. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne. Są ranni, a pod gruzami mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Do ataku rosyjskich dronów i rakiet doszło po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. W nocy na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny ogłoszony został alert RCB. Ten został już odwołany. A ruszył proces byłego komendanta głównego policji. Jarosław Szymczyk odpowiada za odpalenie uzbrojonego granatnika w budynku Komendy Głównej. Sąd zdecydował, że proces będzie toczył się za zamkniętymi drzwiami, a o szczegółach reporterski Mateusz Chłyston.
11: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika.
10: A za postawione mu zarzuty grozi do 8 lat więzienia. Roboty wyszły na ulicę przed Ministerstwem Cyfryzacji. Pojawiło się około 30 robotów humanoidalnych. Ich obecność ma zwrócić uwagę na rozwój robotyki, ale przede wszystkim na problemy, jakie rodzi stale rozwijająca się technologia.
12: Ta obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna.
10: Mówił przed ministerstwem jeden z robotów.
13: SK Śląsk News.
9: 6 obiektów inżynierskich, 8 nowoczesnych rond i blisko 7 kilometrów nowych dróg. Nabiera tempa budowa układu komunikacyjnego wokół Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.
14: Powstaje sieć dróg, łącznie z przebudową drogi krajowej, podłączeniem do drogi krajowej S1.
9: Mówił prezydent Jaworzna Paweł Silbert. A już dziś pełne otwarcie S1 Bieruń-Oświęcim. Kierowcy tym nowym odcinkiem pojadą już po południu. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać.
15: Jankes. Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
16: Jankes. Kama i Wiktor.
15: W Radiu SK.
17: No i wtorek przekopuje się przez kalendarz. Ja coś czuję, że to będzie naprawdę dobry dzień.
18: To jest podwójne espresso, proszę pana.
17: Też czuję, no faktycznie, kawka.
19: Ja czuję kawkę, ale również czuję, że ktoś do nas zadzwoni.
17: No to 664-402-302 albo mikrofon na Messengerze.
19: Wstawajcie, nagrywajcie się, dzwońcie i powiedzcie nam.
17: Co czujecie od samego rana?
19: Ci z zapchanym nosem też mogą dzwonić.
20: Czuję?
21: Tak.
20: Prąd czuję?
21: Czuję, wnerwia mnie to dzisiaj.

0: Can you feel it? To już jest wtorek, 10 po 6.
1: Tak.
2: Oj, co czujecie?
3: Zjadłabym taki filet z piersi kurczaka.
1: Teraz, o tej porze?
0: Ja bym jednak rybę filet zjadł. O, taką w panierce, taką, żeby ryba wakacjami filet zapachniało jak z nadmorza.
1: Co czujecie z samego rana? O to was pytamy we wtorek, 8 września, 10 minut po godzinie 6. Super.
4: Ej, Eska, czujecie to? Czujecie? Ja czuję, bo niektórym się już wakacje skończyły, a do mnie dopiero idą, także pozdrawiam.
0: A idź pan!
3: A ja czuję teraz zazdrość przede wszystkim.
0: Nie kuś pan!
1: Ale życzymy jak najdłuższego dnia, bo dzień się kurczy. Tak, jak szliśmy na urlop, to dłużej to trwało.
0: Ja już dzisiaj, jak zaliczyłem wyjście z domu, to w totalnej ciemności do radia.
1: Też tak mi się dzisiaj właśnie, ja też jechałem właśnie, o nie,
3: następnym razem po prostu włącz światło, będzie łatwiej.
0: Gdzie jest włącznik na dworze?
1: Co czujecie? Czekamy, czekamy. I Messenger, i telefony. Every

0: To już 17 minut po godzinie 6.
1: Poranne prasowanie.
2: Witamy oczywiście panią Jadzie na pokładzie. Bez biletu, ale ona nie potrzebuje biletu, żeby na z nami jechać.
3: Jadzia, co ty czujesz we wtorek dzisiaj? Masz jakieś takie albo w nosie, albo w oczach, albo w uszach coś?
1: Nie, czuję, że to chodzi, niedługo będzie piątek.
0: Ale to jest wspaniałe czucie.
2: Ale w której części ciała czujesz ten piątek najbardziej?
1: W głowie.
0: No to niektórzy w gardle, ale to...
3: Nie, już swędzi na piąteczek.
2: Tak. Ważne, żeby nie wątrobie. No,
3: na razie
1: a
3: sobie...
1: później będziecie wątroba boleć.
2: No widzisz.
0: Nie wolno, rzeczywiście.
3: Radzę sobie herbatką.
2: A wiecie, że wątroba nie ma nerwów i nigdy nie boli?
1: Tak?
2: No.
0: No to prawda, rzeczywiście. Też
3: fajnie,
0: to odkryłem
3: fajnie
0: wczoraj.
3: To myślił pan. Pan stwórca.
2: No ale przeglądamy teraz prasę i tutaj tak... Nie wiem, ta wątroba to tak chyba nie przez przypadek się u nas pojawiła.
3: To jest chyba problem z głową, słuchajcie, bo syn Zenka Martyniuka znowu daje do pieca.
0: To jest smutne coraz bardziej.
3: Wrzucił wczoraj nagranie, jak ma spięcie ze swoją własną mamą.
2: No, Danutą.
1: Normalnie, że nada. No,
3: są granice, ale on je przekracza cały czas. Przed dworcem w Białymstoku na filmie widać zapłakaną Danutę, a między nimi, czyli między matką a synem, dochodzi do jakiejś ostrej wymiany zdań. Ona ucieka, on ją goni, no po prostu... Tak zwana masakracja.
0: To jest jakiś no, Big Brother taki, prawda?
2: Tak. Jadziu, czy ty masz pomysł, jak okiełznać pana Daniela?
1: W moich czasach szybko bym go okiełzała, ale nie powiem ci jak. Powiem ci później jak.
0: Poza anteną.
1: Poza anteną.
0: Tylko nie pokazuj.
4: Tylko w Radiu SK.
0: No dobrze, dziękujemy pięknie.
1: Proszę.
0: Patrzę, co tu jeszcze. No dobrze.
1: Pasek to na takiego starego konia, to już wiesz, nic nie da.
2: Można przywiązać.
1: No, kaftan bezpieczeństwa chyba

0: Śpi sobie człowiek, a tu bez przerwy to coś. Bez
1: przerwy.
0: I to się
1: nazywa budzik niestety. No. Jest 6:25 na jaskowych zegarach. Dzień dobry, wam mówimy oczywiście we wtorek i zastanawiamy się, co czujecie od samego rana.
2: Czuwaj. Hala, hala, dzień dobry.
3: Ja od samego rana czuję zapach trawy, która została w samochodzie po skoszeniu i nie została wyrzucona.
0: Ale to co, pan dzwoni z Holandii?
3: Nie. Polski. Jankes.
4: Kama. I Wiktor. Wiktor. Radio SK.
2: Ja nigdy na to nie wpadłem, że jak po skoszeniu trawy, żeby ją wziąć do samochodu, no ja nie wiem, jak ja to zrobiłem.

0: worth it. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
6: TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
5: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1 FDM.pl.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
12: Już dziś otwarcie odcinka S1 między węzłem Bieruń a Oświęcim. W sumie ten odcinek ma prawie 3 km. Otwarcie od godziny 12. Tymczasem o tej porze nieco większy ruch samochodowy na autostradzie A4 na trasie S86 na dykę 94 w Dąbrowie Górniczej. Powoli zaczyna się poranny szczyt komunikacyjny. Do pracy ubieramy się letnio. Tak jest, dziś będzie upalnie do 30 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
13: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek Dolny Śląsk i pożar składowiska opon w Wilkowie koło Złotory. I ogień pojawił się tam wieczorem. W akcji bierze udział ponad 100 strażaków, a ci apelują do pobliskich mieszkańców o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz. Tragiczny finał poszukiwań Polaka w słowackich Tatrach. Ciało turysty odnaleziono na północnej ścianie małego lodowego szczytu. Mężczyzna wyszedł w góry w niedzielę rano. Później nie było z nim kontaktu.
14: SK Sport News.
13: Ćwierćfinał US Open nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała z Qin Wenjian. Spotkanie miało dwa oblicza. Świątek świetnie zaczęła w pierwszym secie, prowadziła już 5-0. Wtedy coś się zacięło. Polka nie wykorzystała piłek setowych, a Chinka wygrała 7 kolejnych gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3. No i ten sezon będzie pierwszym od 5 lat, w którym Świątek nie wywalczy wielkoszlemowego tytułu. A błysk Polaków mamy grających w Turcji. Kacper Kozłowski i Kacper Tobiasz, bohaterami Gaziantep. Pierwszy strzelił 2 gole, drugi obronił rzut karny, a ich drużyna wygrała 4-2 z Gostepe.
15: Jankes, Kama i Wiktor.
16: W Radiu SK.
0: No dobrze, 6.31. Czujecie to?
10: Co to za zapach?
15: No.
0: Czujecie?
15: No.
10: Przyznaj się.
0: Druga kawka. Druga kawka.
10: A nie poznaliście?
6: Co u was po drugiej stronie głośnika czuć od rana?
16: Cześć Ewka, a cześć ekipa. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję, że się nie wyspałem.
0: No, a kto się po tym odpisuje?
10: Ja nie.
15: Ja też nie.

0: Oskar Sims w Radiu SK, 6.37, już teraz, 23 do 7.
1: No to jest ewidentnie piosenka o tym, jak bardzo chce znaleźć dziewczynę. Że on śpiewa, że on ciągle bez końca.
2: Mam takie informacje tajne przez poufne, że on już znalazł dziewczynę ostatnio.
1: No i wcale się nie dziwię, jak tak bez końca i bez końca.
2: Podobno też z branży.
0: Ola Kot może?
2: Nie, śpiewająca gwiazda. Ola Kot śpiewa, ale amatorsko.
1: Ale za to jak. Kolorowy wiatr, po prostu ciągle czekam. No dobra, ale my teraz przenosimy się na Podlasie.
2: O, podoba się dla mnie ten temat.
1: No, bo pewien młody, niesamowicie zdolny, 17-latek z Podlasia zbudował kartoflomat.
0: Kartoflomat?
2: Normalnie są różne automaty. Zniczomaty są.
0: Pączkomaty.
1: Kwiatomaty.
2: Robakomat stoi w Giżycku z robakami na ryby.
0: Tortomaty, ciastomaty.
1: Na Podlasiu mamy kartoflomat.
0: Że co, że brakuje mi kartofli, ziemniaczków na obiadek albo coś tam, na placki i lecę sobie wziąć, tak?
2: Co więcej, tam jest taka technologia, że możesz zapłacić na przykład blikiem, proszę pana. Jak tylko dojdzie i zaksięguje się twój blik, a to się w parę sekund dzieje, to maszyna odmierza tyle kilo, ile wy zapłaciłeś i do worka ze wszystkim.
0: Bardzo fajny pomysł, ja bym chętnie skorzystał, naprawdę, serio, no.
1: Są wszyscy zadowoleni, poza ludźmi z Poznania.
2: Oni cały czas czekają na pyromat. Jankes. Jankes. Kama. I Wiktor.
0: W Radiu SK. Radio SK. Reklama. Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Katowice przy ulicy Kościuszki 215. Do zobaczenia.
4: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka.

0: Elektronika, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454 www.drewnopartner.pl.
1: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
2: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: I po reklamie.

0: Czy Hurek, Hurek gotowy?
1: Gotowy.
2: Damian, Damian!
3: Eska budzi w urodziny.
0: Ale metamorfoza.
4: Ale dobrze. Dobrze.
5: Damian z nami, dzień dobry, witamy z samego rana.
6: Dzień dobry.
0: Damian, napisali nam, że jesteś największym śpiochem, jakiego znają ci, którzy nam mówią o twoich urodzinach. I teraz ustalmy tylko, które to są urodziny.
6: 34.
2: I jak dużym śpiochem jesteś?
0: Tak, od 1 do 10.
6: Bardzo dużym. Jak mogę, to śpię.
2: Ale poczekaj. O której godzinie, gdybyś mógł nie wstawać przez budzik, to o której byś się budził?
6: Koło 9.
4: To idealnie, 2 godziny przed.
2: No. Amator, profesjonaliści potrafią do 13.
0: A skoro to 34 urodziny, to możemy zaśpiewać tak.
3: Młody Daniel, Damian jeszcze śpi.
5: Twoja żona nadoniosła na ciebie, że jesteś tak cudownym śpiochem, że hej!
2: Dlatego idealnym prezentem wydaje się być pobudka od nas.
5: Co ty na to?
6: No.
5: Dobrze?
6: No, dokładnie.
5: A żona już wpada się do ciebie z buziakiem, czy jeszcze nie?
6: Tak, już wszyscy jesteśmy na nogach.
5: Wszyscy, cała rodzinka i bardzo dobrze. No.
0: Czy wasza rodzina lubi emocje i adrenalinę?
6: Oj, mamy jej dużo. Dużo adrenaliny mamy.
0: To my też mamy dużo. 4 zaproszenia do Energylandii właśnie dla was.
6: O, super.
2: I powiem ci tak, nie spodziewam się, żebyś był w stanie tam zasnąć.
5: Ale jak jest ekspertem,
6: nie, na pewno nie tam.
5: To tam wie, oczywiście. Wszystkiego fajnego oczywiście od nas dla ciebie, Damianku. Naprawdę, no fruwaj wysoko, niech moc będzie z tobą. No i fantastycznych urodzin tobie życzymy.
6: Dziękuję bardzo.
0: No i to sławne zdjęcie z tej kolejki górskiej. Wszyscy ręce w górę, a Damian...

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7, SK we wtorek 8 września. No zamykamy godzinę 6, za chwilę newsy.
1: A że w newsach nie będzie nic optymistycznego, to nie będziemy ich zapowiadać w jakiś bardziej otwarty sposób.
2: Uwaga, wcale nie zapowiadamy newsów.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
17: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
24: Mocny podmuch lata na początku września. Czemu nie dziś w naszym regionie na Śląsku i w Zagłębiu? Temperatura znowu oszaleje, nawet 30 stopni w cieniu. Jutro podobno jeszcze cieplej. Tymczasem gorąco robi się też na drogach, między innymi na 79, między Jaworznem a Sosnowcem. Coraz większy ruch samochodowy też na DK94 w Dąbrowie Górniczej oraz na trasie S86 w Kato i na drodze 86 także w Katowicach.
23: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
0: Jest 7, to czas na Jaskaniu. Marcin Procki, zapraszam. Niespokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny temu otrzymali drugi już dzisiaj alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wcześniejsze ostrzeżenie, które wydano po 4 rano, było odwołane. Tę sytuację śledzi reporter Eski Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
1: Tak jest, dzień dobry. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tym alercie podkreśla, że w przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. Także na lotniczych radarach widać, że niebo nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem jest zamknięte dla cywilnych samolotów. Kilka godzin temu, gdy wydany był pierwszy alert, nasze myśliwce były wspierane przez samolot cysternę NATO, który teraz powrócił już jednak do bazy w Holandii.
0: A to wszystko przez rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne na Kijów, teraz z użyciem dronów. Atakowana jest zachodnia Ukraina. Gigantyczny pożar na Dolnym Śląsku. Pali się składowisko opon w Wilkowie koło Złotoryi. Jest duże zadymienie. Strażacy apelują o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz.
2: Będą komunikaty wysyłane do mieszkańców i będziemy ostrzegać. Na pewno może będzie zadysponowana grupa chemiczna, żeby zrobiła pomiary tego powietrza.
0: Mówi Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. To samo składowisko płonęło już 3 lata temu. A w lasach wysyp grzybów. Dlatego specjaliści apelują o ostrożność, zwłaszcza do tych, którzy na grzybach dobrze się nie znają. W lesie lepiej nie korzystać ze sztucznej inteligencji, przestrzega Marta Myśliwiec z bydgoskiego sanepidu.
14: Sama już miałam takie doświadczenia i niekiedy owocniki, które były owocnikami niejadalnymi, czy też nawet trującymi, błędnie były weryfikowane przez aplikację, przez tą sztuczną inteligencję.
0: A kto ma wątpliwości, może zajrzeć do sanepidu, gdzie dyżurują grzyboznawcy.
22: Hej AI, czy mogę zjeść tego grzyba? Możesz, ale tylko raz.
25: SK Śląsk News.
24: W Sosnowcu ruszyło tak zwane maluszkowe, czyli jednorazowa zapomoga z budżetu miasta dla rodziców noworodków. Rodzice nie muszą wykazywać, ile zarabiają.
26: Kwotą 10 tysięcy złotych chcemy wspierać te rodziny, w którym rodzi się trzecie i kolejne dziecko, a od 1 stycznia również drugie dziecko. Rodzina będzie wsparta kwotą 1000 złotych.
24: Mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. W czwartek w Tarnowskich Górach rozpoczną się tradycyjne gwarki. To jedno z najbardziej znanych świąt miejskich w kraju. Nawiązują do zabaw i komedii organizowanych podczas jarmarków miejskich.
5: Jankes,
27: Jankes,
5: Kama i Wiktor
27: w Radiu RTSK.
28: Dzień dobry wszystkim, 2 minutki po godzinie 7.
22: Dzisiaj pytamy was o zmysł czucia. Co czujecie? Albo nosem, albo może umysł was coś czuje.
28: Coś.
22: Język mój się nie czuje.
14: Czul jeden.
22: Halo.
29: Cześć Eska, cześć ekipa. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję, że się nie wyspałem.
22: A ktoś jeszcze?
30: Cześć Eska. Ja dzisiaj czuję kobiecy ból istnienia. Więc jeżeli zobaczycie mnie w sklepie w stronę czekolady bądź chipsów, uciekajcie na owoce i warzywa, bo tam się nigdy nie spotkamy.

0: 8 już po 7, a dokładnie 9 minut po godzinie 7. Za kilka chwil zabieramy się za 7 wygrywa.
1: Tak jest, ale najpierw zabierzemy się za najnowsze newsy prosto, uwaga, z cyfrowego świata.
2: Czyli TikTok. Ja Janki widziałam, że ty próbujesz być TikTokerem. Gratuluję.
1: Masz Janki TikToka swojego?
3: Mam.
1: No to zapraszam.
0: To jakieś fejkowe konto widocznie.
1: I robisz
3: co tam u mnie na TikToku?
1: Robisz te głupie tańce i inne trendy?
3: No właśnie nie wiem, o czym Kama mówi, ale dobrze.
4: Jadłeś rybę tam kiedyś, widziałem.
2: Prawda?
3: No. To było przecież wakacje, słuchajcie.
1: No więc
3: kiedy
1: teraz
3: były wakacje? Dawno temu i nieprawda.
2: A czy ty już wiesz, co byś zrobił, gdybyś umarł? I co będzie z twoim kontem na TikToku?
1: Słuchajcie, siódma rano, a ty takie pytania zadajesz.
3: Kama, zaskoczyłaś mnie, kochanie. I co wtedy z moim TikTokiem?
2: No.
3: Rybę tobie chętnie oddam. Częstuj się.
2: Bo tu jest poważny temat, mianowicie TikTok wprowadza coś w rodzaju cyfrowego testamentu.
3: Można przekazać zawartość TikTokową komuś, tak?
2: Tak. Użytkownik, czyli na przykład ty, będziesz mógł wskazać osobę, która po twojej śmierci przejmie zarządzanie kontem lub zdecyduje, że profil ma zostać usunięty.
3: No to ciekawa historia, no. A można sobie wybrać coś, co przekazuje, a co nie?
1: To my w takim razie jako Radio SK, nasz profil, gdyby nie daj Boże, tfu, coś się ST stało,
3: tak?
1: Przekazujemy Radio Z.

0: Gips. No kiedyś będziemy mieć gips, tak będziemy brzmieć właśnie, no.
1: Przepraszam, ty już przewidujesz, że złamiesz nogę? Jakiś L4 się święci?
0: Ja dzisiaj idę na rezonans kolana, proszę państwa. Kto tam wie, co tam się wydarzy?
2: W tym wieku gips zakłada się profilaktycznie.
0: Na głowę. Wygrywa
1: w Radiu SK. Zapraszamy 664-402-302, eskowe klapki Kubota i skarpetki oraz magazyn SK Story z Oskarem Cemsem. Wow. To wszystko do zdobycia. No i pamiętajcie, czasu mało i telefon przy uchu.
2: No to halo, dzień dobry, kto pierwszy wchodzi i już nadziewa się na pytania. Halo!
3: Halo, cześć, witam.
4: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Lecimy. Kto wywiesił 95 tez? Uwaga, Marcin Luther czy Marcin Jędrych?
3: Marcin Luther.
2: Dobra, lecimy dalej. Uwaga. Trwa turniej tenisowy US Open. Niestety już nie gra w nim Iga Świątek. Jak było wczoraj? No, było 5-0, wygrywała, a później przegrała. Jak ma na drugie imię Iga? Dawaj, strzelaj.
3: Iga. Strzelam, czysty strzał. Ania?
2: Ania, ach, był blisko. Natalia. Dziękujemy pięknie, zapraszamy kolejną osobę.
5: Halo, halo, dzień dobry, tu Londyn, ona Blondyn, albo jakoś tak.
2: Halo.
6: Halo.
2: Dzień halo. Dobry, jesteś?
7: Halo.
1: O, mamy.
4: Trzecie.
2: W jakiej polskiej lekturze pojawiła się, no?
5: Chinina.
2: Chinina.
1: Pustyni i w puszczy.
5: No.
1: Halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Podaj dwie przydatne rzeczy z plastiku.
4: Czwarte.
8: Butelka i co? Jakiś pojemniczek.
2: Dobrze.
4: Piąte.
2: Jak ma na imię twój pradziadek? Albo miał?
8: Józef.
2: Dobrze.
1: Najdalej od kciuka położony jest palec. Wskazujący mały czy serdeczny?
8: Mały, oczywiście.
2: I uwaga.
5: I uwaga.
2: Wystartował sezon grzybowy.
4: Siódme.
2: I w związku z tym wymień trzy miejsca, gdzie mogą rosnąć grzyby.
0: Gdzie spotykamy grzyby? To jest proste.
2: Trzy miejsca.
8: Puszcza, aha. Ogródek przed domem, aha. I co? Na ścianie też mogą w domu.
2: Łazienka!
1: Gratulacje! Eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej. Wszystko leci do ciebie.
8: Dzięki. Pozdrawiam.
2: Gratulacje, owacje. Ale dzisiaj tak szybko poszło, prawda?
5: Mam jeszcze jedno miejsce.
2: No.
5: Paznokcie.
2: Grzyb?
1: Pozdrowienia dla twojej Oli.
2: Ojej.

0: No wszystko się zgadza, mamy september, prawda? 25 minut po godzinie 7.
1: Słyszysz?
2: Słyszę.
1: Iga cały czas trenuje.
0: Bardzo dobrze. Next time będzie lepiej. Ale ojejku, no właśnie tak się wczoraj skończyło. Ja wczoraj oglądałem mecz, było 5-0. Mówię, ha, ale super, w końcu. No jest pięknie.
1: Jak można było doprowadzić do przegranej prowadząc 5-0? Za chwilę o tym w newsach. Marcin Procki, lucie.
0: Chodzi o jego świątek, tak.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Awi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tom i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
9: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
8: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
9: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
8: Do łazienki też coś znajdę?
9: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
8: To brzmi jak super koncept.
10: Home Concept. Aleja Roździńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
13: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
14: Wielki dzień dla zmotoryzowanych mieszkańców Bierunia i nie tylko. Dziś otwierają odcinek S1 między Bieruniem właśnie a Oświęcimiem. Po godzinie 12 kierowcy już będą mogli pojechać tym prawie 3-kilometrowym świeżutkim odcinkiem. Tymczasem patrzę na drogi regionu, no i coraz większy ruch samochodowy na trasie S86, konkretny korek na DK94 w Piekarach Śląskich. Tam mamy zwężkę. Dziś będzie bardzo ciepło, do 30 stopni.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
15: 7.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Bartosz Boheńczak odwołany z funkcji prezesa krakowskiego okręgu Konfederacji. To po tym, jak nie zebrał wymaganej liczby podpisów pod listą poparcia. Bez niej nie może kandydować na prezydenta Krakowa. A dziś w Warszawie pierwsze spotkanie władz PKO po aresztowaniu prezesa Piesiewicza. Ustalony zostanie termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
16: Jaska Sport News.
15: Bolesna porażka Igi Świątek. Polkę w US Open zatrzymała Qin Wenzheng. Świątek kapitalnie zaczęła mecz 1/8 finału, prowadziła w nim 5-0. Wtedy Chinka wygrała 7 gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3 i pozbawiła polską tenisistkę marzeń o kolejnym wielkoszlemowym tytule. Ona zaczęła grać lepiej i pozwoliła mi wrócić do meczu. Moje nastawienie było takie samo jak zawsze. Chciałam grać tak jak zwykle. Po prostu zaczęłam zbyt często się mylić. Chciałam to poprawić, ale nic z tego w tym momencie nie wyszło. A tłumaczyła Świątek, która w kolejnym notowaniu rankingu spadnie na 9 miejsce. Dwa remisy w poniedziałkowych meczach Ekstraklasy. Wieczysta zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin, a Pogoń Szczecin także 1-1 zremisowała z Wisłą Płock.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
18: Jankes, Kama i Wiktor.
17: W Radiu SK.
19: No i trenujemy wstawanie, a wtorek to nasz treningowy worek. Dzień dobry, tu SK z samego rana.
20: No i teraz pytanie, czujecie czy nie czujecie? A jeśli
21: cześć,
20: czujecie,
21: Jasper,
20: to co?
21: Ja niestety czuję, że boli mnie gardło, więc... Jesień nadchodzi.
19: O, to herbatka, obowiązkowo z jakąś wkładką.
20: Ale nie chodzi o mięsko.
19: Nie.
20: Samo przypełzło.
19: Plasterek cytrynki. Sam przypełzł.

0: pamiętajcie, nie dajcie sobie wmówić, cokolwiek by się nie działo, że ten tytuł jest o was. Loser i Tame Impala.
1: Dziękujemy.
2: Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem twojego angielskiego.
1: To jest niesamowite, naprawdę. I tak nie, prawie za każdym razem. To jest cudowne.
2: Codziennie nie dajcie sobie wmówić, że jesteście Impala. Dokładnie.
1: Słuchajcie, przeglądamy prasę, przeglądam, ale znalazłem newsa. Słuchajcie, gonimy, aż w końcu dogonimy. Polska może dogonić Niemcy pod względem zamożności.
0: Ja pamiętam czasy, że jeszcze do niedawna było tak.
3: Mówią nam, że nasza kiełbasa przegoniła ich kiełbasę. Może i przegoniła, ale wszystko inne stoi w miejscu.
1: Nie, gonimy. Do 2040 roku. Słuchajcie, no tak, gonimy. Tak prognozują ekonomiści, że w końcu dogonimy Niemcy. Polska gospodarka rośnie szybciej od niemieckiej i systematycznie zmniejszamy dystans.
2: No dobra, ale jak dogonimy Niemcy, to co wtedy będziemy gonić?
0: Jak zwykle, sami siebie.
4: Reklama.
5: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Forum Gliwice. Otwarcie już 3 września. Szczegóły na filman.pl/forum/Gliwice.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.

0: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
4: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
5: A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
13: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.

0: Wszyscy rodzice przedszkolaków zdają sobie sprawę z tego, że to jest tak zwany tydzień adaptacyjny, więc trzymajcie się, będzie dobrze.
1: Tak, doprawda. Mój synek poszedł już do zerówki tak zwanej.
2: Ohohoho. Pamiętajcie, każdą adaptację potrafi popsuć Kamil Nosel.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham.
5: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
4: Tak.
5: Moje uszanowanie, intendentka z przedszkola telefonuje Imbryk Irena. Tak. Proszę pani, dyrektorowa mi podała, że państwo będziecie na jutrzejszym spotkaniu rodzicielskim. To pani?
4: Będzie córka, ta starsza, bo ja jestem w pracy, ale córka przyjdzie.
5: Dobrze. Dla Milenki będę szukała teraz, proszę pani, miejsca i się okazuje, że ja mam, proszę pani, dwa, ale jedno jest po pani kucharce, to jest na stałe zamknięte. Tam bym mogła dać szafkę, ale to jest zamknięte, więc tutaj nie dam, ale jest też szafka z panem palaczem dzielona. Mogłabym tak, proszę pani, Milenkę dać do przedszkola naszego.
4: No dobrze.
5: Tylko trzeba rozmawiać, proszę pani, z dzieckiem, bo jak jest sezon palaczowy, to wtedy palacz, proszę pani, korzysta częściej ze swojej szafki. I tak, no. Zdarzyło nam się, że miał przyklejone, proszę pani, gołe panie, a jeszcze wcześniej, zwracaliśmy na to uwagę, podkradał drugie śniadanie, proszę pani. Dlatego też trzeba porozmawiać o tym z dzieckiem.
4: Nie ma problemu. Wytłumaczymy jej to, że tak musi być i koniec.
5: Bo nam nie wypada zwracać uwagi, żeby to sobie palacz ściągnął, bo to jest jego szafka, a jak nie mamy innych, to dzielimy.
4: Dobrze, dobrze, porozmawiam i przekażę jej.
5: Z łaski swojej, gdyby pani mogła mi powtórzyć, ja będę wiedziała, że pani wie i przekazuję papiery pani dyrektorowej.
4: Powtarzam to, co zostało ustalone, że może mieć szafkę razem z palaczem na pół.
5: Tak.
4: Porozmawiam z nią na temat gołych pań.
5: Tak.
4: I do ubrań też nie mam pretensji, jeżeli będą przesiąknięte piecem.
5: Jeżeli pani będzie dawała drugie śniadanie dziecku, no to uwaga, bo niekiedy też palacz może, proszę pani, to wiadomo, skubnąć.
4: Jestem świadoma tego i przekażę dziecku.
5: To co? Widzimy się, proszę pani, jutro?
4: Tak, przyjdzie córka i przyjdzie przyprowadzić tą małą.
5: Dobrze, ale wcześniej pani posłucha Michała.
6: Gosiu, zostałaś skręcona w Radiu SK.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: No i po takim telefonie to tylko nauczanie domowe. Yeah.

0: Za chwilę ósma, no a my dżinglem zakończymy to wejście. O, takie zdanie w robocie u nas pada.
1: Dżinglem, ach, wszystko się zgadza, jak najbardziej tak. Rzeczywiście zabieramy się po godzinie ósmej za taką robotę. Jakie teksty pojawiają się w waszej pracy? Częstujcie, mówcie, chwalcie się.
2: I niech to będą teksty charakterystyczne dla waszej roboty, konkretnie, a nie tam typu zróbmy przerwę na kawę, bo to mówimy w każdej robocie. No i oczywiście nagrywajcie to na eskowym Messengerze, a my będziemy próbowali odgadnąć, a właściwie nasi fantastyczni słuchacze, gdzie pracujecie.
0: No, to kto chce stać się zagadką? Mikrofon na Messengerze czeka.
3: Kama i Wiktor. Radio SK.
4: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
22: Patrzę teraz na drogi naszego regionu. Katowice już delikatnie zakorkowane. Między innymi to jest droga 86, trasa S86. Zatrzymacie się także przed wjazdem na estakadę w Katowicach w kierunku centrum. Duży ruch samochodowy także na drodze 81 i na drodze 86. W Tychach wyhamujecie na DK44. Uwaga, dziś upał, to nie są żarty. Nawet 30 stopni w cieniu i brak opadów deszczu. Parasole się nie przydadzą.
21: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
1: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Odwołany alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ostrzeżenia do mieszkańców były tego poranka wysyłane dwukrotnie. W powietrze wzbiły się też polskie myśliwce powodem rosyjskie ataki na Ukrainę. Na linii więc teraz Kijów i ukraiński korespondent Eski Ołech Biłecki.
16: Rosjanie zaatakowali Kijów najpierw reaktywnymi dronami. Ten atak trwał od wczorajszego wieczoru do późnej nocy, no a po 12 na Kijów nadleciały pociski balistyczne. To rakiety Cyrkon, to także rakiety innego rodzaju. Niestety Rosjanie wracają do tej swojej praktyki takich permanentnych ostrzałów.
1: A obniżek na horyzoncie? Na razie nie widać. Za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70. To czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
20: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł. Także bardzo dużo.
23: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tom i z powrotem.
1: Analitycy przewidują, że diesel barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu. A bezrobocie w Polsce wynosi niecałe 6%, ale w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty, wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu, Bartosz Kotecki.
24: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
1: A braki wynikają z odejść pracowników na emeryturę i braku młodych zainteresowanych tymi zawodami.
21: SK Śląsk News.
22: Dobre info dla pasażerów kolei. Jutro na stacji Sosnowiec Główny otwierają perony 1 i 2, ale tymczasowo zamknięty zostanie peron numer 3. Jesienią na scenie Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej premierę będzie miał spektakl poświęcony Hucie Katowice, mówi rzeczniczka Teatru Zagłębia Aleksandra Marzyńska.
25: Poświęcony jest oczywiście Hucie Katowice i temu, co się działo w naszym regionie w momencie, kiedy ta huta powstawała.
22: Premiera 2 października.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
21: Radio SK.
26: W naszej robocie co chwilę mówimy, która jest godzina. 2 minuty po godzinie 8. Dzień dobry.
27: Dobrze, bardzo ładnie. Uwaga, odpowiadam, robota radiowiec.
2: Mm-hmm. Ale w jakiej robocie pracują nasi fantastyczni słuchacze? Posłuchajcie, mamy już zagadkę.
27: Cały czas zbieramy, cały czas szukamy, cały czas czekamy na te odpowiednie słowa.
2: Dajcie znać na eskowym messengerze, jaki tekst najczęściej pada u was w pracy.

0: marzenia.
1: To dzisiaj dzień marzyciela.
2: Taka robota w Radiu SK.
1: Ja mam codziennie ten dzień,
3: naprawdę. Marzysz o lepszej robocie?
0: Nie, marzę o L4.
3: Da się to załatwić, w tym wieku to łatwo przychodzi.
1: No, no dobrze, 8 minut po godzinie 8 zabieramy się za taką robotę. No właśnie, sporo tekstów pojawiło się z waszej strony, które pojawiają się w waszej pracy. Wybraliśmy jeden z...
4: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
5: No i tu się pytanie pojawia, w jakiej robocie pracuje Sandra?
3: Skoro była laska, to może jednak ten dom starców, no? A Brazyl to jest ksywa jednego z pensjonariuszy. Ty, Brazyl!
1: Panie Brazyl!
3: O, laska jest!
1: Tutaj laska jest, jakbyś szukał.
3: To jest no, nasza koncepcja.
1: To jest jakiś pomysł.
5: Jeżeli macie jakieś pomysły, można dzwonić 664-402-302 lub zostawiać głosówki na eskowym Messengerze.
3: Gdzie pracuje Sandra?
4: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
3: Radio SK. O, Kama, masz jakąś koncepcję?
5: Trudne dzisiaj.
1: Trudne, rzeczywiście, ja też... Po tej lasce tak sobie idę, ale coś tak, no nie... Brazyla?
3: Może jakieś produkty na święta już przygotowują te laski, takie, co się wiesza na kominku potem i na choinkę.
1: Laski wanilii?

0: Ciało nie jest gotowe. Ważne, żeby głowa była gotowa do odgadywania.
1: Taka robota w Radiu SK.
2: Dzisiaj Sandra jest naszym zagadkowym pracownikiem. Nie wiemy, gdzie pracuje, ale wy próbujecie odgadnąć.
3: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
2: To są te teksty, które najczęściej padają u Sandry w pracy. Laska i Brazyl.
4: Co jest niesamowite. Rzeczywiście to jest dość trudne i są propozycje ze strony słuchaczy. Halo, halo.
5: Ja myślę, że Sandra pracuje na jakiejś stołówce albo czymś takim. Brazyl myślę, że to jakiś bryzol, a laska to jakieś danie, którego jeszcze nie jadłem.
2: Nadal nie wiem, co to jest. Ani bryzol, ani brazyl.
0: Laska grał w Chłopaki nie płaczą. To może bryzol to jest kolejna postać w kolejnym wcieleniu tego
2: filmu. Ale co robi na stołówce?
4: A bryzol to takie kotlety takie chyba, no, tak?
2: Tak? Nie wiem. Tak?
4: Właśnie, tutaj właśnie szukam czegoś.
0: Ale jak bawiali w polskiej polityce, nie idźcie tą drogą, bo to nie jest dobra odpowiedź.
2: No to sprawdzamy dalej, jakie macie propozycje.
6: Siemano, ja sprawię taka robota. Pani jest ortopedą?
0: Ale laska, bo coś jest niedobrego z nogami, przyda się panu laska? Mogłoby to mieć sens.
4: Ortopedia, dzień dobry.
2: Tak, to tylko w takim razie, co to jest ten Brazyl?
0: To jest lekarz z Brazylii, który przyjechał i pana leczy. No.
4: I chodzi o lasce.
0: Tak.
2: No. Aj, proszę bardzo, ułożyliśmy rzeczywistość. Sandra cały czas mówi, że u niej w pracy...
3: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
0: No a teraz wy mówicie, jaka to robota.
4: A to Jason Derulo.

0: tym utworze pojawia się jeden z moich ulubionych potraw.
1: Czyli?
0: Bigos. Tam był Bigos. Bigos. Nie słyszeliście tego?
2: Tak, to jest taki w ogóle zwrot po angielsku. I love you, Bigos.
0: Wiadomo. No. Okay. No dobra, 25 minut po godzinie 8, tutaj jest we wtorek 8 września.
1: Co momencik, Marcin Procki pojawi się u nas z newsami, ale ty, Wiktor, powiedziałeś, że też masz dla nas zaskakującego newsa.
2: Grzebie po serwisach informacyjnych i pewnie o tym w newsach nie powiedzą, więc my to zróbmy. Słuchajcie, 19-latka ze Świdnika przyniosła na komendę policji pamiątki po swoim zmarłym dziadku.
0: Nie wierzę.
1: I co to było?
0: Armata... czołg.
2: Zaniepokoiło ją, że dziadek trzyma w domu naboje z II wojny światowej i działający granat ręczny.
1: A skąd wiedziała, że działa?
2: Tak jej powiedzieli policjanci. Dobrze, że pani to przyniosła, bo inaczej to by mogło samo eksplodować. No. Dziadek po prostu wyznawał zasadę...
3: No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
0: Całe szczęście, Świdnik już jest bezpieczny.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
4: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
3: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
4: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
3: Do łazienki też coś znajdę?
4: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
3: To brzmi jak super koncept.
5: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
10: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
12: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na Ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji, serio. A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie Cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
17: Dziś w regionie brak oparów deszczu, a temperatura będzie bardzo wysoka, wręcz upał przed nami, nawet 30 stopni w cieniu. Patrzę na drogi, na nich poranny szczyt komunikacyjny, czyli bardzo ciasno na trasie S86. Kilka minut stania również na drodze 79, na granicy Jaworzna-Sosnowca, wzmożony ruch na autostradzie A1, na autostradzie A4 i korkowo na DK94 w Piekarach Śląskich z uwagi na remont.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
18: 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Jest areszt dla Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka. Mężczyzna za kratkami spędzi najbliższe 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Kolejowy remont w zachodniopomorskim. Od poniedziałku pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów, zastąpią je autobusy, a w Polsce trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Polki debiutują w tej imprezie. W pierwszym meczu wygrały z Argentyną 3-0. Dziś o 18:00 w Katowicach zagrają z Meksykiem i są na dobrej drodze, by awansować do fazy pucharowej.
19: Jankes, Gama i Wiktor w Radiu SK.
4: Takie radio i taka robota.
3: No właśnie, zastanawiamy się, gdzie pracuje Sandra.
2: Masz laskę i Brazyla?
4: No właśnie, halo.
14: Cały czas tak zapytanie, no halo, dzień dobry.
7: Ma SK, ja w sprawie jaka to robota.
0: Myślę, że koleżanka Ania pracuje w salonie piękności i pyta drugą koleżankę, czy ma klientkę na depilację brazylijską.
20: Po pierwsze, to jest zła odpowiedź. Po drugie, bardzo pan mi zaimponował, że pan wie, co to jest depilacja brazylijska.
21: No ja nie wiem, przepraszam bardzo, co to jest.
22: Przecież my to mamy na głowie, Jankę.
21: To tak?
20: Oczywiście, panowie, tak.
21: Na Brazylijczyka, poproszę.
20: Wygoogluj to sobie.
21: Nie, wolę nie.

0: Radio SK 836.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: I taka laska, takie stwierdzenia, takie Brazyle padały u nas.
2: Masz laskę i Brazyla?
3: No i jeżeli nie zgadniecie, gdzie Sandra pracuje, to Bidula się spóźni do roboty przez was, więc bardzo bym proszę. Hop, hop, hop, hop, hop!
0: Szybciutko odbieramy telefony. Halo, halo, dzień dobry, gdzie pracuje nasza słuchaczka?
4: A może koleżanka pracuje w domu starców i ten i Brazyl to po prostu imię.
0: A laska, wiadomo, zawsze się w domu starców przyda, ale nie.
3: No to odbieramy to dalej. Halo?
5: Siema SK, ja w sprawie konkursu Taka Robota. Pani jest fizjoterapeutką.
3: Nie. To już ustaliliśmy. Ja nie, ortopeda, fizjoterapeuta.
0: Rzeczywiście, ja byłem z nią fizjoterapeuty, to nie było lasek, były gwoździe. To dalej próbujemy. Dzień dobry.
6: Witam, a mi się wydaje, że Ania pracuje w gabinecie kosmetycznym.
0: Też nie. To ostatnia szansa jeszcze, no niech ktoś da radę.
7: Halo SK, panie pracują w budowlance, a dokładnie w wykończeniówce. Polaska to kijek, taka przedłużka do wałka malarskiego, okay. A Brazyl to potocznie taki wielki pędzel do gruntowania albo smarowania klejem tapety.
0: Kama jest ekspertką ostatnio od remontów. To tak, nie miałeś do czynienia z Brazylem?
3: Nie, ja robię remonty przyjaciółmi.
0: To może jeszcze coś? Czy nie mamy odpowiedzi?
8: Tak, słuchajcie, bo niespodziewanie przez nasze studio przechodzi Kaśka, która czeka na żywca przy telefonie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Kaśka, co Kaśka, ty naprawdę wiesz?
9: No, tak trochę mi wpadło do głowy.
0: No to dawaj. Czekamy na twoją propozycję.
9: Może dziewczyna pracuje przy produkcji słodkości. Mhm. I laska to orzech laskowy, a Brazyl to orzech brazylijski.
8: To może udajmy się na oficjalne sprawdzenie. Uwaga, sama zainteresowana tłumaczy i odpowiada, że...
10: Tak mówimy na orzech laskowy i orzech brazylijski, a produkujemy najlepsze pasty orzechowe.
3: Wielkie gratulacje. Kasiu, dostajesz od nas eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Simpson w roli głównej Mrał.
0: Tak, wydanie dzięki. Wrześniowe. No gratulujemy
9: dzięki.
0: Oczywiście. To jakie słowa, jakie słowa padają z ust wygranej?
9: No, hurra!
1: Radio SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Zarezerwuj na lineamare.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
17: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
18: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie,

0: kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, łokitoki, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
3: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
2: Ale jak?
3: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
2: Masz na to sposób?
3: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
2: A kasa?
3: Wybierz opcję z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
4: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
2: Ja tu.
5: Ty tu.
4: Też chcę na wyższy level.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: No i co? No i za 13 minut do domu lecimy, słuchajcie. Szybko ten poranek prawie minął. Prawie, bo jeszcze gadamy.
1: Wlatujemy na chwilę jeszcze do Singapuru.
0: Okazuje się, że oni radzą sobie z problemami, które my też mamy, czyli z demografią, i mają swój autorski pomysł na swoje 800+.
1: Ile mają? 900+?
2: Nie, lepiej, bo tam za narodziny każdego dziecka rodzice mają dostać równowartość ponad 200 tysięcy złotych.
0: Trochę różnica, co?
2: Cześć.
1: Serio?
0: Tak.
1: Kamo, nie pomyślałaś, żeby urodzić jeszcze jedno dziecko?
2: Pomyślałam nawet o całej drużynie piłkarskiej.
0: Musisz mieć męża z Singapuru najpierw. Pierwszy przypadek w historii, kiedy w rodzinie dziecko zarabia więcej od rodziców.
1: I to

0: Cię bardzo przeprosić, ponieważ kiedy przechodziłeś przed chwilą obok mnie, to chyba przez przypadek dotknęłam twojego prawego pośladka.
1: Nie poczułem w ogóle, mam strasznie grube dżinsy.
2: Kama, to był mój pośladek.
1: I wszystko jasne.
2: Ale dziękuję, przyjmuję przeprosiny.
1: Zostawiamy was więcej. W dobrych rękach i w dobrych ustach, bo za chwilę Kasia Węsierska. Walczcie o ten wtorek, niech to będzie wasz treningowy worek.
2: My wracamy do was jutro punktualnie o godzinie 6. Bądźcie z nami i fantastycznego dnia wam życzymy.
1: Pamiętajcie, nie pijcie 8 kaw jak Jankes, bo będziecie tak samo brzmieć jak on.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
13: To będzie ostatnia reklama.
8: Marian, jaki laptop jest top?
14: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
15: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
18: Sponsorem programu jest Galninex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
19: Wracam z info dla zmotoryzowanych. Gdzie teraz postoicie w Katowicach? Na pewno trzeba wyhamować na wysokości Doliny Trzech Stawów w Katowicach w kierunku Krakowa, również na trasie S86. Zarówno w Sosnowcu, jak i w Katowicach duży ruch samochodowy na DK94 w Dąbrowie Górniczej i korek w Piekarach Śląskich na tej samej trasie. Pogodowo dzisiaj cudnie dla osób, które mają wolny dzień. Można wybrać się nad jezioro, żeby się trochę opalić, do 30 stopni.
18: Sponsorem programu jest Galninex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
20: Zbliża się 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś pierwsze spotkanie władz PKO po aresztowaniu Radosława Pisiewicza. Będą ustalać, jak komitet ma funkcjonować bez swojego prezesa. Reporter SK Mateusz Chłyston z tym tematem. Mateuszu, zarząd nie może jednak odwołać prezesa.
21: Taką decyzję może podjąć większość członków walnego zgromadzenia tej organizacji. Na razie jednak nie rozpatrzono wniosku działaczy o jego zwołanie. Formalnie na czas nieobecności aresztowanego Radosława Pisiewicza PKO-em zarządza wiceprezes, co jak tłumaczą władze instytucji, wynika ze statutu. Wiele wskazuje na to, że do wyborów nowych władz PKO-u może jednak dojść jeszcze w tym roku. Pierwotnie zakładano, że do końca kadencji obecnego zarządu nic się nie zmieni, ale argumentem zwolenników zmiany jest fatalna kondycja finansowa komitetu.
20: Na stanowisko prezesa chce ubiegać się członek PKO-u Robert Korzeniowski. Poważny wypadek na S7 między Ostródą a Olsztynkiem. W nocy zderzyły się tam dwie ciężarówki. W tej chwili zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. A zapowiada się rowerowy weekend pełen atrakcji. W sobotę i niedzielę w Nowym Targu będzie się Małopolska Tour. W planie rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB czy SK Kids Race. Jak mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, są dwa sposoby, by na nie się zapisać.
22: Jeden z nich to można się zapisać wcześniej przez internet, ponieważ to jest najszybsza i najwygodniejsza forma rejestracji. Jest oczywiście też możliwość na miejscu zgłoszenia się w biurze zawodów.
20: A wspomniane zapisy odbywają się na stronie małopolskatour.pl.
23: SK Śląsk.
0: News.
19: Trwa dogaszanie pożaru z łomowiska w Chorzowie. Strażacy walczą z żywiołem już od kilkunastu godzin. Przypomnijmy, ogień wybuchł wczoraj po południu, szybko zajął wraki samochodów i przedostał się do hali magazynowej. Akcja cały czas trwa, mówi Michał Adamek z PSP w Chorzowie.
2: Jest część budynku z trudno dostępną częścią dachową, która wymaga mozolnej rozbiórki i dostania się do tych zarzewi ognia, które tam jeszcze się znajdują.
19: W kulminacyjnym momencie akcji z żywiołem walczyły 24 zastępy Straży Pożarnej.
16: Minuta po godzinie 9:00. W kalendarzu dzisiaj jest Światowy Dzień Wellbeingu. Trudno się wylosowało, czyli dobrego samopoczucia. Gdyby podejść do tego tak jeden do jednego, to powinniście właśnie zawrócić w drodze do pracy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Brandon Duran, Sasha Everlasting w Radiu SK. To teraz czas na coś, co dziś wpisuje się idealnie, dlatego że dzisiaj mamy dzień dobrych informacji. To czas teraz na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy studenci prawie najlepsi. Drużyna AGH Space Systems zajęła drugie miejsce w European Rover Challenge 2026 w Krakowie, czyli zawodach robotów marsjańskich. Jest dobrze, tak mówi większość z nas o swojej pracy. 60% pracujących Polaków ocenia sytuację w swoim miejscu pracy jako dobrą, a do tego 20% spodziewa się, że w ciągu roku sytuacja jeszcze się poprawi. Więcej Polaków powiedziało sobie tak. W pierwszych 6 miesiącach tego roku zawarto około 50 tysięcy małżeństw. To o 1,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej. No miejmy teraz nadzieję, że liczba rozwodów z czasem też nie wzrośnie. Radio
1: SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
10: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
9: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
10: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
9: Do łazienki też coś znajdę?
10: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
9: To brzmi jak super koncept.
11: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.

0: Pan bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze. Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: I po reklamie.

0: Hitce.
1: Fantastyczna Dua Lipa i Bija One, za nami 29 minut do 10. Fantastyczna to była ona podczas swojego koncertu na PGE Narodowym. Mowa o Sanach. Sanach, która z przytupem zakończyła właśnie swoją trasę koncertową, ale nie zwalnia tempa, bo jakiś czas temu wydała swój nowy singiel. Właśnie nie Cichosza, właśnie głośno go teraz zagramy. Sanach, Cichosza, już teraz w Radiu SK.

0: wy się teraz pochwalicie? 22 minuty do 10. Ozy, Andrego Stelintek, za nami za chwilę Szabuzje Bar Song w Radiu SK. Skoro dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, to pochwalcie się, jaką dobrą wiadomość ostatnio dostaliście. Jakąkolwiek dobra wiadomość może być dobrą wiadomością dla kogoś, a całkiem neutralną dla kogoś innego też. Głosówki na eskowym Messengerze. Tego bym sobie życzyła od was w Radiu SK. Tak myśląc o tej wiadomości, to na przykład nasza podwyżka dla szefa wcale nie musi być dobrą wiadomością, bo najczęściej to idzie jednak z jego budżetu. Ale gdybyście mieli się czym pochwalić, to zapraszam, SK Messenger tam czeka. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour. Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
10: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Karty Hy przy ulicy Katowickiej 20.

0: Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
1: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454. www.drewnopartner.pl.
2: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
3: To będzie ostatnia reklama. Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
4: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
3: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
4: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
3: Do łazienki też coś znajdę?
4: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
3: To brzmi jak super koncept.
5: Home Concept. Aleja Roździńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
6: I po reklamie.

0: Więcej słów już tam nie miał, ale dobry trening dykcji przynajmniej. MJ, Deli, Deli Supreme w Radiu SK 5 minut do 10, po 10 wracamy z najlepszymi hitami.
1: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
3: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
4: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
3: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
4: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
3: Do łazienki też coś znajdę?
4: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
3: To brzmi jak super koncept.
5: Home Concept. Aleja Roździńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
6: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Awi, Białas, Kaz Bałaganek, Kukon, Palu, Tomp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Katowice zapraszają na starcia na najwyższym poziomie. Zobacz w akcji przyszłe gwiazdy światowego futbolu na naszym stadionie. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
11: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
17: Ależ to będzie ciepły dzień z temperaturą sięgającą nawet 30 stopni powyżej zera i z tego, co widzę na pogodowych mapach, brak opadów deszczu. Co na drogach? Oczywiście jesteśmy już po porannym szczycie komunikacyjnym, ale przed wielkim otwarciem S1 między Bieruniem a Oświęcimiem już po godzinie 12 kierowcy pojadą tym ponad 2-kilometrowym odcinkiem. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać, także życzę Wam dobrego wtorku.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
14: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch prezydenta w sprawie kryptowalut. Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Projekt trafił już do marszałka Sejmu i może być procedowany w parlamencie, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
18: Na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie. I trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa. Tym razem trzecia ustawa rządowa. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
14: Przypomnijmy, w piątek Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta dla trzeciej rządowej ustawy, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Koniec operacji wojskowego lotnictwa przy wschodniej granicy. W nocy w związku z rosyjskimi atakami rozesłano alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wstrzymano też operację na lotnisku w Lublinie. To działa już jednak normalnie. A jak przekazało dowództwo operacyjne, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi trwa właśnie salon maturzystów. Reporterski Grzegorz Mnich dopytywał ich.
19: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
20: Zarobkami i to tyle. Tak, żebym mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
21: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
22: Przede wszystkim zarobki. No też pasja. Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy.
14: A dziś drugi dzień salonu maturzystów w Łodzi.
15: SK Śląsk.
17: Szanok Kopiejka. Kolejne mecze Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 już w najbliższych dniach na stadionach naszego regionu. W środę w Sosnowcu Gana zmierzy się z Koreą Południową, a Francja zagra z Ekwadorem. W czwartek kolejne dwa spotkania. Hiszpania podejmie Nową Kaledonię, a Chiny Nigerię. Z kolei w piątek Mundial przynosi się do Katowic. Tanzania zagra z Kanadą, a Argentyna zmierzy się z Meksykiem. Przed nami jeszcze kilka spotkań i spora dawka emocji. Także jeśli macie wolne popołudnia, to wpadajcie na stadiony.
0: Może bym sobie mikrofon włączyła? 9:50, dokładnie. Na zegarach już teraz Manekin, Awona Moneskin, Awona Bioslave w Radiu OSK. Tame Impala też będzie. Myślami może też wy jesteście gdzie indziej dzisiaj. Kasia Wansierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Dobrze to brzmi. Fastboy Music Sounds w Radiu SK 18 po 10. Dobre informacje, jakie dostaliście dziś, wczoraj, przedwczoraj, bo dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości, więc się podzielcie takimi, które trafiły na wasze konto, do waszych uszu, do waszych oczu, na wasze konta w banku. Czasami dobre informacje mają formę przelewów. Klaudia?
1: Najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia to, że przyjechali nam montować okna na budowę. Pozdrawiam wszystkich budujących dom.
0: To się zaraz już będziecie wprowadzać. Jak są okna, to zimę przetrwacie. Z pozdrowieniami dla wszystkich budujących dom. Dołączyłam niedawno do tej grupy, co nie oznacza, że chcę od razu wiedzieć o wszystkim, co mi się waszym zdaniem w trakcie tego procesu nie uda.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Twoje serce rwie się do pomagania? Motoserce coraz bliżej. Już 12 września spotykamy się na parkingu przed Centrum Handlowym Pogoria. Od 10 zbiórka krwi, a o 11.40 wielkie otwarcie i motocyklowa parada. Do tego pokazy ratownictwa, motocyklowe drifty, symulator dachowania, taniec, kung fu i atrakcje dla dzieci. Przyjdź, podziel się życiem, odkryj swoją pasję. Motoserce 12 września w Pogorii.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
7: Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w Gliwicach. Co o tym myślisz? Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące możliwego ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw w godzinach od 22 do 6. To temat ważny, mający wpływ na codzienne życie mieszkańców. Teraz czas na Twój głos. Od 26 sierpnia do 16 września weź udział w konsultacjach online na platformie Decydujmy Razem lub w punktach stacjonarnych. Szczegóły na gliwice.eu.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
10: I po reklamie.

0: Kelly Clarkson, Stronger. 22 minuty do godziny 10, 20 minut tych rzeczy dziennie sprawi, że wasz mózg będzie młodszy i będzie funkcjonował lepiej. I to są proste rzeczy, które możecie wprowadzić od dziś, bo proste nawyki ratują i przedłużają życie oraz przede wszystkim sprawność naszego mózgu. O co chodzi? Chodzi między innymi o kilkanaście minut dziennie czytania książki, rozwiązywania krzyżówek, rozwiązywania sudoku albo dawania naszemu mózgowi nowych bodźców, które sprawiają, że nie musi on działać z automatu. Na przykład zakładamy zegarek na przeciwną dłoń niż ta, na którą zakładamy go codziennie. Albo myjemy zęby, trzymając szczoteczkę nie w prawej, a w lewej dłoni. Albo wybieramy inną drogę do pracy. Na przykład dłuższą, bardziej okrężną, albo po prostu alternatywną. Tutaj dostrzegam pewną nadzieję, bo można wybrać taką drogę do pracy, która to ta droga do pracy nie doprowadzi. I to jest dla naszego mózgu dopiero nagroda.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Katowice przy ulicy Kościuszki 215. Do zobaczenia.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat

0: 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze! Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze!
1: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania. Pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Eurocas zaprasza. Katowice, ulica 73 pułku piechoty 1. Eurocas Kia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: I po reklamie.

0: dużo energii z tego kawałka, czyli Ring Mobile Age na 5 minut do godziny 11. Fiński sposób na redukcję stresu. Powinniśmy podobno z niego korzystać, dlatego że zajmuje kilka minut dziennie i znacząco ten stres obniża. O co chodzi? Finowie wchodzą do zimnych jezior. My możemy to zrobić we własnej łazience i po prostu wejść do zimnej wody i chwilę tam posiedzieć. Po całym dniu pracy myślę, że kilka godzin takiej lodowanej kąpieli dopiero jakikolwiek stres no trochę obniży. Po 11 kolejne hity w Radiu SK.
1: Reklama. Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
2: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Zarezerwuj na lineamare.pl.
3: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
4: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz.

0: www.fdm.pl. Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Centrum Handlowym M1 FDM.pl.
1: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
2: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
1: Ale jak?
2: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
1: Masz na to sposób?
2: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
1: A kasa?
2: Wybierz opcje z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
3: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
1: Ja to...
4: Ty to...
3: Też chcę na wyższy level.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
12: Już za godzinę otwierają odcinek S1 między Bieruniem a Oświęcimiem. Ten odcinek ma 2 km 900 i znacznie ułatwi dojazd kierowcom do celu. Dziś bardzo ciepło, temperatura wyniesie maksymalnie nawet 30 stopni. Jutro podobno jeszcze cieplej. Dziś brak opadów, parasole się nie przydadzą, ale jutro no, mogą się pojawić takie momenty z opadami deszczu. Właśnie. Teraz na drogach względny spokój, ogromnych korków nie ma.
11: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
13: 11. Zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Ogień wstępnie opanowany, ale akcja potrwa jeszcze wiele godzin, a nawet dni. Zaczynamy od nowych informacji w sprawie ogromnego pożaru składowiska opon w Wilkowie pod Złotoryją na Dolnym Śląsku.
14: Dojechał do nas pierwszy ciężki sprzęt, który będzie przerzucał te sterty tych gum i będziemy to przelewać. Także może potrwać to 2 dni, może potrwać to 5.
13: Relacjonuje Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. Na miejscu jest też grupa ratownictwa chemicznego, która sprawdza jakość powietrza. A dziś w Eskaniusz pyta Mamy też o sytuację na rynku paliw. Tankujący nie mają łatwo, ceny rosną, a w prognozach nie widać poprawy sytuacji. Według ekspertów zbliżamy się też do złamania bariery 9 zł za litr diesla.
15: Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie, bo to ona jest odpowiedzialna za skoki cen paliw gotowych na światowych rynkach, nie będzie się w żaden sposób uspokajać, to obawiam się, że to nawet może być materia najbliższych kilku dni.
13: Mówi nam Jakub Bogucki z portalu e-petrol.pl. Z kolei cena za litr benzyny 95 zbliża się do 8 zł. Cena LPG na razie nie powinna przekroczyć 3 zł. A teraz Francja w Eskaniusie i kolejna zuchwała kradzież dzieł sztuki. Rano dwóch zamaskowanych sprawców włamało się do Muzeum Renoira na południu kraju. Wynieśli 4 dzieła słynnego impresjonisty, a wartość łupu szacuje się na 9 milionów euro.
16: SK Śląsk News.
12: 4 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, w tym jeden dożywotni, nie powstrzymały 36-latka, aby ponownie usiąść za kierownicą. Mężczyzna został zatrzymany przez katowickich policjantów. Kierujący usłyszał zarzut niestosowania się do sądowych zakazów, a następnie został tymczasowo aresztowany. Superbuchar Polski w koszykówce wraca do Sosnowca. 26-27 września w arenie Sosnowiec zostanie rozegrany turniej, który będzie pierwszym akcentem nowego sezonu i okazją do walki o trofeum imienia Adama Wójcika.
17: Mam usprawiedliwienie dla wszystkich tych, którzy dzisiaj, no, jakoś nie mają chęci do pracy. Wtorek według naukowców jest najtrudniejszym dniem tygodnia dla osób pracujących. Dziękuję, więcej nie trzeba wyjaśniać. Zalia, tylko kochaj mnie, to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: brzmi wciąż tak samo dobrze. Can't Find This Feeling w Radiu SK. 39% z nas odłożyło coś w zeszłym miesiącu. 15 minut po godzinie 11. Tak wam gramy w Radiu SK. Za chwilę Dawid Podsiadło i sezon i dobre informacje właśnie od Głównego Urzędu Statystycznego, dlatego że podobno coraz lepsi jesteśmy w oszczędności. A to oznacza nie mniej więcej, że mamy z czego odkładać i że dobrze, że mamy z czego odkładać, bo na nasze konta w zeszłym miesiącu trafiło przynajmniej trochę oszczędności i coraz więcej z nas może sobie pozwolić na to, żeby coś odłożyć. Ja na przykład odłożyłam kilka rzeczy do zrobienia. Na świętego nigdy, ale to się chyba nie liczy. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Twoje serce rwie się do pomagania? Motoserce coraz bliżej. Już 12 września spotykamy się na parkingu przed Centrum Handlowym Pogoria. Od 10 zbiórka krwi, a o 11.40 wielkie otwarcie i motocyklowa parada. Do tego pokazy ratownictwa, motocyklowe drifty, symulator dachowania, taniec, kung fu i atrakcje dla dzieci. Przyjdź, podziel się życiem, odkryj swoją pasję. Motoserce 12 września w Pogorii.
7: Czy uszy twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpij spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
9: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
12: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
11: Ale jak?
12: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
11: Masz na to sposób?
12: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
11: A kasa?
12: Wybierz opcję z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
13: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
11: Ja to...
14: Ty to...
13: Też chcę na wyższy level.
15: I po reklamie.

0: chłopaki, czyli Kuba i Kuma ze swoim nowym singlem na antenie Radio SK, zdobywcy bursztynowego słowika podczas 100 pod 100 obawdytop festiwalu 2026. U nas chłopaki w nowym wydaniu też czekają codziennie. Sointa i Korościel, czyli SK w Radio SK. Codziennie o 15 do 18 razem z wami po południu, a w związku z tym, że to wciąż jeden z ich pierwszych razów w Radio SK, to mają dla was akcję Pierwszy Raz w Radio SK, gdzie płacą za wasze wszystkie pierwsze razy. Jeżeli chcecie coś zrobić po raz pierwszy, to się zgłaszacie na sk.pl albo przez zakładkę konkursy, albo pobierając aplikację Radio SK i opisujecie ten swój wymarzony pierwszy raz, a potem Marcin i Michał te plany wam realizują. Enrique Iglesias, Duele El Corazon za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
3: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Forum Gliwice. Otwarcie już 3 września. Szczegóły na filman.pl/forum/Gliwice.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.

0: To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego, Katowice, Spodek.
1: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Młody łajcior tu jest, czyli łajcior i to coś w Radiu SK. 5 minut do 12 i Rafał Adamczyk też już tu jest. A to oznacza, że za chwilę zagra wam najlepsze hity na czasie. Zostańcie z Radiu SK.
1: Reklama. Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
3: Zapraszam!

0: www.mokko.pl.
1: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
2: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
4: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Katowice przy ulicy Kościuszki 215. Do zobaczenia.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Dąbrowie Górniczej.
13: Już za chwilę pełne otwarcie odcinka S1 Bieruń-Oświęcim. Udostępniony zostanie w pełnym przekroju prawie 3-kilometrowy odcinek drogi S1 pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim. Trasa była już przejezdna od marca, jednak część robót nadal trwała. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Tymczasem dziś u nas na Śląsku w Zagłębiu gorąco, nawet 30 stopni w cieniu. Jutro podobno jeszcze cieplej, ale mają do tego dojść opady deszczu.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowie.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
14: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Gorące polityczne spory o miejsce przy Alei Szucha. Wątpliwości są gigantyczne. Tak szef Kancelarii Prezydenta ocenia wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm taką decyzję podjął w piątek, a dziś głos w sprawie zabrał Zbigniew Bogucki, bo pod znakiem zapytania wciąż stoi ślubowanie. Chodzi przede wszystkim o staż pracy na stanowisku radcy prawnego.
15: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
14: Mówi Zbigniew Bogucki, wszystko teraz w rękach prezydenta, a tymczasem Monet ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada on, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie tego w Sejmie. Węgry wyrzucają 10 rosyjskich dyplomatów. To za prowadzenie na terenie kraju niedopuszczalnych działań, tłumaczy Anita Orban, szefowa tamtejszej dyplomacji. Decyzja nie oznacza jednak całkowitego zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Polscy uczniowie w unijnej czołówce wskazówce wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. Pokazuje to międzynarodowe badanie PISA. Wyniki polskich uczniów jako jedne z niewielu utrzymują się na stabilnym poziomie, ale dla całej Europy wyniki nie są już tak optymistyczne, mówi szefowa MEN-u Barbara Nowacka.
0: W niektórych krajach odsetek tak naprawdę analfabetyzmu wśród 15-latków osiąga 50% populacji, no to jest sygnał alarmowy.
14: A najwyższe wyniki na świecie uzyskali uczniowie z krajów azjatyckich.
16: SK Śląsk News.
13: W Sosnowcu będzie można przyprowadzić dziecko do żłobka także w sobotę. W mieście ruszył pilotażowy program, który zakłada otwarcie danego oddziału w jedną sobotę miesiąca.
17: Warunki są takie, że musi być minimum 5 dzieci, dla oczywiście rodziców chętnych, więc to jest taka elastyczność żłobków i też pracowników, którzy się zgłosili, żeby pomóc rodzicom.
13: Mówi przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu Anna Jedyna-Gerykała. To miasto ma jeden z najstarszych rynków w województwie śląskim. Co to za miasto? Jego historię poznacie już teraz na SK.pl.
18: Dwie po 12 umówiłem się sam ze sobą, że na dzień dobry taką ogromną radość sprawię i sobie, i wam. Zagram wam Teddy'ego Swimsa, numer Mr. Know It All. I już widzę, że się uśmiechacie i bardzo dobrze, a takich fajnych hitów na czasie brakować nie będzie, obiecuję. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 18 po 12, najważniejsze, że już wtorek jakoś powoli ta maszyna z naszą pracą i naszymi obowiązkami do kolejnego weekendu się toczy. Andrea Bocelli, David Guetta i Jay, Megan Thee Stallion, DNA, Modern Game już za nami, bo gramy hity na czasie w Radiu SK. Zaraz będzie Temper City, będzie Swedish House Mafia, będzie Kygo z Seleną Gomez, ale słuchajcie, wczoraj trochę napomknęliśmy w sprawie tego, że teraz w szkołach odbywają się te tak zwane pierwsze zebrania organizacyjne i wybierane są trójki klasowe. I rzeczywiście mnóstwo słuchaczy do mnie napisało, że to jest bardzo gorący temat, bo niektórzy chcą, niektórzy czują się do tego powołani, inni czują się jak ryba w wodzie, ale są tacy, którzy... Co by zrobić, żeby się nie dać wybrać? I taki mi się przez lata udaje, ale przychodzą ostatnie klasy podstawówki i ryzyko rośnie. Więc moi drodzy, rzeczywiście... A, mało tego, jeszcze koleżanki dzisiaj na naszym eskowym korytarzu posłuchałem, o tym samym rozmawiały, co tu zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej. Słuchajcie, no właśnie, co zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej, ewentualnie nie dać się wybrać do czegoś innego, jeżeli na przykład na zebraniu w pracy jakieś wybory trwają. Jakie macie sposoby? Oczywiście wskazywanie przymusowe kandydatów jest nieeleganckie, więc jak ktoś stoi za takimi wyborami i takim wskazywaniem, to od razu mówimy, o nie, nie, tak się tego nie robi. Ale jak wy macie inne sposoby, jak uniknąć takiego wyboru do czego nie chcecie, na przykład trójki klasowej, to czekam na głosówki na naszym messengerze, eskowym, ewentualnie SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TB Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
5: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
4: Ale jak?
5: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
4: Masz na to sposób?
5: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
4: A kasa?
5: Wybierz opcje z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
6: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
4: Ja to...
5: Ty to...
6: Też chcę na wyższy level.
7: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Katowice zapraszają na starcia na najwyższym poziomie. Zobacz w akcji przyszłe gwiazdy światowego futbolu na naszym stadionie. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAF za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
9: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
10: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Twoje serce rwie się do pomagania? Motoserce coraz bliżej. Już 12 września spotykamy się na parkingu przed Centrum Handlowym Pogoria. Od 10 zbiórka krwi, a o 11.40 wielkie otwarcie i motocyklowa parada. Do tego pokazy ratownictwa, motocyklowe drifty, symulator dachowania, taniec, kung fu i atrakcje dla dzieci. Przyjdź, podziel się życiem, odkryj swoją pasję. Motoserce 12 września w Pogorii.
13: I po reklamie.

0: 27 minut i będzie godzina 13. To jest Radio SK u nas Hity na czasie. Kygo, Selena Gomez, It Ain't Me. Jak uniknąć wyboru do trójki klasowej w szkole na pierwszym zebraniu, ewentualnie do jakiejś innej funkcji, nawet na zebraniu w pracy. I ja wiedziałem, że taka propozycja się pojawi. Wpadła jako pierwsza od Karoliny.
1: Wystarczy po prostu nie przyjść.
0: Jest to jakaś metoda, ale gdyby było tak, że już jednak przyszliśmy, to jak się ukryć? Czekam na kolejne propozycje. Oczywiście głosówki przyjmujemy na SK-owym Messengerze.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz sięgamy po numer, który premierę miał w sierpniu i który zapowiada drugą płytę Liwki. Liwka dała nam się poznać ze współpracy z innymi artystami, ale solowo działa pięknie. Jak pięknie, przekonamy się, kiedy dostaniemy całą drugą płytę, a teraz mamy jej przedsmak. To jest nowość. Liwka, poza tobą nic.

0: Hit, który będzie zawsze na czasie. Britney Spears, Baby One More Time, już za nami. Ciekaw jestem, czy Britney Spears się kiedyś dała do czegoś wybrać. I nie mam tu na myśli tego szybkiego ślubu i rozwodu, który przecież przeżyła. Pamiętamy. No dobra, ale wracając do spraw przyziemnych i naszych, bo może w tym tygodniu zebranie w szkole u waszej pociechy, jak się nie dacie wybrać do trójki klasowej, jeżeli się nie chce, bo są tacy, którzy mają do tego powołanie i bardzo chcą i bardzo proszę, miejsca są wolne, zajmujcie państwo, nie krępujcie się. Ale gdybyście jednak nie chcieli, to jest pewien pomysł od Ewy.
1: Na pierwszym zebraniu w przedszkolu miałam niebieskie włosy. Nikt mnie nie wybrał.
0: Ciekaw jestem na kolejne zebranie, z jakim kolorem Ewa pójdzie, ewentualnie kto z Ewy przykład weźmie. Radio
2: SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Białas, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian. Od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
9: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
10: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów. Tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
11: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
12: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour. Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy, Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
5: I po reklamie.

0: No i tak sobie można radośnie podskakiwać razem z Alexem Warrenem. Passenger, tak się nazywa ten numer. Słuchajcie, a gdy, jeżeli wy nigdy nie byliście pasażerem, ale nie tam, że samochodu, bo to zakładam, że większość jednak taką przejażdżkę ma na koncie, ale na przykład chcielibyście pierwszy raz być pasażerem, no nie wiem, wodolotu na przykład. To jest taka zabawa ASK po raz pierwszy. Sojta i Korościel czekają na wasze zgłoszenia. Dajcie im znać, dlaczego do was powinni zadzwonić, bo mają kasę na te wasze pierwsze razy. Na SK.pl się można w tej sprawie zgłosić, ewentualnie w naszej eskowej apce. A Sojta i Korościel czekają na was w Radiu SK po południu, już po godzinie 15. Tymczasem do 13 pozostały 4 minuty.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara na mediaexpert.pl.
4: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
5: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
6: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Zapraszam!

0: 10% taniej. Oferta ważna do 12 września.
1: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
2: Twoje serce rwie się do pomagania? Motoserce coraz bliżej. Już 12 września spotykamy się na parkingu przed Centrum Handlowym Pogoria. Od 10 zbiórka krwi, a o 11.40 wielkie otwarcie i motocyklowa parada. Do tego pokazy ratownictwa, motocyklowe drifty, symulator dachowania, taniec, kung fu i atrakcje dla dzieci. Przyjdź, podziel się życiem, odkryj swoją pasję. Motoserce 12 września w Pogorii.
3: Najnowsze newsy zawsze na sk.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
8: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
9: Uwaga kierowcy na ulicy Glińczańskiej w Tychach, przy tak zwanym wiadukcie mistrzów, ciężarówka. Zablokowała się, nie potrafi przejechać tam, teraz mogą występować utrudnienia w ruchu, bo tworzą się korki. Tymczasem na termometrach słupki rtęci pną się jeszcze ku górze. Aktualnie 28 stopni Celsjusza, tyle w Mikołowie, w Tychach właśnie, czy w stolicy województwa śląskiego w Katowicach. Synoptycy od Meteo ostrzegają przed upałami. Te występować będą i dziś, i jutro. Pamiętajcie o tym, żeby pić dużo wody.
8: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
10: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Poważne obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem, to wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego to tak istotne dla sprawy?
11: Może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jak powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu. Śledczy próbują też odtworzyć, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
10: A w wypadku autokaru zginęło 12 osób. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył w Bobrownikach granicę. Nieoficjalnie potwierdzają służby. Opozycjonista przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia.
12: To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
10: Mówił Poczobut, który od początku zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę i nie boi się tego kroku. Będą bronić tytułu i z pewnością zapewnią nam sporo emocji. Polacy wystartują w rozpoczynających się jutro Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Naszych zobaczymy po raz pierwszy w czwartek podczas grupowego meczu z Portugalią w Sofii.
13: SK Śląsk News.
9: Wróciły upały, w środę na Śląsku nawet 32 stopnie. To zła wiadomość dla uczniów, którzy tydzień temu słoneczne plaże zamienili na szkolne ławki.
14: Jeszcze wiele osób się nie przestawiło na rok szkolny i wiele osób jeszcze myśli o wakacjach.
15: Marzę za wakacjami wyjściu na dwór.
16: O czymś konkretnym?
15: Na przykład u mnie to jest piłka nożna.
9: Z uczniami w Sosnowcu rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Wygodne perony, windy i wyremontowane przejścia podziemne. Stacja kolejowa w Mysłowicach wypiękniała. Więcej za godzinę w newsach lokalnych. Bądźcie z nami na bieżąco.
17: Już 3 po 13. Co tu zrobić, żeby się nie dać wmiksować w bycie w trójce klasowej? Taki temat mamy dzisiaj po południu. Jak macie swoje sposoby, cały czas czekam na naszym messengerze na wasze głosówki, ale i gramy hity na czasie. Taylor Swift, Blank Space. Tak rozpoczniemy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Jakie lato? Takie lato. Mango, Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, to są hity na czasie. Tutaj sekcja rytmiczna brzmi tak, jakby była grana na takim, wiecie, bębenku, który był do znalezienia w każdej sali, w każdej pracowni muzycznej, w każdej szkole. Właśnie, a propos, jak się nie dać wmiksować do bycia w trójce klasowej? Słuchajcie, jak zebranie odbywa się w sali muzycznej, proponuję jedyną bezpieczną miejscówkę. Jak stoi tam pianino, siadajcie za pianinem, chowajcie się, tylko wiecie, z tyłu, tak żeby was nie było widać. Natomiast jak już was namierzą i będzie opcja pod tytułem, a co się pan tutaj tak chowa? To miejsce w trójce klasowej pewnie macie gwarantowane, ale są jeszcze inne sposoby, które wysyłacie do naszego eskowego messengera. Teraz Monika.
1: Ja w tym roku wybrnęłam z tego tak. Powiedziałam, że jestem kiepskim kandydatem, ponieważ jestem niemiła, konfliktowa i do tego hazardistka, także żaden skarbnik też nie wchodzi w grę. Szukajcie dalej.
0: No ja nie wiem, czy w szkole mówienie takich rzeczy nie może nam przysporzyć tylko większej ilości problemów, ale to pewnie za parę tygodni Monika doznać.
2: Reklama. Restauracja Winestone Katowice. Tu jakość spotyka się z sercem Śląska. Świeże składniki i kuchnia prowadzona przez szefa z krwi i kości Ślązaka. Smak, który znasz i kochasz. Wpadnij na lunch w przerwie. Zostań na kolację po pracy. Organizujesz przyjęcie okolicznościowe albo event firmowy? Zajmiemy się wszystkim. Znajdziesz nas przy Młyńskiej 6, tuż obok dworca głównego. W samym centrum, blisko ciebie. Zajrzyj do nas na Facebooku i Instagramie i rezerwuj stolik już dziś. Winestone. Dobrze jest tu być.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

Tuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny. I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: tak właśnie nie za szybko, nie za wolno. Mam nadzieję, że i robota dobrze idzie w ten wtorek i ten wtorek nam bardzo dobrze upływa. Natasza Benefield, Unwritten w Radiu SK, u nas hity na czasie. Teraz będzie Jonathan z PZ-em i z Liwką, obejmuje noce. 22 minuty do 14. Jak nie dać się wmanewrować w bycie w trójce klasowej na pierwszym zebraniu w szkole u dzieciaków, ewentualnie w jakieś inne różne dziwne funkcje, nawet na zebraniu w pracy. I teraz propozycja od Mateusza.
1: Jak się mnie zapytali, czy chcę być w trójce klasowej, odpowiedziałem, że muszę zadzwonić do żony, zapytać się, czy mogę. Potem już mnie nie chci.
0: I powiem wam, że w tym, co mówi Mateusz, jest dużo prawdy. Jak się mnie kiedyś koledzy zapytali, czy jadę z nimi w weekend na ryby, odpowiedziałem dokładnie to samo, co Mateusz.

0: nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
15: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
20: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Castorama.
21: Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii dobry plan wystarczy.
22: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: I po reklamie.

0: No, ale to nas kołysze fajnie, co? To z Malony Sway Lee, Sunflower. To jest SK, to są hity na czasie 5 minut do godziny 14. Co zrobić, żeby się nie dać wkręcić w bycie w trójce klasowej? Takie sposoby dzisiaj, tutaj mamy taką giełdę sposobów, wymieniamy się różnymi pomysłami i czasami kombinujemy, wydaje mi się, że za bardzo, bo najlepsze są najprostsze rozwiązania. Posłuchajcie na przykład tego, co zrobiła Magda.
1: A mnie jak kiedyś chcieli wkręcić na przewodniczącą klasy, to powiedziałam, nie mam czasu. Koniec.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 000 zł. Sprawdź dudaloteria.pl.

0: i sprawdź. Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
20: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
21: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
24: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
25: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie w te wtorkowe popołudnie. Upalne, bo na termometrach w Katowicach aktualnie 27 kresek powyżej zera. Słupki rtęci jutro podskoczą jeszcze wyżej i wskażą nawet 33 stopnie. Zatem dbajcie o siebie. Przy tak wysokich temperaturach pijcie dużo wody. Odpowiednie nawodnienie to podstawa. A teraz informacje dla kierowców, które są dość dobre, bo na trasach nie ma większych korków i utrudnień. Przejezd na A4 w Mysłowicach, brak utrudnień na 86 w Kato.
24: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
26: 14. Agata Chruściak. Zapraszam. Premier uderza w prezydenta oraz polityków PiSu i Konfederacji. Pseudo-inicjatywa, tak szef rządu nazywa projekt uregulowania rynku kryptowalut, który dzisiaj złożył w Sejmie Karol Nawrocki. Ta propozycja to, zdaniem Donalda Tuska, wyraz paniki w Pałacu Prezydenckim i w środowisku opozycji.
27: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu.
26: Premier uważa, że szef skompromitowanej giełdy Zonda Krypto to Przemysław Kral miał wpływ na poprawki zgłaszane do ustawy o kryptowalutach przez Pałac Prezydencki. To będzie pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Za godzinę zbiera się prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Może wybrać tymczasowego zastępcę Radosława Piesiewicza, mimo że prezes wskazał na swoje miejsce jednego z wiceprezesów.
0: Nominacja przez prezesa Piesiewicza nam dzisiaj nie jest najatrakcyjniejszym dokumentem. Przepraszam za taki wtręt, ale pewnie tak jest.
26: Mówił nam wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonta krypto. Jest to 12 ton cięższy od znanego już borsuka, a w środku pomieści 10 osób. Napędza go 1000-konny dieslowski silnik. To ciężki wóz bojowy piechoty na światowym poziomie, ocenia dziennikarz Juliusz Sabak z portalu obronnego.
1: Pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia.
26: A prezentacja maszyny odbyła się podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Targi potrwają do piątku.
2: SK Śląsk News.
25: Wygodne perony, windy i wyremontowane przejście podziemne. Stacja kolejowa w Mysłowicach wypiękniała. Pojawił się tam też ogromny mural nawiązujący do historii i teraźniejszości miasta.
3: Mamy część historyczną jako węzeł Trzech Cesarzy. Mamy też piec muflowy i kończymy z słynnym zespołem Mysłowic.
25: Mówił Zbigniew Gawracz z Polskich Linii Kolejowych. Kolejny odcinek S1 w pełni przejezdny. Dziś drogowcy udostępnili wszystkie pasy na trasie Bieruń-Oświęcim.
4: 14.02. Można synchronizować zegarki, a gdybyście chcieli dobrych hitów na czasie, to zostańcie ze Ską, tak będzie. Damiano Dawid, The First Time. Tak zaczynamy, a potem CNCO Little Mix. No ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Kesha, to jest SK. To hity na czasie. 17 po drugiej, zaraz będzie Zalia z nowością. Tylko kochaj mnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te wybory do trójek klasowych i to, że są tacy, którzy nie chcą, kombinują, jak pokazały ostatnie godziny u nas, jak się do tej trójki nie wkręcić, jak nie zostać wkręconym, to są też tacy, którzy jednak uwielbiają takiego rodzaju funkcje, społeczne działanie i bardzo dobrze. Chwała im za to i wielkie brawa. Tu już nie chodzi tylko o trójki klasowe, ale też na przykład zarządy różnego rodzaju wspólnot mieszkaniowych i tak dalej. Ja naprawdę mam wielki szacunek dla takich ludzi, którzy robią taką robotę. Inni nie chcą, a ktoś przecież musi. No, a są tacy, którym to jednak jakiejś satysfakcji i fanom dostarcza. I dobrze, i bardzo dobrze. Więc może dzisiaj, albo każdego najbliższego dnia, kiedy na zebraniu w klasie u waszej pociechy padnie takie pytanie, to co robimy z trójką klasową? Niech ktoś się nie boi i od razu powie, to może niech zostanie ta, która była w ubiegłym roku. Potem będzie chwila ciszy, a potem nauczyciel na pewno zapyta, czy trójka z zeszłego roku się zgadza? I tu też będzie chwila ciszy. A potem jednak ktoś powie, tak, tak, no i jednak temat będzie przyklepany. No, taka opcja też wchodzi w grę i w tak gdzieś 70% przypadków na pewno się zrealizuje. Więc tego wam życzę, żeby jakoś to przeszło szybko, sprawnie, bezboleśnie, żebyście nie musieli zmieniać swojego wyglądu, ukrywać się za pianinami w salach muzycznych, ewentualnie przefarbowywać włosów, tak jak to ostatnio zrobił Donald Trump. No, już podobno nie jest blondynem, tylko szatynem. Trudno sobie to wyobrazić, ale sprawdźcie, sprawdźcie.
1: Radio SK. Reklama. Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
2: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
1: Ale jak?
2: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
1: Masz na to sposób?
2: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
1: A kasa?
2: Wybierz opcję z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
3: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
1: Ja tu.
4: Ty tu.
3: Też chcę na wyższy level.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl.

0: www.mazda.pl.
1: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Centrum Handlowym M1 FDM.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.

0: Radioweska hity na czasie, Robin Schulz i Watermat, Take It Slow, Bullet za nami, 23 minuty, będzie godzina 15, zaraz muzycznie Sia i Sean Paul, Cheap Thrills. Wśród tych wszystkich głosów, jak kombinować, co zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej na pierwszym zebraniu w szkole, oczywiście u pociechy, pojawił się głos Jacka, który napisał pod 664-402-302 SMS-a, że on idzie pod prąd i on właśnie bardzo chce być w trójce klasowej, a szczególnie chce być wybrany na rolę skarbnika. Proszę bardzo, docejmy bardzo proszę Jacka, dlatego że dzięki takim osobom inni nie będą wybrani i już to zebranie będzie mniej stresowe. Tak to powinno właśnie wyglądać. Więc Jacku, trzymam kciuki, żeby się udało z rolą skarbnika klasowego, ale dobry skarbnik musi mieć dobrą saszetę, więc taką naszą eskową nereczkę, saszeteczkę, a nazywajcie to jak chcecie, tobie właśnie w prezencie wysyłamy.
1: Radio SK. Reklama. Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
2: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454. www.drewnopartner.pl.
3: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
4: Skacz z radości codziennie.

0: producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
1: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
2: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Midbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: To jest Teska, to są hity na czasie. MJ Daily, Daily Supreme za nami. I to jest też taki moment, kiedy wszystko co dobre jest jeszcze bardziej na wyciągnięcie ręki, bo i Fajrant, ale też nasz nowy duet Sońta i Korościel po godzinie 15, a do 15 tylko 4,5 minuty.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Awi, Białas, Kazbałaganek, Kukon, Palu, Tomp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
4: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
19: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
20: Natalia Czarnuch, cześć. Witajcie we wtorkowe popołudnie. Upalne na termometrach 28 kresek powyżej zera. Do końca dnia dużo słońca. Jeśli możecie, no to przebywajcie w cieniu. Gorąco też na trasach, bo powoli rozpoczyna się popołudniowy szczyt komunikacyjny. Teraz wyhamujecie na 86. To w Katowicach na wysokości Giszowca musicie chwilę w korku postać, jeśli jedziecie w kierunku Tychów. Spory ruch również na mysłowickim odcinku A4.
19: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
1: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Władze PKO spróbują zrobić pierwszy krok w stronę odwołania Radosława Piesiewicza. Właśnie powinno ruszać prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Piesiewicza. A przed siedzibą komitetu jest Mateusz Gołębiewski.
15: Pierwsza decyzja, która ma tu zapaść, dotyczy terminu posiedzenia zarządu. To właśnie zarząd może zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza i wskazać osobę, która przejmie jego obowiązki. Problem w tym, że działacze są mocno podzieleni, a opinie prawne w sprawie tego, czy prezesa można w ogóle odwołać, są sprzeczne.
17: Dla nas najważniejszym punktem powinno być nie to, kto dzisiaj włoży koronę, ale przede wszystkim jak spowodować, żeby Polski Komitet Olimpijski stał się ponownie chlubą dla Polski i Polaków i dla polskiego sportu.
15: To Tomasz Hamera, wiceprezes PKO, tuż przed wejściem na prezydium. W tle jest jeszcze Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który oczekuje, że PKO sam i możliwie szybko rozwiąże obecny kryzys.
1: Rosyjski dron uderzył w stację telewizyjną My Ukraina podczas transmisji na żywo. 5 osób zostało rannych, a w środku był nasz ukraiński korespondent Ołach Biłecki.
21: Bardzo mocne uderzenie. No, miałem takie wrażenie, że po prostu wszystko podskoczyło w powietrzu. Miałem szczęście, bo byłem w tej części pomieszczenia, która jest faktycznie w środku, gdzie nie było okien.
1: A w dzisiejszych atakach na Kijów zginęły 3 osoby. Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek szlagier. Real Madryt podejmie Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Oczy polskich kibiców będą zwrócone też Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak, a na boisku prawdopodobnie zobaczymy Jakuba Kiwiora.
22: SK Śląsk News.
23: Ciężki sprzęt wjechał na plaży przy Pogorii 1 w Dąbrowie Górniczej. Rozpoczęła się długo oczekiwana metamorfoza tego miejsca.
24: Zmieni się oblicze plaży. Prowadzone są prace związane z wymianą piasku. Pojawią się miejsca do wypoczynku dla najmłodszych. Plac zabaw. Pojawią się również pomosty.
23: Mówił rzecznik Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej Bartosz Matylewicz. W najbliższy weekend w Katowicach w strefie kultury odbędą się Dni Miasta. Na scenie wystąpią takie gwiazdy jak Grupson, Vito Bambino czy Kasia Sienkiewicz. Imprezę poleca Wam Radio SK.
25: Sońca. Sońca. I Koroście.
26: I Koroście.
25: Czyli SK.
26: SK.
25: Radio SK.
27: Dwie minuty po 15 możemy rozpoczynać nasz szalony program. Tu Sońta i Korościel. Na początek mam pytanie filozoficzne.
28: Słucham cię.
27: Bo ja dzisiaj widziałem przejechaną wiewiórkę.
28: Aha.
27: I pytanie, czy ja mogę powiedzieć, że widziałem ją na żywo.
28: O, trudne pytanie.
27: No.
28: Trudne pytanie. To od razu nagrywajcie te głosówki na naszym eskowym messengerze.
27: No właśnie.
28: Tak, mamy
27: jakieś nagrody?
28: Tak, mamy eskowe klapki Kubota i skiety. Wiesz, co są skiety?
27: Nie wiem.
28: No, to są skarpety. Za chwilę zobaczycie je na żywo.
27: Ale cały czas nie wiem, czy wiewiórkę widziałem na żywo.
28: No właśnie, proszę, bo to jest filozoficzny temat. To
27: oczywiście.
28: Trzeba podyskutować o tym.
27: Zapraszamy.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. No sytuację mamy taką nieciekawą, a może ciekawą. Michał Prościel, jadąc dzisiaj do pracy, widział martwą wiewiórkę na drodze.
1: Przejechaną, tak.
0: Przejechaną i się zastanawia, czy widział ją na żywo. I to jest trudna sprawa, ale pospieszyliście z odpowiedziami, nagrywając między innymi, bo również pisząc te głosówki na SK-owego Messengera.
1: Tak jest, pani Wiktoria napisała bardzo ciekawy. Ja myślę, że widziałeś wiewiórkę jednocześnie na żywo i na martwo i była to tak zwana wiewiórka Schrödingera. Bardzo ciekawy pogląd, nawiązujący do kota Schrödingera.
0: Tylko kot Schrödingera był w pudełku i nie było wiadomo, czy on jeszcze tego, czy nie tego.
1: Ona zdecydowanie nie była w pudełku, ta wiewiórka. Jeżeli ktoś ma inny pomysł na ten temat, czy ja widziałem wiewiórkę na żywo, czy nie, to proszę nagrywać głosówki na eskowym Messengerze. Są nagrody. Cinek ma, jak ty to mówisz o tych skarpetach?
0: Skiety.
1: Skiety.
0: Powtórz, skiety.
1: Nie, ja będę mówił skarpety. Ktoś w tym związku musi być poważny, jak mówi moja żona. I to jestem ja.

0: Ta piosenka dodaje 120 koni mechanicznych waszym autom. To Armin Van Buuren i Sasha Everlasting w Radiu SK Korościel. Sońca, witamy serdecznie i pytamy o to, czy Michał, jak widział przejechaną wiewiórkę, to ją widział na żywo, czy no niestety nie tym razem.
1: Ja sam nie wiem, czy widziałem ją na żywo, czy nie, bo to jest pytanie filozoficzne, ale słuchacze nagrywają swoje głosówki na eskowym messengerze i oto kolejna z nich. Halo, halo.
2: Powiadomość jest taka, że moja ukochana teściowa wyjechała na 6 tygodni do Niemiec i mam spokój.
0: Widzisz, to jest piękne, bo my pytamy o wiewiórkę, ale są rzeczy ważniejsze.
1: A moim zdaniem filozofia weszła już na taki poziom, że kurczę, nie chcę myśleć, dlaczego pani rozjechana wiewiórka skojarzyła się z teściową.
0: Może też razie... jest ruda.
1: Proszę, teściowa
0: jest
1: ruda?
0: A nie, bo dała kitę.
1: Dała kitę, tak.
0: No.
1: Jeszcze już powoli nie nadążę. Mam nadzieję, że nie obraziłeś ani słuchaczki, ani teściowej, ani wiewiórki. Czy tej słuchaczce chciałbyś wręczyć swoje, jak ty to mówisz, skiety, tak?
0: Tak,
1: skarpety.
0: To są...
1: One są damskie?
0: Nie, to są... tak, nie wiem teraz już.
1: No już trudno, czekamy na kolejne głosy.
0: Ale przede wszystkim klapki Kubota jest kolejne.
1: O, tak, klapki Kubota, skiety, przynajmniej jeden wysyłamy.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Zarezerwuj na lineamare.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
11: Czekaj.
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
11: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Katowice zapraszają na starcia na najwyższym poziomie. Zobacz w akcji przyszłe gwiazdy światowego futbolu na naszym stadionie. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Merkur Katowice Centrum. Twoje miejsce w sercu miasta. Jeden z top 10 hoteli Merkur na świecie. Komfort i jakość, które doceniają goście z całego świata. Nowoczesne sale konferencyjne, eventy firmowe i wigilie dla zespołu. A do tego wyśmienita restauracja, w której każde spotkanie smakuje wyjątkowo. Znajdziesz nas tuż przy dworcu głównym z doskonałą komunikacją i wszystkim, co ważne, na wyciągnięcie ręki. Merkur Katowice Centrum. Spotkajmy się w centrum wydarzeń.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w Gliwicach. Co o tym myślisz? Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące możliwego ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw w godzinach od 22 do 6. To temat ważny, mający wpływ na codzienne życie mieszkańców. Teraz czas na twój głos. Od 26 sierpnia do 16 września weź udział w konsultacjach online na platformie Decydujmy Razem lub w punktach stacjonarnych. Szczegóły na gliwice.eu.
18: I po reklamie.

0: Jako w Radio SK. W pół do czwartej już teraz będą nowości, kochani.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Już nie będziemy owijać bawełnę, to będzie Sanach i Cicho Sza, czyli ta piosenka, która została zaprezentowana na finałowym koncercie na trasie koncertowej Sanach. I ona, ta piosenka jest taka naprawdę dorosła, wiesz, ona nam dorasta.
0: Ale
2: nie
0: ona
2: chcę mówić, że, że Sanach jest starach, ale dojrzalszach na pewno.
0: Ale wiesz co, jak ona sięga po Wisławach Szymborskach, no to ona już wtedy była poważna. No chyba nie chcesz powiedzieć
2: tak,
0: wcześniej, że...
2: No a tej piosenki posłuchasz. Mało tego, słuchaj, w teledysku gra Maciej Musiał.
0: Naprawdę? Mhm. To już jest naprawdę bardzo poważnie. Kogo poważniejszego mogłaby jeszcze zaprosić do teledysku, żeby piosenka była jeszcze poważniejsza? Już chyba został tylko Jarosław Kaczyński albo Donald Tusk. No bo już inaczej już nie da rady. No dobrze, to posłuchamy teraz, tak?
2: Tak, posłuchamy. Sanach, Cicho Sza, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Pitbull na spacerku, Give Me Everything w Radiu SK, a my cały czas bawimy się w naszej zabawie SK po raz pierwszy, to znaczy finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. Michał przegląda wasze zgłoszenia.
1: Tak, jest tutaj pan, który chciałby popływać z rekinami i od razu cię informuję, Cinek, że tu nie chodzi mu o rekiny biznesu, bo są też rekiny biznesu. To nie jest tak, że on by chciał z solorzem popływać. On by chciał popływać, tak, normalnie popływać z normalnymi rekinami i moglibyśmy to sfinansować ewentualnie. Są też inne. Pan chciałby, żebyśmy go zabrali...
0: Coś tańszego, popływać z karpiami.
1: No właśnie, tylko z karpiami nikt nie chce. Nie będziemy na siłę gościa wrzucać do wanny z karpiami, wiesz.
0: No, żeby je przebrać.
1: No przed świętami ewentualnie pana wrzucimy do tych karpi. Facet chciałby się spotkać z Pamelą Anderson. I co?
0: No to dzwoń.
1: Myślę, że on tutaj pisze, że 3000 wystarczą. Dzwoń do Pameli, mówi, że mamy 2,5, bo jeszcze 500 na dojazd. SK.pl, tam czekamy na zgłoszenia. Radio SK.
2: Reklama. Audi Q5.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
8: To kiedy możemy go odebrać?
9: Dzisiaj.
8: Dzisiaj?
9: Tak, Bike 3 jest dostępny od ręki, a jego cena zaczyna się już od 74 900 zł. A jeśli to nie brzmi wystarczająco dobrze, mamy jeszcze ubezpieczenie za 1 zł. Chcesz sprawdzić, czy to SUV dla Ciebie? Umów jazdę testową w Eurocars, autoryzowanym salonie marki Bike w Katowicach lub Sosnowcu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Odcinek już za 5:15 w Radiu SK, a my jeszcze w pracy.
1: Ale, ale my tu pracujemy, wiesz.
0: To prawda, ale ludzie, którzy tu nie pracują, to mogą już iść do domu, bo tak, już jest za 5:15.
1: Ale koniecznie wcześniej złapcie newsy w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.

0: www.mega.pl.
1: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
2: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
7: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
13: Natalia Czarnuch, cześć. Witam się z Wami ponownie we wtorkowe popołudnie. Upalne na termometrach 29 stopni, aktualnie w Czeladzi, okrągła 30, za to w Katowicach czy w Tychach. A jeśli chodzi o sytuację drogową, to cały czas napięta atmosfera występuje na 86 właśnie w Kato. Tam wszystko stoi na pasach w kierunku Tychów. Zatkana też jest autostrada A4 w Mysłowicach. W zwolnionym tempie pojedziecie w kierunku Krakowa, w kierunku Bramek. Wysyłam dawkę cierpliwości.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Potrzebujemy stanowczych działań, mówił Robert Korzeniowski, wchodząc na posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz PKOL od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Nie mamy czasu, musimy działać, mówi Korzeniowski.
16: To powinna być terapia z jednej strony szokowa dzisiaj. Musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie dzisiaj czasu na to, by niuansować dzisiaj działania, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
15: A przypomnę, Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Prezes PKOL-u miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek wart około 170 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, wynika z wstępnych wyników sekcji zwłok. Przyczyną śmierci mężczyzny była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski płyną z najnowszych wyników badania PISA. 15-latkom coraz gorzej idzie czytanie ze zrozumieniem, problemy mają też z matematyką. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, gorzej jest po 2022 roku.
17: Po głosie pandemii świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
15: A na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Najwyższe wyniki na świecie uzyskali uczniowie z krajów azjatyckich.
18: SK Śląsk. Sport.
13: Po bardzo udanym początku kobiecych mistrzostw świata do lat 20 reprezentacja Polski staje przed trudniejszym wyzwaniem. Przed zespołem trenera Marcina Gasprowicza starcie z reprezentacją Meksyku. Ten mecz może nawet otworzyć drogę do zajęcia pierwszego miejsca w grupie. Kapitan Zuzanna Witek w wywiadzie dla Łączy Nas Piłka ostrzega: nie ma łatwych ani trudnych zespołów. Tutaj każdy, Benin, Argentyna czy Meksyk, to jest naprawdę wysoki poziom. Ja dodam, że mecz piłkarek Polska-Meksyk zostanie rozegrany dziś. dziś na arenie Katowice. Start o godzinie 18.
18: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
0: Jak ktoś miał do 16, to już lecą nadgodziny. Pierwsza nadgodzina, bo 2,5 minuty po godzinie 16. Jak wiecie, nadgodziny szef na pewno doceni. Zawsze, na pewno.
10: Nie, nie w każdej firmie. My tutaj doceniamy.
0: Na przykład, no i to był żart, nie doceni.
10: Ja próbowałem się na przykład gdzieś z szefem dogadać, że zostanę do 18.30 za jakieś dodatkowe 5 zł. Mówi, nie, nie, nie. Wolałbym w ogóle, żebyś wychodził wcześniej.
0: Albo nie przechodził.

0: Vance Joy, Riptide w Radiu SK. Dlaczego ty przeglądasz dodatek telewizyjny do Super Expressu w radiu?
1: To jest... A bo mam niespodziankę dla ciebie, słuchaj.
0: Jaką?
1: Choinka ubrana?
0: Nie, no odcinek to... jest wrzesień.
1: Ubieraj proszę ciebie, ponieważ dzisiaj w Polsacie Kevin sam w domu.
0: No to opowiedz mi, o czym jest ten film może.
1: Czekaj.
0: Ja przygotowałem specjalny podkład okolicznościowy, słuchaj, tak.
1: Co to jest?
0: Podkład okolicznościowy.
1: To jest nasza piosenka. Proszę Państwa, dzisiaj Kevin sam w domu, czyli historia 8-letniego Kevina McAllistera, którego rodzice postanawiają spędzić święta w Paryżu.
0: Bez niego?
1: I nie powiedziałem tego jeszcze, nie spoileruj.
0: Aha, dobra, okej. Okay. Ja nie wiem, bo powiedziałeś, że jego rodzice, no.
1: Ale przez serię niefortunnych wypadków zapominają zabrać go ze sobą.
0: Nie, no to jest, wiesz co, to jest
1: domyślają się, nie skończyłem!
0: Poczekaj, no ale ja się pytam, dlaczego MOPS nie interweniuje. Stary, zostawiają 8-letnie dziecko.
1: Zabrać im to dziecko.
0: Właśnie, zabrać im to dziecko. No stary, dziecko zostawiasz 8-letnie w domu, no co dalej, jak on sobie radzi?
1: Jeszcze w roli ciecia. Czy strażnika domu, ogniska domowego.
0: Jak on sobie radzi w tym domu, jak został sam?
1: Bardzo dobrze sobie radzi, ale nie chcę psuć zabawy, bo na pewno nie każdy oglądał.
0: Aha, a włamywacze jacyś są tam?
1: Tam są, co jest dwóch włamywaczy.
0: Są włamywacze.
1: I się potykają resoraki.
0: Naprawdę?
1: No tak.
0: Muszę zobaczyć.
1: Więcej w dodatku telewizyjnym do Super Expressu.

0: Ring My Bell w Radiu SK. Miałem wczoraj taką niezręczną sytuację związaną z tą piosenką, bo ona ma takie dwuznaczności w sobie. Zadzwoni w dzwonek i wiesz, taki rozochocony, mówię do żony, you can ring my bell, i myślę, że to się jakoś rozwinie. Ona mówi, zakładaj piżamę, Michał, daj spokój.
1: A jakie jest drugie znaczenie?
0: No już teraz nie chcę tego rozwijać, ale ona powiedziała, to jest żenujące, zakładaj piżamę i kładź się spać.
1: To może nie rozwijaj tego rzeczywiście.
0: Okej, okay, słuchaj, bo tutaj w Radiu SK jest tak, że słuchacze dzwonią i informują, co panuje na świecie teraz i dzięki czemu się dowiadujemy. I tutaj jest kolejna głosówka nagrana na eskowym Messengerze. Słuchaj tego.
2: Hej Skam, a słyszeliście o akcji czytania Dziadów Mickiewicza przedszkolakom?
1: No to ciekawy wierszyk sobie wybrali, chociaż tam są takie momenty, głucho wszędzie, ciemno wszędzie, co to będzie, które tak siądą, myślę, dzieciom, ale może by, tak żeby nie straszyć, złagodzić trochę tytuł na, nie wiem, Dziadkowie, Dziadzia, Babi. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
10: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454. www.drewnopartner.pl.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
13: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
12: Ale jak?
13: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
12: Masz na to sposób?
13: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
12: A kasa?
13: Wybierz opcję z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
14: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
15: Ja tu.
16: Ty tu.
14: Też chcę na wyższy level.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
19: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
20: I po reklamie.

0: I'm Levitating w Radiu SK. To jest audycja SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel. Oglądamy sobie tu trochę telewizor i cały czas jest ta afera Zonda Krypto i Zonda Krypto i Zonda Krypto. Ja już teraz jestem trochę spokojniejszy, ale muszę ci się przyznać, że jak ja pierwszy raz o tym usłyszałem, a dość daleko byłem od radioodbiornika, to usłyszałem Sońta Krypto. Ja się tak przestraszyłem, że coś jest z tobą nie tak. Sońta Krypto, mówię, Jezu.
1: Kolegę ci zamknął, nie? No. Nie, ja ci powiem, że ja się jeszcze bardziej przestraszyłem, bo ja byłem jeszcze dalej od radioodbiornika. Ja usłyszałem Sońta Krypto Gay. I sobie myślę...

0: Zapraszamy do Kupra Studio Katowice przy ulicy Kościuszki 215. Do zobaczenia.
1: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa Świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze. Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: To kiedy możemy go odebrać?
10: Dzisiaj.
9: Dzisiaj?
10: Tak, Bike 3 jest dostępny od ręki, a jego cena zaczyna się już od 74 900 zł. A jeśli to nie brzmi wystarczająco dobrze, mamy jeszcze ubezpieczenie za 1 zł. Chcesz sprawdzić, czy to SUV dla Ciebie? Umów jazdę testową w Eurocas, autoryzowanym salonie marki Bike w Katowicach lub Sosnowcu.
11: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: To będzie ostatnia reklama. Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
13: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
12: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
13: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
12: Do łazienki też coś znajdę?
13: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
12: To brzmi jak super koncept.
14: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
15: I po reklamie.

0: Sienna, Spyro w Radiu SK. Mój kolega mówi, że to jest skrzyżowanie Adele i Amy Winehouse. Chciałbyś się odnieść do tego?
1: Nie odnoszę się do skrzyżowań, nieoficjalnie. Poza tym ona ma swoją własną muzyczną osobowość. A poza tym nieważne, bo za chwilę newsy w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
6: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
5: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
6: Bez obaw czekają doświadczeń doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
5: Do łazienki też coś znajdę?
6: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
5: To brzmi jak super koncept.
7: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
8: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
9: Czy uszy twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpi spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
11: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Eurocas zaprasza. Katowice, ulica 73 pułku piechoty 1. Eurocas.kia.pl.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
13: Marian, jaki laptop jest top?
18: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
19: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: Sponsorem programu jest Galninex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
8: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Cały czas przytyka się delikatnie 86 w Katowicach. Wyhamujecie w szczególności na pasach w kierunku Tychów, na wysokości Giszowca, uważajcie. Tymczasem właśnie jutro w Katowicach wystartują remonty ulicy Katowickiej. Utrudnienia możecie napotkać na odcinku od ulicy Ordona do Wyższej Szkoły Pedagogicznej. O szczegółach będziemy Was informować na bieżąco. Dziś upalnie 28 stopni na termometrach, jutro będzie jeszcze cieplej, 33 kreski na plusie.
5: Sponsorem programu jest Galninex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
8: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Mieli dyskutować o wizycie amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie. Donald Trump przez godzinę rozmawiał z Władimirem Putinem. Jak twierdzi doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow, Putin i Trump wymienili się poglądami na temat rezultatów wizyty Witkowa i Kushnera w Moskwie i Kijowie. Dodał, że Putin, tu cytat, pozytywnie ocenił amerykańskie wysiłki mediacyjne, mające na celu znalezienie sposobów rozwiązania konfliktu. Planował zemstę i miał listę tych, którzy mają zniknąć. Policjanci z CBŚP z Nowego Sącza zatrzymali 54-latka z Dąbrowy Górniczej, a ten jest podejrzany o zlecenie zabójstwa kilku osób, między innymi policjantów, sędziego i byłej żony, z którą miał konflikt o opiekę nad dzieckiem.
20: Pierwotnie zlecenie obejmowało zastraszenie byłej żony, natomiast z upływem czasu mężczyzna zażądał pozbawienia jej życia, pozbawienia życia sędziego, funkcjonariuszy policji.
8: Mówi Justyna Rataj-Mekietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 54-latek usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Zuchwała kradzież na Lazurowym Wybrzeżu i francuska policja w akcji. Złodzieje ukradli 4 obrazy z muzeum niedaleko Nicei, gdzie znajdują się zbiory Augusta Renoir. 2 z dzieł złodzieje pozostawili jednak po drodze. Wartość skradzionych prac oceniana jest na 9 milionów euro. Do kradzieży doszło niemal rok po zuchwałym napadzie w Luwrze. Skradziono wtedy klejnoty koronne.
21: SK Śląsk News.
8: 8 września obchodzony jest Światowy Dzień Mukowiscydozy. W Polsce choruje na nią ponad 2000 osób.
22: Jest to choroba uwarunkowana genetycznie. Możemy ją wykrywać zaraz po urodzeniu. Mamy testy przesiewowe, dzięki czemu dzieci od razu trafiają pod właściwą opiekę.
8: Mówiła dr Marta Fryjowska-Reniecka ze Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Do Polski wróciły upały za sprawą zwrotnikowego powietrza. Na Śląsku do środy temperatura do 32 stopni w cieniu. Dbajcie o siebie.
21: Sońca i Koroście.
23: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
0: 3 minuty po 17:00 to już czas najwyższy, kochani, żeby wracać z pracy do domu. Ileż można siedzieć w robocie. My za chwilę będziemy się łączyli z kimś, kto chciałby z nami przeżyć swój pierwszy raz, to nie?
1: SK po raz pierwszy na SK.pl. Cały czas możecie się zgłaszać i pisać nam, jaki chcielibyście, żebyśmy wam pierwszy raz sfinansowali.
0: Dobrze, trochę niegramatycznie, ale już mniejsza o to. Ludzie chyba wiedzą, o co chodzi. Już wystarczy.
1: Tam są szczegóły.
0: Słuchaj, Cinek, mam dla ciebie niespodziankę, bo to jest, wiesz, drugi tydzień w Radiu SK. Możesz sobie wybrać piosenkę, którą teraz zagramy, ale uwaga! Autor, nazwa autora tej piosenki musi się rymować z bakalia.
1: Zalia?
0: O, proszę bardzo, nie ma
1: problemu. To jest mój wybór, nikt nie naciskał.

0: Taylor Swift i Opalite. Tak sobie rozmawiamy, że ta piosenka ma taki świąteczny vibe. Coś jest chyba na rzeczy, bo dzisiaj Kevin też wieczorem w telewizji, ten sam w domu, więc nie wiem, czy naprawdę nie trzeba ubić karpia, albo znaczy tego, kupić karpia.
1: Wiesz, to są pilniejsze sprawy w PKO-lu, Polskim Komitecie Olimpijskim. Po tym, jak dotychczasowy prezes, jak to się brzydko mówi, poszedł pierdzieć w pasiak, Radosław Piesiewicz, to teraz jest wakat na stanowisku prezesa. Aha. I o stanowisko prezesa chce się ubiegać Robert Korzeniowski.
0: Chociaż,
1: tak. I teraz jest czas na serię twoich żartów o tym, gdzie on idzie,
0: po co on tam idzie?
1: Po co tam lezie? Czy nie dość się w życiu nachodził?
0: Mam nadzieję, że dojdzie, będzie spokój.
2: Piszę do ciebie, śpi.

0: Edward Maja, Vika Dżigulina w Radiu SK. Jak piosenka ma taki dobry beat i jedziesz samochodem, to przy tej piosence wystawiasz łokieć, a ona jest tak dobra, że wystawiasz łokieć i jeszcze obojczyk, wiesz?
1: Nie, więcej moim zdaniem. Ja wystawiam już takie biodro w zasadzie troszeczkę, siadam na krawędzi, może nawet kawałek uda.
0: Ja powiem ci, że ja wystawiam głowę, szyję, trzustkę i wątrobę przy tej piosence.
1: Za co się trzymasz? A nie, nie mów, nie mów! Nie mów.
0: Ta piosenka jest dobra, gramy, że ja wysiadam z samochodu.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z białka, cukru, brak, Duda, Duda, day.
4: Nowy telefon? Super szybki internet światłowodowy i telewizja za 0 zł. A może stylowe akcesoria? Wszystko to znajdziesz w nowym sklepie T-Mobile w Galerii S1 w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Porozumienia Dąbrowskiego.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Katowice przy ulicy Kościuszki 215. Do zobaczenia.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
16: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: I po reklamie. We'll be right back.

0: Ale gonią panowie, Axwell i Bonnie, bardzo dobrze, Whatever Turns You On w Radiu SK. Proszę państwa, a po raz pierwszy spełniacie swoje życzenia te pierwsze razy z Radiem SK.
1: Retel, to było źle powiedziane. Wiesz, oni nas zwolnią, przez ciebie nas zwolnią.
0: Bo ja nie mogę mówić i myśleć jednocześnie.
1: Spróbuj jeszcze raz.
0: Spróbuję teraz nie myśleć.
1: No dobra.
0: SK po raz pierwszy. To jest taka zabawa, dzięki której na sk.pl możecie nam napisać, jaki pierwszy raz mamy wam sfinansować.
1: Ekstra.
0: A my to finansujemy i to już teraz. Justyna, cześć!
1: Cześć, Justyna!
2: Cześć, cześć,
1: cześć, cześć wam Justyna, wszystkim. Skąd jesteś?
2: Jestem z Łodzi.
1: A na jakim morzu?
0: To na razie, cześć!
1: Żartuję. Dobra, to już żarty mamy za sobą, teraz poważna sprawa. Co byś chciała zrobić pierwszy raz?
2: Ja bym chciała bardzo polecieć samolotem akrobacyjnym.
1: Ale jako pilotka?
2: No, niekoniecznie.
1: Bo to
2: jeszcze
1: też
2: nie
1: możemy
2: teraz.
1: Załatwić. To też możemy załatwić.
2: Może kiedyś, tak? A na razie bym chciała się, żeby mnie ktoś tak...
1: No,
2: chcę powiedzieć, przeleciał, ale...
1: Ore, ty, syna. To chcesz samolot czy chłopaka?
2: Chcę samolot.
0: Pilota znaczy, pilota.
2: Tak. Słuchaj, chcę samolot z pilotem.
0: Ile to kosztuje? Ile tam wpisałaś, że to kosztuje?
2: No, tak czytałam, że 10 minut około 1800 zł.
1: A ile byś chciała latać?
2: No 10 minut myślę, że na pierwszy raz będzie w sam raz.
1: No dobrze, słuchaj, to mamy wielką przyjemność ogłosić, że Justyna z miasta Łodzi wygrywa lot samolotem jakim? Akrobacyjnym, tak?
2: Akrobacyjnym,
1: akrobacyjnym,
2: tak.
1: Akrobacyjnym.
2: Dziękuję.
1: Ale ekstra. Słuchaj, a możemy przyjść i tam cię przytulić przed tym lotem, gdybyś miała jakieś nerwy?
2: No oczywiście, możecie polecieć ze mną.
1: Nie, my się nie zmieścimy, tego poza tym my się trochę boimy, wiesz?
2: No ja też się troszkę boję.
1: Dobra, Justyna, gratulujemy ci bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że będziesz miała dużą frajdę. Będziemy tam, jak to się mówi.
2: Super, dzięki wielkie.
1: Trzymaj się miłego, na wasze zgłoszenia czekamy na sk.pl.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK.
1: No i tak sobie myślę o tym, że dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości, co prawda od tego specjalistka jest Kasia Węsierska, ale mógłbym cię prosić o jakąś taką jedną pokrzepiającą dobrą wiadomość na koniec tego popołudnia.
2: Jedną pokrzepiającą dobrą wiadomość
1: może
2: na
1: koniec... Może być twojego prywatnego życia, może coś ci dzisiaj wyszło, udało się coś...
2: Aha, nie, mi się bardzo rzadko cokolwiek udaje.
1: W życiu małżeńskim...
2: Nie. No zobacz,
1: jakiś dobry uczynek zrobiłeś.
2: Zobacz, mi się rzadko kiedy coś udaje.
1: Dobra, to inaczej, nie, to złą wiadomość.
2: Złą wiadomość, kurczę. Też mam tak, że mi się rzadko kiedy coś nie udaje. Mam takie strasznie obojętne życie, na takim absolutnym emocjonalnym zerze.
1: Strasznie mi pomagasz, to może ja złą wiadomość.
2: Dobra.
1: Zaciąłem się przy goleniu tu.
2: A to też mnie nie rusza w ogóle.
1: Nie, to nie jest...
2: A może dobrą powiedz?
1: Zaciąłem się przy goleniu.
0: All right!
1: Co za fajtłapa!
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Zarezerwuj na lineamare.pl.

0: Informuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
2: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1 FDM.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
8: I po reklamie.

0: Alex Warren i Passenger w Radiu SK. SK, Sońta Korościel w Radiu SK. Witamy, a właściwie się żegnamy.
1: Uwielbiam, jak ty podsumowujesz nasze programy. To jest rewelacja.
0: Największy problem jest taki, że ja zaczynam zdanie i nie wiem, jak ono się skończy.
1: Ja też nie wiem, ale żałuję, że ja tutaj teraz jestem. Ty sam byś poszedł w takie otchłanie radiofonii, że naprawdę wszyscy biliby ci brawo. No nic, wracamy jutro o 15, tak?
0: No, zakończ
1: teraz
0: ty.
1: Teraz też będziesz?
0: Będę.
1: No trudno, zapraszamy.
0: Mimo wszystko.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
5: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454. www.drewnopartner.pl.
6: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
20: Natalia Czarnuch, cześć, witam się z Wami ponownie. Butelka wody pod ręką i okulary przeciwsłoneczne to takie obowiązkowe rekwizyty na dzisiejsze popołudnie i na jutrzejszy dzień, bo to właśnie jutro w miastach Śląska i Zagłębia słupki rtęci wskażą nawet i 33 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, zatem będzie upalnie. Tymczasem wszystkim kierowcom przypominam, że w środę 9 września rozpoczną się prace związane z przebudową ulicy Katowickiej w Katowicach. Utrudnienia będą występować na odcinku od ulicy Ordona do Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
22: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. 14 września o 13 to wtedy ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na posiedzeniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące przyszłości gremium, a przed siedzibą PKOL-u jest Mateusz Gołębiewski.
23: Jak czytamy w komunikacie PKOL, prezydium zarządu rekomenduje zarządowi powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKOL do końca obecnej kadencji. To oznaczałoby, że wybory nowego prezesa czekają nas dopiero na wiosnę. Zarząd PKOL będzie musiał podjąć jakąś decyzję w związku z niepewną przyszłością obecnego prezesa Radosława Piesiewicza, który obecnie przebywa w areszcie.
22: A to w związku z aferą Zonda Krypto. Kolejna udaremniona próba sabotażu, tym razem w Rumunii. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko.
24: SK Sport News.
22: Dziś początek rywalizacji w nowym sezonie Ligi Mistrzów. W pierwszej kolejce najciekawiej zapowiadają się dzisiejsze starcia pomiędzy Realem Madryt i Interem Mediolan. Z kolei FC Porto zagra z Manchesterem City. Ich pierwszy występ w czwartek. Wtedy polscy siatkarze zainaugurują swój występ na Mistrzostwach Europy i zagrają z Portugalią.
24: SK Śląsk News.
20: Dobiegł końca remont stacji kolejowej w Mysłowicach. Pasażerowie zyskali wygodne perony, windy i wyremontowane przejście podziemne. Pojawił się tam też ogromny mural opowiadający historię miasta i kolei. Znalazło się tam też miejsce dla zespołu Mysłowic.
25: To legenda nie tylko nasza mysłowicka, ale polskiej muzyki, więc jeżeli możemy podziwiać w okolicach dworca, to dla nas też jest wspaniała reklama.
20: Mówił prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz. Plaża nad Pogorią 1 w Dąbrowie Górniczej przechodzi metamorfozę. Wymieniony zostanie piasek, pojawią się też place zabaw dla najmłodszych.
26: Imprezka.
27: Imprezka. Imprezka.
28: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem. To tak do ciebie mogę tak powiedzieć. I bardzo się cieszę, że wieczór jest nasz, wtorkowy. A mówię oczywiście tekstem z hitu Nareszcie. Właśnie teraz go wam zagram. Tutaj Hanczak.

bez końca. Co piosenka to hit, jak on to robi? Nie mam pojęcia. Oskar Sims i Bez końca na antenie Radia SK w imprezce. Oskar Sims, czyli bohater wrześniowego wydania magazynu SK Story. Bardzo dużo materiałów z nim związanych na naszej stronie sk.pl, ale też można mieć SK Story w wersji kolekcjonerskiej, takiej namacalnej, żeby sobie oglądać do woli. Bądźcie czujni, bo jeszcze dzisiaj będzie można zgarnąć SK Story ode mnie z Oskarem Simsem w roli głównej. Ale tymczasem, no właśnie, to jest wieczorny program, który ma służyć temu, abyście się trochę rozerwali, trochę odpoczęli, poprawili sobie nastrój, jeżeli ewentualnie ktoś wam ten nastrój w ciągu dnia zepsuł. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy po 18 ma już zupełnie wolne, bo czasami mamy jeszcze na głowie co nieco do zrobienia, więc pytam, co zadane? I wcale nie trzeba być uczniem, żeby mieć coś zadane przez kogoś albo przez samego siebie. Dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK. Po pierwsze, może wam jakoś pomogę. Po drugie, może chociaż pocieszę. A po trzecie, jak po prostu powiecie o tym, co jeszcze macie do zrobienia, to może będzie wam lżej. Albo ktoś się zgłosi do pomocy. Kto wie, co się wydarzy. Ten program to jest jedna wielka niespodzianka. Kygo i Max McKnown już za kilka chwil w remiksie Robina Schulza, ale teraz już Dirty Dirty Money i Skylar Grey to hit Coming Home.

0: I tak powoli wchodzimy we wtorkowy wieczór przy hicie Temper City Self-Aware. 20 minut po 18, Hanczak z tej strony. Pytam, co zadane na ten wieczór? Czy macie jeszcze dzisiaj coś do zrobienia? Może ktoś wam kazał, może ktoś was prosił, a może sami sobie jeszcze zarzuciliście i narzuciliście jakieś zadania na najbliższe godziny? Może w czymś pomogę, nie wiem, zobaczymy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak nagrał Piotrek. Piotrek, co zadane?
1: Mam do zrobienia jakieś 100 pierogów ruskich. Pozdrawiam serdecznie.
0: 100 pierogów ruskich do zrobienia. Ja mam nadzieję, że ty na tym zarabiasz, a nie, że zjadasz je wszystkie sam. No tak czy owak, po takim lepieniu człowiek może być nieźle zmączony.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Nowy telefon? Super szybki internet światłowodowy i telewizja za 0 zł. A może stylowe akcesoria? Wszystko to znajdziesz w nowym sklepie T-Mobile w Galerii S1 w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Porozumienia Dąbrowskiego.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Hej, co u ciebie?
9: Zapisałem się do TEB Edukacja.
8: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
8: Tyle lat nauki. Trzymasz?
9: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
8: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
8: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
10: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
13: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
1: To będzie ostatnia reklama. Yeah, yeah.
15: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze. Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
16: I po reklamie.

0: Little Talks na antenie Radia SK. My też sobie tutaj tak rozmawiamy, ja was wciągam do różnych rozmów, no bo przecież bez was to ten program nie ma sensu. To jest program jak najbardziej interaktywny i zawsze można zadzwonić albo nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK. Dzisiaj was pytam, co jeszcze macie zadane, czyli co jeszcze macie przed sobą dziś i nie możecie tego odpuścić. I czasami tutaj na luzie i w ogóle imprezkowe tematy, a czasami na poważnie. Cześć Renata!
1: Hej Hany, a ja na dzisiejsze popołudnie zadałam sobie USG piersi, także pędzę do poradni, a wy, drogie panie, pamiętajcie, żeby badać swoje bimbałki raz w roku.
0: Oto to! I od razu apeluję też do panów, żeby swoje bimbałki, te tam niżej, też badali regularnie, bo to też jest bardzo ważne. Lepiej wcześniej niż później, żeby nie mieć przebimbane.
2: Radio SK. Reklama. Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
3: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Nowy telefon? Super szybki internet światłowodowy i telewizja za 0 zł. A może stylowe akcesoria? Wszystko to znajdziesz w nowym sklepie T-Mobile w Galerii S1 w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Porozumienia Dąbrowskiego.
5: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
7: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
14: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
16: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
17: To kiedy możemy go odebrać?
18: Dzisiaj.
17: Dzisiaj?
18: Tak, Bike 3 jest dostępny od ręki, a jego cena zaczyna się już od 74 900 zł. A jeśli to nie brzmi wystarczająco dobrze, mamy jeszcze ubezpieczenie za 1 zł. Chcesz sprawdzić, czy to SUV dla ciebie? Umów jazdę testową w Eurocast, autoryzowanym salonie marki Bike w Katowicach lub Sosnowcu.
19: To będzie ostatnia reklama. Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
20: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
19: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
20: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
19: Do łazienki też coś znajdę?
20: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
19: To brzmi jak super koncept.
21: Home Concept. Aleja Roździńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
22: I po reklamie.

0: Sylwią Grzeszczak. Przedłużamy lato. IMGW nawet wydało ostrzeżenie przed upałami na dziś i na jutro. Także jeszcze bikini w kolorze mango, jeżeli ktoś ma, można spokojnie założyć. No może niekoniecznie do pracy, ale jak ktoś spróbuje, to poproszę zdjęcie. Mango, Sylwia Grzeszczak przed godziną 19 na naszej antenie. Jeżeli jeszcze tego lata chcecie zrobić coś po raz pierwszy, bo w końcu lato jeszcze przez kilka ładnych dni to kalendarzowe trwa, to zgłoście się do Sointy i Korościela. Oni w Radiu SK po raz pierwszy, no bo podkupiliśmy ich od konkurencji, no i teraz po południu serwują SK, czyli Sointa i Korościel w Radiu SK, no i odprowadzają was do domu, towarzyszą wam często w samochodach i jeszcze w dodatku płacą za wasze pierwsze razy. Bez skojarzeń. Co chcielibyście zrobić po raz pierwszy? Dajcie znać na SK.pl, a być może jutro Sointa i Korościel do was zadzwonią i wam za to po prostu zapłacą.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Masz.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Katowice przy ulicy Kościuszki 215. Do zobaczenia.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty, 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 kilometrów sportowych emocji. Bieg na 5 kilometrów z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
8: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
9: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
8: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
9: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
8: Do łazienki też coś znajdę?
9: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnię.
8: To brzmi jak super koncept.
10: Home Concept. Aleja Roździńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
7: Twoje serce rwie się do pomagania? Motoserce coraz bliżej. Już 12 września spotykamy się na parkingu przed Centrum Handlowym Pogoria. Od 10 zbiórka krwi, a o 11.40 wielkie otwarcie i motocyklowa parada. Do tego pokazy ratownictwa, motocyklowe drifty, symulator dachowania, taniec, kung fu i atrakcje dla dzieci. Przyjdź, podziel się życiem, odkryj swoją pasję. Motoserce 12 września w Pogorii.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
7: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
13: I po reklamie.
14: Śląsk na czasie.
5: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. 25 września w Parku Wodnym w Tychach odbędzie się tyski Oktoberfest w saunach książęcych. Impreza wystartuje wieczorem, bo o godzinie 20 i potrwa do późnych godzin nocnych. To będzie wyjątkowy wieczór w klimacie bawarskiego święta. Niezapomniana noc saunowa, podczas której przeniesiecie się prosto do serca Monachium. Czeka na Was połączenie relaksu, aromatycznych seansów i radosnej atmosfery Oktoberfestu. W programie wydarzenia rytuały saunowe inspirowane tradycją bawarską, jesienne aromaty, pyszne przekąski w stylu Oktoberfestu, no i klimatyczna muzyka. Przypomnę, impreza 25 września w Parku Wodnym w Tychach.
13: Muzyką się żyje.
0: Na zegarach 19 Prima Ballerina pojawi się w głośnikach, czyli nowy hit Margaret. Za kilka minut go Wam zagram, no ale uwaga, bo sama artystka ostrzega, że słuchanie tej piosenki może być niebezpieczne i kosztowne. Oto historia z życia Margaret wzięta.
14: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem.
0: Mm-hmm.
14: Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, I faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość.
0: To historia ku przestrodze, którą Margaret opowiedziała Łukaszowi Zduńczykowi, dlatego my się umawiamy. Gram Prima Ballerinę za kilka chwil, ale wy jedziecie ostrożnie, ewentualnie możecie podśpiewywać pod nosem, to jest dozwolone. A Margaret wydała w tym roku dwie epki, które razem z trzecią jeszcze nie wydaną stworzą pełen album, dostaniemy całość niebawem. Wokalistka zapowiedziała też wielki koncert promujący całą płytę. Ma być to wyjątkowe show, które odbędzie się 11 grudnia w Warszawie.

Physical. Na początek jednak łatwo Genki Majko, a za kilka chwil zaproszę was do dzwonienia do radia i sprawdzę waszą czujność, refleks i pomysłowość. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka, witajcie. Noc.

wieki w serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Sensacja, światowy poziom, Andy Dusty i Harris z Okaria w Radiu SK. 11 minut po 19, no więc otwieram naszą linię 664-402-302. Można dzwonić do mnie właśnie teraz. Warto mieć słuchawkę przy uchu, ja zadaję pytanie, a wy szybciutko odpowiadacie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak wam pójdzie we wtorkowy wieczór. Pytanie będzie inspirujące. Zawsze takich szukam, żeby inni mieli też inspirację z tego, co powiecie. Mamy już pierwszą osobę. Halo, witam.
1: Halo, halo, cześć, Janusz z tej strony.
0: Janusz.
1: Mi się udało.
0: No, witam cię serdecznie. Janusz, co zrobić dzisiaj na kolację na pierwszą literę twojego imienia? Dawaj.
1: Jedzenie.
0: Nie no, wiesz co, picie na kolację, no naprawdę. Ale dobrze, no w sumie to zaliczyłeś, bardzo dobrze, jedzenie. A jeszcze coś na J?
1: Jabłkowy mus.
0: Bardzo dobrze. No dobra, to sprawdźmy, kto się dodzwonił na drugą linię. Zobaczymy, może się uda jeszcze coś dorzucić do tego menu kolacyjnego. Halo?
2: Halo,
0: słuchawa
2: halo.
0: Przy uchu, jak masz na imię?
2: Grzesiek.
0: Grzesiek, co zrobić na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
2: Na pewno zrobię grzanki.
0: Grzanki, o, grzanki zawsze spoko z takim serem i dużą ilością keczupu. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Masz na imię?
3: Emilia.
0: Emilia, to co zrobić na kolację na pierwszą literę twojego imienia? Szybciutko powiedz.
3: Eklery.
0: Och, tak, słodka kolacja. Nie ma to jak tu porośle, naprawdę. Dobrze, że jest też nowy singiel Tough Love na kolację. Talking Body w Radiu SK.

0: Oczywiście, że lecimy wysoko. Fly high, tobie Romeo na antenie Radia SK w imprezce. Hanczak z tej strony. Ja wiem, że hity na czasie na was często działają bardzo dobrze, pobudzająco, poprawiają wam nastrój na przykład, ale nie wiedziałem, że na zwierzęta hity na czasie też działają całkiem dobrze. O tym donosi pani Monika z Podłodzi, która hoduje kozy i owce na mleko, z których potem powstaje ser. Podobno dzięki hitom Eski lepiej się doi.
1: Najlepiej, jak się im puszcza fajną muzykę w trakcie dojenia. Także jak one są tak odpowiednio nastrojone, my słuchamy Eski, tak, bo leci, taka prawda. Jak słuchamy sobie radia, one też słuchają, fajnie tupią w rytm muzyki i rzeczywiście tak jest, że muzyka też dobrze wpływa po prostu na zwierzęta. One muszą być zrelaksowane i muszą czuć się bezpiecznie.
0: Dobre sery potem spod Łodzi lecą. Dzięki nam, nie dziękujcie. No bona sera, można powiedzieć, czyli dobry wieczór po włosku, bo za chwilę zagram Italo Disco od The Colors, więc może z tego mleka wyjdą od razu jakieś sery typu mozzarella na przykład.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy telefon? Super szybki internet światłowodowy i telewizja za 0 zł. A może stylowe akcesoria? Wszystko to znajdziesz w nowym sklepie T-Mobile w Galerii S1 w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Porozumienia Dąbrowskiego.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
7: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
14: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Katowice zapraszają na starcia na najwyższym poziomie. Zobacz w akcji przyszłe gwiazdy światowego futbolu na naszym stadionie. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
17: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
18: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
17: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
18: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
17: Do łazienki też coś znajdę?
18: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnię.
17: To brzmi jak super koncept.
19: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
20: I po reklamie.

Tu przyjść, wziąć worek ziemniaków, zostawić gotówkę albo zrobić blika i po sprawie. No i rzeczywiście, kiedy zrobiło się głośno w internecie o tym kartoflomacie, no to mnóstwo osób teraz przyjeżdża i rzeczywiście ziemniaki z tego kartoflomatu kupuje. Wspaniały pomysł, gratuluję 17-latkowi, życzę mu, żeby dzięki swoim pomysłom rzeczywiście w niedalekiej przyszłości nie musiał za dużo robić i mógł po prostu leżeć plackiem. Ziemniaczanym oczywiście plackiem. Dla słuchaczy z Poznania i okolic, no żeby po prostu nie musiał pyrać całe życie. To teraz Ale Jazz, Sanach i Vito Bambino. Nie o ziemniakach na wynos, tylko o kawce na wynos będzie na początku tej piosenki. Kto lubi, robi głośniej i śpiewa. Kawka.

Spider-Man to jednak jest superbohater, no bo po kilku latach przywrócił ten hit do życia. Dzięki wykorzystaniu tej piosenki oczywiście na ścieżce dźwiękowej do nowej części. Sunflower to Post Malone i Swae Lee w Radiu SK. Zbliżamy się do 20:00, to jest ta godzina, kiedy to w wielu domach padną słowa: mamo, potrzebuję na jutro do szkoły blok techniczny.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
11: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
12: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey, na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września, jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
13: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Eurocas zaprasza. Katowice, ulica 73 pułku piechoty 1. Eurocas.kia.pl.
14: Kia. Movement that inspires.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Mercure Katowice Centrum. Twoje miejsce w sercu miasta. Jeden z top 10 hoteli Mercure na świecie. Komfort i jakość, które doceniają goście z całego świata. Nowoczesne sale konferencyjne, eventy firmowe i wigilie dla zespołu. A do tego wyśmienita restauracja, w której każde spotkanie smakuje wyjątkowo. Znajdziesz nas tuż przy dworcu głównym z doskonałą komunikacją i wszystkim, co ważne, na wyciągnięcie ręki. Mercure Katowice Centrum. Spotkajmy się w centrum wydarzeń.
17: I po reklamie.
18: Śląsk na czasie.
0: Natalię Czarnuch, cześć! Wielka Uczta Muzyczna w Katowicach. 11 i 12 września w Strefie Kultury odbędą się obchody 161. urodzin Katowic. Na scenie pojawi się m.in. Bas Astral, Grupson, Vito Bambino czy Kasia Sienkiewicz. Cieszę się, że w tym gronie będę też ja, mówi BRK, jedna z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej sceny hip-hopowej.
2: Zagramy mój ostatni album, debiutancki, który nosi nazwę dźwięczną Barry Black właśnie. Więc zagramy materiał z tej płyty i zagramy z nowej nadchodzącej płyty, która wyjdzie w przyszłym roku.
0: Przypomnę, Dni Katowic 11 i 12 września w Strefie Kultury. Wstęp jest za friko.
3: Muzyką się żyje.
17: Miley Cyrus ma nowy singiel, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to oczywiście nie zabraknie go także na naszej antenie i to już za kilka chwil. Będzie też MJ Deli, który od wczoraj na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce Rap 20. Tak zdecydowaliście głosując na SK.pl. A MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B, no i jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt Rap 20, jego hit na pewno zagram też w imprezce. Na całe notowanie rapowej listy hitów Radia SK czeka na SK.pl i co poniedziałek od 23 w radiu. My Body Isn't Ready. Ten hit Sombra też będę miał dla Was dzisiaj wieczorem, no ale jeżeli chcecie zobaczyć artystę na żywo, to musicie szykować się na zagraniczną wycieczkę. Sombra ostatnio ogłosił szczegóły światowego tournée, ale niestety Polskę pominął. Artysta najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze.
18: Impreska.
17: A gdyby ktoś się wybierał do Wielkiej Brytanii, no to sprawdzajcie status swoich lotów, bo przez awarię systemu kontroli lotów mnóstwo lotów z Wielkiej Brytanii i do Wielkiej Brytanii jest opóźnionych albo odwołanych. 3 minuty po 20, my lecimy bez problemów z hitami na czasie. Hanczak, witajcie.

0: Albo Grupson, albo wcale, prawda? Tak właśnie gramy w imprezce w Radiu SK także. Na szczycie to Grupson, zawsze mam ciarki, kiedy słucham tego numeru.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Na szczycie znamy doskonale od lat, natomiast teraz czas na coś świeżutkiego od Miley Cyrus. Wielu czekało na nowości od tej pani, no i się doczekaliśmy. I doczekamy się za chwilę całej płyty, bo za 10 dni ukaże się pełen album Miley. Mówi się też, że Miley miałaby wystąpić podczas halftime show Super Bowl w przyszłym roku, w lutym. Niby we wrześniu jeszcze mamy się dowiedzieć na 100%. Czy to będzie ona, czy może ktoś inny, bo na giełdzie nazwisk też Dua Lipa. Panie zresztą miały też wspólny hit, to może obie się pojawią. No zobaczymy, za parę dni. Na razie trzymajmy się faktów. Faktem jest nowy singiel Miley Cyrus, nazywa się Bass Persuades i już teraz wam go gram.

0: takimi hitami jesienne wieczory będą spoko. Prawda? Take It Slow to jest nowość na antenie Radia SK. Kiedyś Bullet od Watermata, a teraz Robin Schulz wziął na warsztat ten hit i mamy taką oto nówkę sztukę nieśmiganą. No, coraz bardziej ją śmigamy, ale to od was zależy, czy będziemy śmigać bardziej. 20.33 na zegarkach. Możecie głosować na SK.pl na ulubione hity w gorącej 20, w rap 20, a na Messengerze Radia SK zachęcam was z kolei do tego, żebyście nagrywali głosówki z tym, co macie jeszcze dzisiaj w planach, czyli co macie zadane, chyba że już odpoczywacie. Ale możliwe, że jest jeszcze coś do zrobienia u Ani na pewno. Aniu?
1: A ja niedługo wracam do domu i muszę przygotować się dzisiaj do jutrzejszego zebrania z rodzicami w naszym przedszkolu.
0: Ulala, to jest ciężka sytuacja. To jeżeli mogę coś doradzić, to przede wszystkim musisz opanować sztukę mówienia nie, jako rodzic na przykład. To się tyczy też zebrań w szkołach. Czyli na przykład na pytanie, czy może pani, pan do trójki klasowej, czy tam do rady rodziców? Uczmy się od Beaty Kozidrak. A może podniesiemy składkę klasową, czy tam przedszkolną o 100 zł miesięcznie? A jeżeli, Aniu, jesteś akurat nauczycielką wychowania przedszkolnego, czyli stoisz z drugiej strony, to po prostu musisz być twarda. Jak dziecko, które nie chce leżakować.
2: Reklama.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
7: Restauracja Winestone Katowice. Tu jakość spotyka się z sercem Śląska. Świeże składniki i kuchnia prowadzona przez szefa z krwi i kości Ślązaka. Smak, który znasz i kochasz. Wpadnij na lunch w przerwie. Zostań na kolację po pracy. Organizujesz przyjęcie okolicznościowe albo event firmowy? Zajmiemy się wszystkim. Znajdziesz nas przy Młyńskiej 6, tuż obok dworca głównego. W samym centrum, blisko ciebie. Zajrzyj do nas na Facebooku i Instagramie i rezerwuj stolik już dziś. Winestone. Dobrze jest tu być.
8: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z katowicką i weź udział w Odloterii.
9: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w Gliwicach. Co o tym myślisz? Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące możliwego ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw w godzinach od 22 do 6. To temat ważny, mający wpływ na codzienne życie mieszkańców. Teraz czas na twój głos. Od 26 sierpnia do 16 września weź udział w konsultacjach online na platformie Decydujmy Razem lub w punktach stacjonarnych. Szczegóły na gliwice.eu.
12: I po reklamie.

0: Galaxy na antenie Radia SK. Tak właśnie gramy przed godziną 21. 14 minut do 21 nam zostało, a ja was pytam o waszą pracę domową dzisiaj wieczorem. Co zadane? No, Janusz się odezwał na Messengerze Radia SK, no jego praca domowa nie do końca jest domowa.
1: Sam sobie zadałem dzisiaj zadanie do zrobienia. Ostatni spokojny trening przed startowym weekendem, w niedzielę zawody. Będzie się działo, będzie oczywiście bieg z waszą muzyką, tak żeby nogi niosły, żeby była jakaś życióweczka na końcu, także pozdrawiam was wszystkich.
0: Pozdrawiam biegaczy wszystkich. No ja pobiegałbym razem z tobą, Janusz, i z innymi, którzy teraz biegają, ale cytując Sombra, my body isn't ready, nie jestem gotowy.

Bardzo mnie bawi, że dzisiaj Kevin Sam w domu leci w telewizji. Ludzie, jest 8 dzień września, ja jeszcze nie spłaciłem kredytu za prezenty na poprzednie święta, a tu już nowy Kevin. To znaczy ten sam w kółko. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, świeżutki hit na antenie Radia SK tuż przed godziną 21. Ja wracam do Was jutro z imprezką po 18. Hanczak, do usłyszenia.

0: Reklama. Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze. Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
1: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Eurocas zaprasza. Katowice, ulica 73 pułku piechoty 1. Eurocas.kia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
10: I po reklamie.
11: Śląsk na czasie.
12: W Katowicach można wejść na pokład Titanica. To w ramach specjalnej wystawy, która będzie dostępna do końca grudnia w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia. Na całym świecie zobaczyło ją już 35 milionów osób, mówi ambasador wystawy Krzysztof Mendrala.
13: Najpierw widzimy model wraku i przedmioty wydobyte z niego. Jest ich około 200. Jest tutaj wiele przedmiotów osobistych pasażerów. Możemy zobaczyć spodnie, buty, okulary, perfumy. Bardzo ciekawym dodatkiem do wystawy jest sekcja wirtualnej rzeczywistości i sali imersyjnej.
12: Przypomnę, wystawa jest dostępna w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia.
14: SK Śląsk News.
15: Natalia Czarnuch, cześć. Zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Porozmawiamy o metamorfozie Pogori 1 w Dąbrowie Górniczej. Rozpoczęła się długo oczekiwana inwestycja. Ciężki sprzęt wjechał na plażę. O szczegółach za moment. Zajrzymy do Mysłowic. Tam wyremontowany został dworzec kolejowy. A jeżeli o remontach mowa, no to porozmawiamy też o przebudowie układu drogowego wokół Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Zaczniemy jednak od Sosnowca. Ruszyło tak zwane maluszkowe. To jeden z kilkunastu elementów programu Demo Trendy, w którym miasto skupia się na walce z depopulacją. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
16: Anna Jedyna Grykała, przewodnicząca Rady Miejskiej. Funkcjonuje maluszkowe, jest to taka innowacja w mieście, czyli każda rodzina, która ma trójkę dzieci, może otrzymać bez kryteriów dochodowych 10 tysięcy złotych na ten początek, na ten start. Wiemy, że początek bywa ciężki, także nie tylko dlatego, że ta rodzina się powiększy, to jest wielka duma, ale też po prostu jest to obciążenie finansowe, więc chcemy też wesprzeć jako miasto takie osoby, ale to jest początek. Przypominam, że mamy w mieście coraz więcej żłobków. Otworzyliśmy na Kukułek nowy oddział żłobkowy. Jest to blisko 150 miejsc. Są wolne miejsca. Zapraszam. Także idąc dla rodziców i otwierając się dla nich też zachęcając do tego w ramach demotrendów, będzie jedna sobota w żłobku sobotą pracującą, ale też możliwe, że będzie można tam dzieci dać do opieki dla profesjonalnych opiekunek. Też warunki są takie, że musi być minimum 5 dzieci, dla oczywiście rodziców chętnych, więc to jest taka elastyczność żłobków i też pracowników, którzy się zgłosili, żeby pomóc rodzicom w decyzjach, w tych pracach zmianowych, żeby mieli więcej czasu dla dzieci także wcześniej, ale też żeby mieli możliwość opiekować się tymi dziećmi i wiedzieć, że są bezpieczne. To przede wszystkim to jest po to, żeby zachęcić rodziców i pomyśleć o tym, że miasto o nich myśli, tak? Że są dla nas ważni, że tych dzieci jest coraz więcej, że jak ktoś urodzi się, to szczęście wielkie, bo trójka dzieci to jest wielkie szczęście, niespodzianka także myślę wielka, żeby to wesprzeć i po prostu pokazać, że te dzieci, ci mieszkańcy, ci rodzice nie są sami i mogą liczyć na wsparcie. To początkowe, to pierwsze, a potem każde kolejne.
3: My już od jakiegoś czasu wprowadzamy w ramach demotrendów takie projekty, które ułatwią rodzicom funkcjonowanie, bo wiadomo, że niektórzy pracują w takich godzinach, które uniemożliwiają im choćby załatwienie spraw urzędowych, czy też zrobienie porządnych zakupów. Tym razem w ramach demotrendów, takiego pilotażowego programu, który właśnie umożliwia opiekę nad dziećmi, w jedną sobotę miesiąca uruchomimy, jeśli oczywiście znajdzie się odpowiednia ilość rodziców, bo to muszą być minimum 5 rodziców, umożliwimy im oddanie dziecka właśnie na kilka godzin do przedszkola w sobotę. To ukłon właśnie przede wszystkim w kierunku rodziców, którzy będą potrzebowali czasu, aby coś załatwić. Może będą musieli udać się do pracy, a nie mają możliwości opieki nad swoim dzieckiem, no bo niestety nie każdy ma babcię czy też dziadka, który może zaopiekować się naszą pociechą. Będzie to jedna sobota w miesiącu, w godzinach od 6 do 16 lub 17. Rodzice będą musieli dać znać najpóźniej na 10 dni przed danym terminem u kierownika oddziału. Harmonogram dostępny będzie na stronie Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych i na tablicach informacyjnych oddziałów żłobka czy też klubu dziecięcego. To będą dyżury, które będą podane aż do przyszłego roku, także będziemy sobie mogli wcześniej po prostu zorganizować ten sobotni czas. Mamy już właśnie daty wyznaczone do w sumie 19 czerwca 2027, więc w każdym kolejnym miesiącu, począwszy od września tego roku, aż do przyszłego roku do czerwca, mamy już w harmonogramie podane te daty, dlatego będzie nam łatwiej zaplanować ten sobotni czas, kiedy faktycznie okaże się, że będziemy musieli załatwić jakieś sprawy i będą to sprawy, które będą do załatwienia właśnie w sobotę, czyli w dzień wolny. Zatem warto naprawdę się temu przyjrzeć i jeżeli będzie taka konieczność, zaplanować na te kilka dni wcześniej, aby dziecko mogło sobie zostać właśnie w żłobku. Ponadto w oddziale numer 7 przy ulicy Suchej 23 musimy też pamiętać o tym, że realizowany jest program dwuzmianowości, czyli od 6 do 17 oraz od 10 do 20. Obecnie zespół żłobka i klubów dziecięcych zapewnia także opiekę nad dziećmi do 3 roku życia od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 17.
4: Arkadiusz Naciński, prezydent miasta Sosnowca.
10: Od 1 września w Sosnowcu obowiązuje uchwała, którą przyjęliśmy parę miesięcy temu, która wspiera rodziny, których rodzi się trzecie dziecko. Od 1 września, tak jak powiedziałem, kwotą 10 tysięcy złotych. Chcemy wspierać te rodziny, którym rodzi się trzecie i kolejne dziecko. A od 1 stycznia ta sama uchwała mówi o tym, że również drugie dziecko, które będzie rodziło się w naszym mieście, będzie rodzina, będzie wsparta kwotą 1000 złotych. Chodzi nam, bo często mówią niektórzy o jakichś zaśpiłkach, różnych dziwnych słów używają, przekupstwie i tak dalej. Nie, my uznaliśmy, że na rodzinę dziecka, zwłaszcza czym tych dzieci jest więcej, tym ten problem jest większy, bo mówię problem nie o urodzenie dziecka, bo to radość i wszystko co najlepsze dla rodziny, ale zdajemy sobie sprawę, że w tym momencie możliwości zarobkowe są niższe, wydatkowe są wyższe, bo trzeba godnie przyjąć na świat nowego mieszkańca Sosnowca, więc jako miasto chcemy rodzinę w tym ważnym momencie wesprzeć te narodziny i wspomóc rodzinę właśnie tymi kwotami, które mówiłem, żeby można było nowego mieszkańca Sosnowca przyjąć bardziej entuzjastycznie.
1: SK Śląsk.
15: We wrześniu obchodzimy Światowy Dzień Mukowiscydozy. Ma on na celu podnieść świadomość społeczną i wspierać osoby chore na tę genetyczną, nieuleczalną chorobę. W Polsce na mukowiscydozę choruje ponad 2000 osób, mówi dr Marta Frejowska-Reniecka z oddziału pulmonologii Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
11: Jest to choroba uwarunkowana genetycznie i choruje na tą chorobę dzieci, tak jak teraz już w ostatnich latach. Możemy ją wykrywać zaraz po urodzeniu, mamy testy przesiewowe, dzięki czemu dzieci od razu trafiają pod właściwą opiekę specjalistów. Jest to jednostka wielochorobowo obciążona, bo nie tylko płuca, ale cały przewód pokarmowy, więc wymagają specjalistów takich jak gastroenterolog, bardzo często laryngolog i oczywiście pulmonolog.
17: A jakie są pierwsze objawy mukowiscydozy?
11: No jeśli chodzi o maleńkie dzieci, to przede wszystkim niedrożność smułkowa to jest pierwszy z takich objawów u dzieci. Natomiast jeśli chodzi o dzieci starsze, to przede wszystkim nawracające infekcje dolnych dróg oddechowych, czyli oskrzeli, źle leczące się, niska masa ciała, słabe przybieranie na wadze. To powinno skłonić do tego, żeby diagnozować się w kierunku mukowiscydozy. U osób starszych, bardzo często w okresie takim wczesno-młodzieńczym bądź też już wczesno-dorosłym, to problemy z zajściem w ciążę zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.
17: A jak się diagnozuje mukowiscydozę?
11: Przede wszystkim badania genetyczne, bo teraz na tym opieramy całą diagnostykę. Kiedyś były również jeszcze testy potowe, ale ze względu na to, że mamy leki przyczynowe od kilku lat, to badania genetyczne, które są, że tak powiem, pierwszym elementem do tego, żeby włączyć do takiego leczenia, no są jakby teraz podstawą tej diagnostyki.
17: Mówiła Pani, że generalnie mukowiscydozę jesteście w stanie stwierdzić już u małych dzieci, ale może się zdarzyć tak, że zachoruje dorosły?
11: Nie, bo jest to choroba uwarunkowana genetycznie. Dawniej, i mówimy o takich osobach, które mają teraz 30+, to były jeszcze moment taki, kiedy te badania przesiewowe nie były wdrażane rutynowo i wtedy zdarzało się, że mieliśmy dużo później wykrywaną chorobę na podstawie nawracających objawów. W chwili obecnej każdy z dzieci ma wykonane taki test przesiewowy i od razu wiemy dalej, jeśli są jakiekolwiek wątpliwości w tych badaniach przesiewowych, to jest dalej kwalifikowany do już szerszych badań, w tym m.in. badań genetycznych. To oczywiście również, bo muszą być poddani tym badaniom. I w drugą stronę, jeśli mamy podejrzenie takiej choroby w rodzinie, to w momencie, kiedy staramy się o potomstwo, powinniśmy do takiej poradni genetycznej się udać i wykonać takie badania celem potwierdzenia bądź wykluczenia, żeby wiedzieć, jakie jest ryzyko zachorowania potomstwa.
17: Czy mukowiscydoza jest chorobą uleczalną?
11: Nieuleczalną, bo jest uwarunkowana genetycznie, ale te możliwości, jakie mamy od wielu lat, czyli leczenie objawowe i obecnie przyczynowe, daje nam możliwość kontroli nad tą chorobą. Jeśli wdrożymy leki na bardzo wczesnym etapie, czyli dzieciństwa, nie dojdzie do zmian strukturalnych w narządach i jednocześnie będziemy w stanie tak poprowadzić to leczenie i tak poprowadzić pacjenta, żeby żył jak każdy inny zdrowy, młody człowiek, młody dorosły i dożył długich lat życia. Dawniej, jak ja zaczynałam pracę wiele lat temu, średnia życia pacjentów z mukowiscydozą to było 16-18 lat. W chwili obecnej mam pacjentów już dorosłych, którzy mają własne dzieci i żyją na zupełnie niezłym poziomie zdrowotnym.
17: Czy mukowiscydoza u kobiet różni się od mukowiscydozy u mężczyzn, jeśli chodzi o przebieg, objawy?
11: Nie. To wszystko zależy, które z narządów mamy jakby dominujące, czy są to płuca, czy jest to przewód pokarmowy i nie ma to rozgraniczenia na mężczyzn i kobiety. Ja mam wśród swoich pacjentów i kobiety, i mężczyzn, bo ja prowadzę tylko i wyłącznie osoby dorosłe po 18 roku życia i oni jakby mają różne objawy, ale związane z tymi narządami i dominującymi narządami, czy to są objawy płucne, bo więcej zmian jest w płucach i wtedy się staramy, że tak powiem, tutaj większy nacisk kłaść. Jeśli są to objawy brzuszne, wątrobowe, jelitowe, zawodowe, to wtedy przy pomocy jeszcze porad gastroenterologicznych też takich pacjentów prowadzimy.
17: Wspomniała Pani o problemach z zajściem w ciążę u kobiety. Do tej pory mukowiscydoza kojarzyła nam się tylko z płucami, prawda? A tu okazuje się, że coś takiego może być objawem mukowiscydozy.
11: Tak, bardzo często, bo kobiety dawniej w związku z tym, że pacjenci z mukowiscydozą żyli krótko, najczęściej do tego etapu gotowości rozrodczej niestety nie dożywali. W związku z tym o tym problemie się mało komunikowało. W chwili obecnej życie tych pacjentów wygląda zupełnie inaczej. Oni zaczynają być aktywni zawodowo i również chcą mieć rodziny, chcą mieć dzieci. U kobiet najczęściej były problemy z zajściem w ciążę, ale bardzo dużo takich pacjentów, którzy do mnie trafili, to byli młodzi mężczyźni, którzy starając się o dziecko nie mogli, że tak powiem, tego potomstwa mieć i w momencie badań okazywało się, że była niedrożność w drogach rozrodczych i w konsekwencji byli kierowani na badania genetyczne i tam mieli potwierdzoną mukowiscydozę, bo mukowiscydoza w zależności od tej mozaiki genetycznej może mieć też taki w miarę łagodny przebieg i jedynym z takich objawów może być tylko i wyłącznie niepłodność.
17: To można powiedzieć wymagająca choroba, prawda?
11: Wymagająca, ale przede wszystkim wymagająca nie tyle od lekarzy zaangażowania, bo to jest oczywiste, ale przede wszystkim od pacjenta, a wcześniej od rodziców młodego pacjenta, bo to są regularne inhalacje, jeśli mamy do czynienia z płucną postacią, to są ćwiczenia oddechowe, to rehabilitacja ogólnoustrojowa, to odpowiednie odżywianie, to odpowiednia dieta bogatobiałkowa, bogatotłuszczowa, bo jest słabe wchłanianie w przewodzie pokarmowym tych substancji, to jest suplementacja różnych witamin, które nie są dobrze przyswajane, żeby młody organizm dobrze się rozwijał i miał szansę na zdrowe życie ten człowiek. Więc wymaga to wszystko dużego zaangażowania, wiedzy, systematyczności. To są różne etapy też tych młodych osób. Oni się też momentami buntują, bo jak to ma przebiegać tak, że ich dzień zaczyna się od inhalacji. One są też czasochłonne. Tych inhalacji jest w ciągu dnia kilka. Zapewne są takie momenty w życiu tych młodych ludzi, które powodują pewien bunt. No niemniej jednak, jeśli pacjent jest zmotywowany, ćwiczy, my to na każdym tutaj kroku podkreślamy, że ta rehabilitacja oddechowa, aktywność fizyczna, aktywność w ogóle społeczna jest bardzo tym ludziom potrzebna. Dawniej byli wyeliminowani ze społeczeństwa, bo byli naznaczeni jako osoby chore, z niewydolnością, najczęściej oddechową, na koncentratorach tlenu. Teraz zupełnie inaczej przebiega ta choroba. My aktywizujemy tych ludzi, przynajmniej się staramy. Są różne towarzystwa, które również pomagają w tym. Są osoby, które aktywnie wspomagają tych ludzi. Są wszelkiego rodzaju marsze, biegi, które przypominają nam o tej chorobie i jednocześnie o tym, że ci ludzie w społeczeństwie powinni być w pełni akceptowani.
17: A czy ta choroba ich ogranicza w jakiś sposób? Czego oni nie mogą robić?
11: Tak naprawdę wszystko zależy od zaawansowania choroby, ale przede wszystkim te ograniczenia sam pacjent może dać albo je zmienić, bo to wszystko zależy od tego, na ile się zaangażuje i na ile ta aktywność tego pacjenta w zdrowienie bądź w ograniczenie tych objawów będzie, bo jeśli pacjent nie będzie chciał ćwiczyć, nie będzie brał leków, nie będzie się rehabilitował, to postęp choroby u niego będzie dość duży, zatem i ograniczenia również, bo przypomnę, że ci pacjenci, którzy nie będą się leczyć, będą niewydolni oddechowo, będą musieli być w domu na koncentratorach tlenu, a w konsekwencji będą kwalifikowani do przeszczepienia płuc. I nie każdy z tych osób niestety do takiego przeszczepienia doczeka.
17: A jeśli chodzi o rokowania, mówiła Pani, że jest coraz lepiej, tak? Ci pacjenci żyją coraz dłużej. Widzi Pani postęp w leczeniu tej choroby? Widzi Pani, co się zmienia?
11: Tak, no ja widzę na przestrzeni tych lat, których pracuję, ogromny postęp, biorąc pod uwagę, że kiedyś oddział był kilkunastołóżkowy dla mukowiscy dozy, obecnie mam 5 izolatek i okresowo mam te 5 izolatek zajętych, ale są to pacjenci, którzy wracają dość rzadko już na dużych zaostrzeniach. Raczej są to pacjenci, którzy przyjeżdżają do nas na kontrolę, na poprawę, na rehabilitację, na stworzenie, że tak powiem, lepszych warunków do tego, żeby kolejne miesiące przeżyć w dobrym komforcie. Zatem leki, które mamy, i te objawowe, i te przyczynowe, jest to ogromny postęp w tej chorobie. Zresztą jak Państwo sobie przypomnicie, wiele lat temu dużo różnych było zbiórek na tych pacjentów, dużo różnych, żeby wspomagać tych chorych. W chwili obecnej dużo mniej mamy tego, bo tych pacjentów naprawdę jest teraz dużo łatwiej prowadzić, co dla nas, oczywiście dla pulmonologów, jest olbrzymim komfortem, bo nie ma nic gorszego dla lekarza jak młody pacjent, któremu jest bardzo ciężko pomóc.
17: A czy im potrzebne jest, tym pacjentom, potrzebne też jest takie wsparcie psychologiczne? Trudno jest sobie z tą chorobą radzić?
11: Tak, bardzo często komponenta jeszcze taka psychologiczna, czy ograniczenia, czy wykluczenia. No dobrze wiemy, jak wygląda teraz świat młodych ludzi i bardzo łatwo jest o to, żeby takich ludzi wyeliminować. Zatem mamy tutaj i już od samego początku, od wielu lat, wsparcie psychologów klinicznych w miarę możliwości i jak pacjenci do nas trafiają, zawsze, kiedy jest tylko taka potrzeba, takie wsparcie poprzez cały okres tej choroby mają. Część z pacjentów korzysta z takich porad i psychoterapii przez cały okres, że tak powiem, nie tylko w trakcie hospitalizacji, ale to jest też indywidualne i w zależności od tego, na ile pacjent tego potrzebuje. Z moich obserwacji najlepiej z tą chorobą sobie radzą osoby, które jednak są aktywne, czy to studiują, czy pracują. Tym bardziej, że teraz możliwości pracy są różnorodne, nie trzeba pracować w miejscu, można pracować zdalnie i ta aktywizacja zawodowa tych ludzi jest naprawdę bardzo ważna.
17: To właśnie ważne, żeby oni się angażowali, prawda? Żeby uczestniczyli w tym życiu, bo tak jak Pani powiedziała, kiedyś tak nie było, tak? Oni siedzieli zamknięci w domach.
11: No niestety tak, no tak choroba kiedyś ich wykluczała, natomiast teraz za każdym razem, jak pacjent do nas trafia, szczególnie taki, który osiąga wiek już dorosły, czyli 18 rok życia i spod skrzydeł lekarzy, pediatrów trafia tutaj do nas na oddział, otoczony taką tak zwaną bańką najczęściej przez rodziców ochronną, no my staramy się tą więź taką trochę przerwać i zacząć usamodzielniać tych ludzi, bo to jest jedyna szansa na to, żeby ci ludzie stanęli na własnych nogach i żeby mieli sens życia, a choroba nie była dla nich priorytetem do myślenia, tylko każde inne aktywności, a tak jak mówię, możliwości lecznicze są cały czas, idą do przodu, są coraz lepsze i my możemy mieć kontrolę nad tą chorobą.
15: Ciężki sprzęt wjechał na plażę przy Pogori 1 w Dąbrowie Górniczej. Rozpoczęła się długo oczekiwana metamorfoza tego miejsca. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
18: Bartosz Matylewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Plaża nad Pogorią 1, najstarszym z naszych dąbrowskich zbiorników, właśnie przychodzi metamorfozę. Prace prowadzone nad Pogorią to efekt głosowania mieszkańców w budżecie partycypacyjnym, ponieważ to jest projekt wskazany przez mieszkańców w głosowaniu. W ramach tego projektu przede wszystkim zmieni się oblicze plaży. Prowadzone są obecnie prace związane z wymianą piasku. Pojawią się tam miejsca do wypoczynku dla najmłodszych, miejsca spędzania czasu, takie jak plac zabaw. Pojawią się również pomosty nad wodą, a także dojście do wody będzie urządzone w taki sposób, aby również mogły z niego korzystać osoby o ograniczonej mobilności. Dodatkowo uzupełniona i zaaranżowana zostanie zieleń otaczająca to miejsce, a także pojawi się to, czego bardzo w tym miejscu brakowało, czyli toalety. Również przy okazji prac prowadzonych na plaży uporządkowany zostanie częściowo dojazd w rejon Pogorii, plaży nad Pogorią 1 oraz miejsca do parkowania. Natomiast Cały ten projekt, kształt tych zmian został również wydyskutowany z mieszkańcami, ponieważ w ramach tego projektu z budżetu on obejmował nie tylko wykonanie, ale również przeprowadzenie konsultacji i projektowanie tej przestrzeni właśnie na podstawie oczekiwań i pomysłów mieszkańców. To dzisiaj staje się faktem i przede wszystkim to, co mieszkańcy wszyscy, jak jeden mąż niemalże, podkreślali w trakcie konsultacji, że zależało im na zachowaniu takiego naturalnego i kameralnego klimatu tego miejsca. I biorąc pod uwagę projekt, który powstał, liczymy, że tak właśnie się stanie.
17: No właśnie, bo niektórzy chyba obawiają się troszeczkę tego, że Pogoria 1 stanie się Pogorią 3, czyli takim no troszeczkę, można powiedzieć, komercyjnym miejscem, ale tak wcale nie będzie.
18: Liczymy bardzo na to, że tak wcale nie będzie. Poza tym też nie taki jest charakter tego projektu. Można powiedzieć, że Pogoria 1 leży trochę na uboczu Pogorii 3, Pogorii 4, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem osób spacerujących, biegających, jeżdżących na rowerach. Pogoria 1 rzeczywiście ma zupełnie inny charakter. Otoczona jest ośrodkami wypoczynkowymi, otoczona jest lasem i z pewnością po tych zmianach, które tam zajdą, wiele osób chociażby z czystej ciekawości zapewne odwiedzi Pogorii 1, by zobaczyć, jak wygląda po tej metamorfozie. Natomiast liczymy, że mimo wszystko, pomimo zapewne sporego zainteresowania, dalej pozostanie miejscem kameralnym i o zupełnie innym charakterze niż Pogoria 3 czy Pogoria 4.
17: A do kiedy tam prace potrwają?
18: Zgodnie z harmonogramem prace powinny zakończyć się jeszcze przed końcem tego roku, tak aby kolejny sezon wakacyjno-letni już w pełni można było spędzać właśnie nad Pogorem 1 w zupełnie nowej odsłonie.
17: A czy jeśli jeszcze w tej chwili ktoś chciałby to miejsce odwiedzić, czy są tam jakieś utrudnienia związane z tymi pracami, czy można tam pojechać?
18: Można pojechać, natomiast cały teren plaży został przekazany wykonawcy. Obecnie jest to plac budowy. Pojawił się tam ciężki sprzęt, z wykorzystaniem którego prowadzone są prace związane z wymianą piasku, więc na pewno można podjechać, można zobaczyć, jak przebiegają te prace, natomiast wchodzenie na plażę na pewno nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ jest to plac budowy.
17: Czyli trzeba się wstrzymać do czasu oddania inwestycji.
18: Zdecydowanie taką opcję rekomenduję i zachęcam do tego, żeby odwiedzić albo na początku przyszłego roku, albo najlepiej wiosną, kiedy zieleń już wystrzeli, i zobaczyć nie tylko zieloną, ale nową Pogorię 1.
17: A ile te prace kosztują?
18: Wartość tego projektu to 3,7 miliona złotych.
17: I przypomnijmy, to wszystko dzięki mieszkańcom, którzy zdecydowali w budżecie obywatelskim, żeby ta inwestycja powstała.
18: Tak, co więcej, co warte podkreślenia, jest to projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego, o tym zdecydowali mieszkańcy. I przede wszystkim mieszkańcom czy autorom tego projektu wypada pogratulować konsekwencji, ponieważ ten projekt kilka razy trafiał pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego i w końcu dzięki swojemu uporowi doprowadzili do tego, że ten projekt został wybrany przez większość mieszkańców i dzisiaj jest realizowany.
1: SK Śląsk.
15: Wygodne perony wyposażone w windy i elektroniczne wyświetlacze, a także bezpieczne przejście podziemne. Podróżni korzystają już z efektów prac zrealizowanych przez Polskie Linie Kolejowe na stacji Mysłowice. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
19: Dariusz Wójtowicz, prezydent miasta Mysłowice. Po 40, nawet 50 latach zmieniły się nasze perony, zmieniło się miejsce, gdzie przyjeżdżają ludzie z innych miast. Mysłowice stały się miejscem bardzo ciekawym na mapie Śląska i między innymi nasz dworzec też wypiękniał. Dzięki Polskim Kolejom Państwowym, Polskiej Linii Kolejowej te spółki włożyły ogrom pracy, środków finansowych, żeby to miejsce wyglądało już w sposób zacny. Dworzec został odremontowany, wcześniej miasto odremontowało przejście podziemne z windami, ze schodami ruchomymi. Teraz również windy dołożyli nasi przyjaciele z PKP, PLK. W tej chwili zostały wyremontowane również perony, miejsca do oczekiwania na pociąg. Stało się tutaj bezpiecznie, ładnie i możemy już spokojnie na dworcu w Mysłowicach czekać na pociągi bądź na swoich gości.
17: A czekając na pociąg można podziwiać mural.
19: Można podziwiać aż dwa murale, ponieważ jeden jest przed wejściem na peron od ulicy Powstańców, a drugi właśnie tutaj, ogromny mural ukazujący historię kolei. Wygląda to zjawiskowo. Zespół Mysłowic to legenda nie tylko nasza mysłowicka, ale polskiej muzyki, więc jeżeli możemy akcenty zespołu Mysłowic podziwiać na żywo tutaj w okolicach dworca, to dla nas też jest wspaniała i reklama, ale również przypomnienie, że jedna z najbardziej znanych kapel w Polsce wywodzi się właśnie stąd, z Mysłowic. Aha, i przypomnę, że Lala, perkusista, był również samorządowcem w latach 2006-2010. Dworzec PKP w Mysłowicach to bardzo znane miejsce na mapie Polski, między innymi dlatego, że historia rozbiorów Polski, tych wszystkich rzeczy, które działy się na przestrzeni dwudziestolecia międzywojennego, powstań śląskich, właśnie między innymi tutaj się to wszystko działo, więc mural przedstawiający między innymi historię kolei, czy miejsce, gdzie ludzie wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych. Zostało to ładnie przekazane w formie plastycznej. No i dzisiaj możemy nie tylko oczekiwać na pociąg, ale można podziwiać cudowne miejsca.
20: Proszę Państwa, podróżni korzystają już z efektów prac zrealizowanych przez Polskie Linie Kolejowe na stacji kolejowej Mysłowice. Stacja zyskała wygodne perony wyposażone w windy oraz elektroniczne wyświetlacze, a także bezpieczne przejście podziemne. Ostatnim etapem inwestycji wartej 23 miliony złotych jest mural, który już poprawia estetykę w obrębie stacji. Więcej szczegółów dotyczących tej modernizacji przekaże pan dyrektor Zbigniew Gawracz z Polskich Linii Kolejowych.
21: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji poświęconej stacji Mysłowice. Stacja Mysłowice, jak wszyscy wiemy, od kilku lat przechodzi zmiany. Przechodzi taką metamorfozę odnośnie dostosowania do standardów Unii Europejskiej, dostosowania do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej i ostatecznie dla samych podróżnych. To, co tutaj wybrzmiało, windy, które są w chwili obecnej zabudowane, pozwalają na lepszy dostęp do infrastruktury kolejowej i dają lepsze efekty, jeśli idzie o komfort podróżowania i przemieszczania się. Jak wiemy, stacja Mysłowice jest położona na ciągu dwóch podstawowych linii, linii 134 Katowice-Kraków i linii 138 od Katowic do Oświęcimia, także ten ciąg komunikacyjny jest powszechnie tutaj wykorzystywany, dlatego też podjęto, jak to się mówi, wyzwanie w oczekiwaniu zarówno od władz samorządowych, jak i od nas jako od PLK-i, żeby nadać jakiś wizerunek tej miejscowości, tym peronom i tej infrastrukturze w stacji Mysłowice. Oczywiście nie możemy mówić, że to, co dzisiaj zrobiliśmy, jest efektem końcowym, bo przed nami jeszcze zapewne po zakończeniu inwestycji na węźle katowickim będziemy dalej rozważać możliwości dostosowania i przebudowy samej stacji Mysłowice, odtworzenia i zmodernizowania tego odcinka od Katowic aż po sam Oświęcim. Także będzie się tutaj jeszcze w Mysłowicach zapewne zmieniało, ale bynajmniej to, co dzisiaj jako PLK i Polskie Linie Kolejowe zainwestowaliśmy, mam nadzieję, że będzie to przez mieszkańców spostrzegane jako pozytywny wizerunek zarówno Polskich Linii Kolejowych, jak i samego miasta.
20: Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę pana prezydenta Dariusza Wójtowicza.
19: Witam bardzo serdecznie. Serdeczne ukłony w stronę PLK. Mysłowice zmieniają się w ostatnich latach. Jak widzimy, wcześniej został nasz dworzec odremontowany od strony ulicy Oświęcimskiej. Teraz PLK dołożyło swoje środki finansowe, rządowe środki finansowe. Jak widać, współpraca opłaca się wszystkim. Bardzo dziękuję, że kolejne inwestycje przed nami właśnie w tym miejscu. Miasto Mysłowice jest w obszarze naszej metropolii bardzo ważnym miejscem, więc inwestycje związane z komunikacją są dla nas bardzo ważne. Cieszy mnie również mural, jeden i drugi na dole, chociaż mamy tam jeszcze powierzchnie na ścianie takie, które byśmy powinni już zaplanować na przyszłość. Ja się tu deklaruję, że na przyszły rok przygotujemy środki finansowe, żeby wygładzić ścianę i przygotować ją do kolejnych murali, bo to chyba wasza ściana jest i uważam, że tam na dole możemy od ulicy Powstańców pociągnąć drugi etap. Co można więcej? Będziemy się zmieniali w najbliższych latach. To miejsce jest dla mnie bardzo ważne, nie tylko, że mieszkam tutaj bardzo bliziutko, ale bardzo wielu mieszkańców korzysta z kolei, żeby dotrzeć do pracy w kierunku Oświęcimia, Krakowa czy Katowic.
22: Zbigniew Gawracz, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu PKP Polskie Linii Kolejowe S.A. Dokonaliśmy rewitalizacji i przebudowy całej stacji Mysłowice wraz z remontem nawierzchni torowej, remontem i modernizacją peronów celem dostosowania ich do obsługi obsługi ograniczonej sprawności ruchowej. Zabudowaliśmy system CSDIP odnośnie informacji dla podróżnych. Zabudowaliśmy wyświetlacze, nowe ławki, nowe wiaty, które chronią przed wiatrem, deszczem. Oprócz tych wiat i zadaszenia, które mamy dodatkowe, to usprawnienie pozwala, że w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych czy w okresie zimowym można się gdzieś schronić i na chwilę w oczekiwaniu na pociąg bezpiecznie spędzić ten czas. Na chwilę obecną jesteśmy na końcowym takim etapie, jak widać na dole, tam są końcowe prace, jeśli idzie o wymianę oświetlenia. Pojawią się jeszcze nowe gabloty z informacją zarówno dla podróżnych, jak i na przyszłe rozkłady jazdy, także w pełnym zakresie będzie ta funkcjonalność przejścia podziemnego też dostosowana do potrzeb podróżnych i wychodzimy z jak największą informacją, nie tylko na samych peronach przez zabudowane tutaj infokioski, ale również w gablotach będzie i powierzchnia taka komercyjna, żeby jakieś informacje dla mieszkańców, dla podróżnych zamieścić, jak i informacja pasażerska związana z obsługą podróżnych i z rozkładem jazdy.
17: Jeszcze warto wspomnieć o muralu, który się pojawił przy stacji.
22: Te murale to w ostatnich latach wchodzą w standard PKP Polskich Linii Kolejowych. Pierwsze takie zaczątki, początki tych murali pojawiły się podczas modernizacji i przebudowy stacji Czechowice-Dziedzice. Tam z tymi muralami firma wyszła naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom i teraz można powiedzieć, my pielęgnujemy tą tradycję. Raz, że wiadomo, każdy jeden obiekt, czy to jest mur oporowy, czy to jest wiadukt, czy jakaś powierzchnia, która z reguły staje się powierzchnią dla tak zwanych graficiarzy. My nie chcemy, żeby te powierzchnie były zamalowywane albo wulgaryzmami, albo jakimiś innymi obrazkami. Chcemy, żeby to wiązało się z historią danej lokalizacji, danego miasta i po kolei przy modernizacjach te murale powstają i będą powstawać. To, co pan prezydent tutaj na wstępie powiedział, że są jeszcze powierzchnie, oczywiście my każdą tą powierzchnię staramy się wykorzystać i bynajmniej w przejściu podziemnym też będą jeszcze dołożone kolejne murale przy windach, które są w dolnej części przejścia podziemnego. Będziemy nawiązywać tutaj do tradycji w uzgodnieniu zarówno z miastem, żeby ta kolej łączyła się z miastem, a miasto z koleją.
17: A czy coś o tym muralu możemy powiedzieć, co tutaj nim się znajduje?
22: Więc tutaj jest przedstawiona cała, można powiedzieć, historia od samego początku, po obecne chwile. Tutaj mamy i część historyczną, jako ten węzeł Czech cesarzy. Mamy też piec muflowy, który gdzieś historią wpisuje się w krajobraz tego miasta. I kończymy z słynnym zespołem muzycznym, jakim jest Mysłowic. Więc tutaj od historii do teraźniejszości. To, co tutaj się zmieniło, to z uwagi na to, że w chwili obecnej jesteśmy przy dużej przebudowie węzła katowickiego, kwestia związana z przebudową Mysłowic musi chwileczkę poczekać, dlatego też podjęto decyzję, że nim zakończy się przebudowa węzła katowickiego, to warto zainwestować tutaj w infrastrukturę i wychodząc naprzeciw, jak to się mówi, oczekiwaniom mieszkańcom. To jest też spowodowane tym, że większość podróżnych dzisiaj korzysta ze stacji Mysłowice jako węzła, nazwijmy go przesiadkowego, gdyż utrudnienia i ograniczenia przepustowości związane z przebudową i modernizacją infrastruktury to mają dość znaczący wpływ, więc nie mogliśmy stać tak biernie i czekać na przebudowę samych Mysłowic w następnych latach. Musieliśmy dostosować tę infrastrukturę do obsługi osób o ograniczonej sprawności ruchowej, bo w Katowicach to już troszkę nam też utrudnia obsługę tych podróżnych, to nie to, że eliminuje. W stacji Sosnowiec też dzisiaj jesteśmy na etapie takim, że będziemy odbierać w stacji Sosnowiec główne perony, które też są dostosowane do obsługi osób o ograniczonej sprawności ruchowej i mają poprawić komfort podróżowania. Także to, co przed nami, to powiem tak, jak się skończy węzeł katowicki, zapewne wrócimy na węzeł mysłowicki i to, co tutaj zostało zapoczątkowane, będziemy dalej kontynuować.
15: Trwa przebudowa układu drogowego wokół Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Docelowo ma tam powstać 6 obiektów inżynierskich, 8 nowoczesnych rond i blisko 7 kilometrów nowych dróg. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
0: Paweł Silber, prezydent Jaworzna. Wokół Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego powstaje sieć dróg, łącznie z przebudową drogi krajowej, podłączeniem do drogi krajowej S1. Wcześniej wydaliśmy około 100 milionów złotych na infrastrukturę techniczną, na wodociągi, kanalizację, odprowadzenie wód deszczowych. Łącznie wydamy na ten cel ponad 400 milionów złotych. Ogromne pieniądze, które spowodują, że ta nowa specjalna strefa ekonomiczna jest już nową największą strefą ekonomiczną w tej części kraju, w województwie śląskim, i daje rękojmię tego, że inwestorzy będą mieli właściwą opiekę. Tutaj jest wiele rzeczy składowych, nie tylko same drogi, ale też integracja transportu, nowy przystanek kolejowy dzięki przychylności kolei, po to, żeby można było te kilkanaście tysięcy ludzi, którzy tutaj będą pracować, przyjąć, przywieźć, bo nie wszyscy jaworznianie będą w stanie zapewnić te miejsca pracy, których będą wymagali inwestorzy. Także gigantyczne przedsięwzięcie w tej chwili. Trochę to powoduje utrudnienia, ale logistycznie moim zdaniem jest to nieźle zupełnie zrealizowane i te utrudnienia są mocno zminimalizowane. Czyli na przykład takich sytuacji, żeby na drodze krajowej DK79 czy jakimś wąskim gardle, żeby konieczność korzystania, albo inaczej, żeby konieczność wyłączania ruchu była zminimalizowana do pojedynczych godzin, a nie dni lub tygodni. Czyli na przykład na tym wąskim gardle, jakim jest konieczność przebudowy wiaduktu nad torami i dobudowy nowego wiaduktu. Nie będziemy tego robić równocześnie, nie będzie żadnego objazdu, tylko najpierw będziemy robić jedną część, potem będzie robiona druga część i te przepięcia będą bardzo, bardzo krótkie. Także firma, która nam to buduje, czyli Mirwood, doświadczona, duża, dobrze zorganizowana firma, i oni sobie muszą logistycznie poradzić, a my też z nimi nad tym mocno pracujemy.
17: Pojawią się tam ronda, obiekty różne, inżynierskie.
0: Będą ronda, będą dwupoziomowe przejazdy, już zniknął tak naprawdę przejazd jednopoziomowy przez tory kolejowe, po to, żeby ten ruch upłynnić, żeby drożność była jak największa, no i żeby przewidzieć to, że to będzie też generator ruchu, to będzie duża strefa ekonomiczna, która będzie przyciągała transport, będą tutaj przyjeżdżać ludzie, ale będą przyjeżdżały i wyjeżdżały towary, półprodukty. Wobec tego, żeby się miasto nie zatkało, to trzeba było bardzo mocno to wszystko przebudować.
17: Pozytywną stroną Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego jest to, że właśnie jest położone przy trasie szybkiego ruchu, czyli generalnie do miasta wjeżdżać nie trzeba będzie.
0: Nie chcę się chwalić, ale Jaworzno ma tutaj wyjątkowe walory, dlatego że to położenie przy skrzyżowaniu dwóch, można powiedzieć, niemal głównych szlaków drogowych w mieście, czyli drogi krajowej czy ekspresowej S1 z autostradą A4. W widłach tych dróg oczywiście droga krajowa, potem jeszcze linia kolejowa E30. To powoduje, że to niemal wymarzone miejsce do tego, żeby taką inwestycję wybudować, ale trzeba mieć teren i ten teren to jest ponad 300 hektarów łącznie obszaru, który oczywiście po specjalnych staraniach, po zmianie ustawy, po zamianie zasadami państwowymi, no takie bardzo stosowne prace nas czekały, a dzisiaj mamy je już na ukończeniu, będzie tym, który ma szansę przyciągnąć tak naprawdę duże firmy. Mamy miejsce dla małych firm, dla średnich i mamy też dla tych największych. Także będzie to w przyszłości taką kotwicą ekonomiczną naszego miasta i da szansę na godne zastąpienie tego, co jest dzisiaj filarem ekonomicznym, czyli kopalni i elektrowni. I jeżeli ich czas się skończy, czemu wcale nie sekunduje, bo chce, żeby trwał jak najdłużej.
14: SK Śląsk.
15: Dni Gliwic 2026 już za nami. To były 3 dni pełne muzyki, emocji, świetnej zabawy i spotkań w wyjątkowej atmosferze. Były koncerty, atrakcje dla całych rodzin i mnóstwo pozytywnej energii. Festiwalowi patronowało Radio SK. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
2: Paweł Januszewski, dyrektor Centrum Kultury Wiktoria.
5: To w takim razie, panie dyrektorze, śmiało można powiedzieć, że Dni Gliwic 2026 to było takie połączenie wielu pokoleń.
2: To był zdecydowanie po prostu piękny, letni miejski festiwal dla wszystkich mieszkańców, od tych małych po tych dużych, ponieważ poza tym, że zrobiliśmy taką piękną festiwalową strefę przy gliwickiej radiostacji, to były te podstrefy, gdzie można było odpocząć, pobawić się przy muzyce klubowej, zaszaleć pod główną sceną oczywiście, ale była również strefa art, strefa gastro, więc każdy znalazł coś dla siebie. No i przede wszystkim ta atmosfera wielopokoleniowa, bardzo integracyjna, niesamowicie kulturalna i ciepła, więc naprawdę był to letni festiwal.
5: Kasia Nosowska niestety się rozchorowała. Wam w ekspresowym tempie udało się zdobyć kolejną gwiazdę. Jak to się robi?
2: To była niesamowita adrenalina w zasadzie. Dowiedzieliśmy się w piątek z rana, że Kasia Nosowska niestety nie może i już się skontaktowaliśmy z menadżmentem Kasi. Dała nam kilkadziesiąt kontaktów do innych menadżerów. Zaczęliśmy dzwonić. Po którymś kontakcie ja już nawet nie musiałem mówić, w jakiej sprawie dzwonię, ponieważ menadżerowie już mi mówili: słuchajcie, my już tą sprawę znamy w całej Polsce, wszyscy szukają wam zastępstwa. I od artysty do artysty szukaliśmy możliwości, nawet takich, którzy gdzieś w ościennych miastach grają, żeby mogli jeszcze dojechać do Gliwic. Udało się, co prawda prosto z Warszawy, ale przyjechał zespół WW, także legenda też polskiej sceny, piękny męski testosteron w świetnym wydaniu.
5: W tym roku była też Beata Kozidrak z zespołem Bajm, ale tak naprawdę, panie dyrektorze, wy oddajecie scenę nie tylko tym największym gwiazdom sceny polskiej, sceny muzycznej, ale również dajecie okazję zaprezentować się właśnie zespołom muzycznym z Gliwic.
2: To ma być połączenie tego, co jest miejskie, co jest naszą tożsamością, więc chcemy promować też tych naszych gliwickich artystów. Projekty szlachetne, bardzo dobre, ale chcemy też dawać dostęp gliwickiej publiczności do tych gwiazd, więc próbujemy to tak miksować, łączyć na tej jednej scenie i myślę, że to nam wychodzi. Dzięki temu ci młodzi artyści prezentują się przy dużej publiczności, na dużej scenie, a potem te koncerty gwiazd, Bajm, Kuba i Kuba, celowany do młodej publiczności. Aktualnie to są laureaci Bursztynowego Słowika z festiwalu w Sopocie, więc myślę, że repertuar tegoroczny naprawdę trafił w serca i w swój dobry czas.
5: To powiedzmy na gorąco, jak pan ocenia, jak sprawdził się projekt Nowość Było, Będzie?
2: To była przepiękna instalacja artystyczna. Ona z jednej strony pokazywała przeszłość Gliwic. Gliwiczanie przysyłali swoje fotografie, które my poruszyliśmy sztuczną inteligencją i w końcu wykorzystaliśmy tą sztuczną inteligencję do dobrych rzeczy, a nie do siania tego hejtu w internecie. I ta piękna galeria Gliwiczan w ruinach teatru po prostu idealnie wybrzmiała. Były tłumy Gliwiczan, które do późnych godzin nocnych odwiedzały tą galerię, ale druga część tej instalacji, czyli Będzie, czyli projektowanie ze sztuczną inteligencją przyszłości Gliwic, obrazów, jak chcemy, żeby wyglądało nasze miasto. To jest piękna inspiracja dla przyszłych urbanistów, dla przyszłych twórców tego miasta. Nawet jak ja, nasz już nie będzie, to te obrazy zostaną i będą pokazywały, jak my sobie wyobrażaliśmy Gliwice.
5: To przypomnijmy może też tym słuchaczom, którzy nas słuchają, a są spoza Śląska, bo tegoroczna impreza Dni Gliwic, bo to radiostacja gliwicka, ogromna historia, no i Śląska Wieża Eiffla, czyli taki symbol Śląska.
2: To jest przede wszystkim przepiękne miejsce. To jest miejsce z historią, bardzo osadzone w tożsamości Gliwiczan. To jest miejsce, w którym dzień przed w zasadzie wybuchem II wojny światowej nastąpiła jedna z takich niemieckich prowokacji, która zapowiadała wybuch wojny w 1939 roku. Poza tym aspektem historycznym i w efekcie tego, że jest tutaj aktualnie muzeum, staje się to też miejsce życia, takiego drugiego życia dla Gliwiczan. Tutaj ma się dziać i chcemy, żeby oczywiście w sposób kulturalny tutaj się działo i dlatego chcieliśmy ten festiwal nasz miejski Dni Gliwic zrobić w formie bardzo kulturalnej, wielopokoleniowej, z różnymi strefami, żeby naprawdę pasowało się też również ten element historyczny.
5: To jeszcze na koniec, to jest tak, że zaczynacie myśleć już o kolejnych Dniach Gliwic 2027?
2: Myślę, że po atmosferze tego i tego, jak to wybrzmiewa również w sieci, mamy teraz mocną motywację, żeby tą poprzeczkę przeskoczyć. Ręczę za to, że w najbliższych tygodniach siadamy do biurka, siadamy z notesami i myślimy, jak to zrobić za rok.
15: Biorą L4 i wyjeżdżają na wakacje, robią remont domu lub biorą udział w kursach tańca czy prawa jazdy. 1/3 zwolnień lekarskich w ubiegłym roku była nadużywana, tak wynika z najnowszego raportu Barometr Absencji Chorobowej. Rekordy padły w budownictwie, logistyce i usługach, dlatego ZUS zwiększył liczbę kontroli i wyłapuje oszustów. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
3: Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.
5: Z badań pani rzecznik wynika, że bierzemy L4 i okazuje się, że troszeczkę albo nawet mocno kombinujemy. To jest poważny jakiś problem?
3: Generalnie jest tak, że chorujemy i rzeczywiście dużo tych zwolnień lekarskich jest. My też widzimy sezonowo, jak jest okres tak jesienno-zimowy, to tych zwolnień lekarskich jest więcej. Ale pytał pan tak naprawdę o kontrolę. Wiele osób niestety wciąż wykorzystuje zwolnienie lekarskie do tego, żeby na przykład wyjechać na wakacje, przedłużyć sobie urlop, wyremontować mieszkanie, czy też wziąć udział chociażby w kursach na prawo jazdy, czy w jakichś imprezach sportowych. I z naszych
6: naszych statystyk, może ogólnopolskich, powiem tylko, że w 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 452 tysiące kontroli, czyli całkiem sporo. Dodam tylko tutaj, że to są kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich i kontrole orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Za chwileczkę wyjaśnię, czym one się różnią. No i na te kontrole w sumie wydano 28 100 decyzji.

0: Na przykład zastaliśmy osobę właściciela zakładu pogrzebowego, który schował się przed kontrolami ZUS w trumnie i niestety zdradził go kaszel, bo zakaszlał, więc wyszedł z tej trumny jak nowo narodzony. No i niestety przyłapaliśmy go w trakcie pracy. Nasi kontrolerzy też przyłapali osobę, która pracowała w tartaku, miała na sobie, była w ubraniu roboczym, miała na sobie te trociny. Też zastaliśmy panią, która pomimo choroby prowadziła kurs tańca towarzyskiego. Nasze pracownice, nasze kontrolerki wykupiły lekcję tańca, żeby złapać panią na gorącym uczynku. Oczywiście mieliśmy też takie historie jak lot paralotnią na zwolnieniu lekarskim, czy też podwodną sesję zdjęciową. Mieliśmy też zgłoszenie od przedsiębiorcy, właściwie z zakładu pracy, dotyczącego jego pracownika, który zatrudnił się w innej firmie jako kierowca ciężarówki tira i relacjonował swoją podróż na zwolnieniu lekarskim po krajach skandynawskich. Relacjonował je nawet w ten sposób, że nie tylko pisał, gdzie jest, gdzie się zatrzymuje, filmy z prowadzenia tego samochodu ciężarowego, ale też nawet dzielił się, jakie posiłki zjada na tych swoich przerwach, więc rzeczywiście jest mnóstwo takich przykładów, które nam czasami aż w głowie się nie mieszczą, że ktoś może w ten sposób wykorzystać zwolnienie lekarskie zamiast przecież odpoczywać, regenerować i wracać do zdrowia.
1: To powiedzmy w takim razie słowo przestrogi. Co grozi osobom, które zostaną złapane na gorącym uczynku?
0: Wrócę do tych kontroli lekarskich. Mamy kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich i taką kontrolę przeprowadzają pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale może ją przeprowadzić również płatnik składek, który zatrudnia powyżej 20 osób, jeżeli dotyczy to zasiłku chorobowego czy świadczenia rehabilitacyjnego. Natomiast jeżeli to dotyczy tak zwanego wynagrodzenia chorobowego, czyli do 33 dnia choroby, gdzie płaci to pracodawca, to każdy pracodawca ma prawo skontrolować swojego pracownika, co on robi na tym zwolnieniu lekarskim i czy je wykorzystuje zgodnie z zaleceniem lekarza. I tutaj, jeżeli właśnie przyłapiemy taką osobę, która zamiast na przykład leżeć ze złamaną nogą i się kurować, a ona bierze udział w maratonie, bo takie osoby też mieliśmy, no to wtedy takiej osobie grozi to, że musi oddać zasiłek chorobowy, który pobrała za ten czas tego zwolnienia lekarskiego. Natomiast druga kontrola, którą może przeprowadzić tylko i wyłącznie lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności. To oznacza mniej więcej tyle, że wzywamy osobę, która jest na zwolnieniu lekarskim i lekarz orzecznik sprawdza, czy na dzień badania, kiedy ta osoba przychodzi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ta osoba jest nadal chora, czy już to zwolnienie jest nieadekwatne, bo ona odzyskała tak zwaną zdolność do pracy. Czyli konsekwencją dla takiej osoby, jeżeli na przykład ktoś miał na miesiąc wystawione zwolnienie, powiedzmy na grypę, a on kontrolujemy i po 3 tygodniach ta osoba już jest zdrowa, to konsekwencją dla tej osoby jest to, że już nie ma tego zwolnienia lekarskiego, na drugi dzień wraca do pracy i my nie wypłacamy dalej zwolnienia lekarskiego. To tutaj może taka mniej drastyczna niż przy tym wykorzystywaniu, kiedy trzeba zwrócić zwolnienie nawet wstecz i może być tak, że gdy skontrolujemy, a osoba już nie jest chora, ale sprawdzimy dokumentację, że ona kiedyś będąc na zwolnieniu lekarskim na przykład podejmowała pracę u innego pracownika, to też cofamy się i takie zwolnienie, czy te pieniądze, które zostały wypłacone, muszą być zwrócone.
1: A czy to jest też tak, pani rzecznik, że kontrolowani są również lekarze, którzy wystawili to L4?
0: Tak, takie sytuacje oczywiście też są. Sprawdzamy, jeżeli mamy jakieś podejrzenia, że tutaj było wystawione niewłaściwie zwolnienie lekarskie, to lekarze również podlegają kontroli oczywiście.
1: Czasami zdarza się tak i niektórzy mówią, jak mam krótkie L4, 5, 6-dniowe, to w zasadzie jestem bezpieczny. Bardziej to kontrolują tych, którzy mają 3 miesiące albo powyżej.
0: No nie jest to reguła. My przez to, że zwolnienia są elektroniczne, czyli właściwie już w momencie wystawiania tego zwolnienia, no za kilka godzin trafia też do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to zwolnienie, nawet krótkie zwolnienie możemy skontrolować. To, co mówiłam, można też skontrolować już po fakcie, bo dopiero po fakcie widzimy, że osoba, która właśnie pracuje w jednym zakładzie pracy, a w drugim zakładzie pracy była zatrudniona, no to to też zgodne z tymi przepisami, które obecnie obowiązują, na zwolnieniu lekarskim nie możemy wykonywać pracy zarobkowej, czy też innej pracy, która powoduje ewentualne wydłużenie

0: Więc nie ma reguły, czy krótkie, czy dłuższe. Oczywiście dłuższe zwolnienie można powiedzieć, że jest łatwiej skontrolować, ale sprawdzamy też osoby, które mają często krótkie zwolnienia od różnych lekarzy. Sprawdzamy osoby, które mają te długie zwolnienia. Sprawdzamy też osoby, które na przykład już kiedyś w jakiś sposób nam podpadły i musiały zwrócić zwolnienie pieniądze ze zwolnienia lekarskiego. No to te osoby też weryfikujemy. Czasami też system po prostu wybiera osoby do kontroli.
1: Jest kontrola, która wskazuje, że jest nieprawidłowość, że no niestety wprost powiedzmy ktoś oszukuje. Jak ci ludzie się tłumaczą?
0: Oj, tłumaczenia to są naprawdę różne, ciekawe i nawet nieraz kreatywne. Mieliśmy jedno z takich wytłumaczeń, dlaczego danej osoby nie zastaliśmy w domu, ponieważ był na degustacji wina u kolegi na działce. Inna osoba wytłumaczyła się, że nie było jej w domu, bo ćwiczyła chód i rozciąganie. Ktoś inny powiedział, że odwiedził chorą matkę, bo musiał się jako chory zaopiekować chorą matką, ale mieliśmy też tłumaczenie osoby, którą zastaliśmy w miejscu pracy, że weszłam do miejsca prowadzonej działalności w drodze z rehabilitacji i właśnie klient poprosił mnie o prezentację towaru. No też niektórzy mówią o tym, że przyszliśmy do firmy na chwilę, bo chciałem telefonicznie zrobić zapotrzebowanie na towar. No ale też mamy często takie tłumaczenia, że nie słyszał, bo był zepsuty dzwonek, na przykład podczas kontroli byłem w domu, ale prawdopodobnie spałem lub oglądałem telewizję i nie słyszałem dzwonka, który okazało się, że jest zepsuty. Więc przeróżne, takim standardem nieraz do tłumaczenia, które nam się pojawia i wzbudza w nas taki uśmiech na twarzy. Byłem na spacerze z psem i pies może to potwierdzić.
1: I jakie mają uprawnienia ci, którzy dokonują takiej kontroli?
0: Tak, teraz weszły przepisy, że pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą prosić o okazanie dowodu osobistego. Kontrolerzy też nie wchodzą do domu, tylko pukają i pytają. Jeżeli nie zostaną zaproszeni do domu, to nikt ich nie do domu, to sami do domu się nie wpychają. Natomiast kontrolerzy są wyposażeni oczywiście w odpowiednie dokumenty. Nie będę tutaj podawała szczegółów, żeby ktoś nie wykorzystał tego do innych celów. Odpowiednie dokumenty, które potwierdzają, że są właśnie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w jakim celu przychodzą i zawsze, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, a lepiej czasem mieć te wątpliwości, warto to sprawdzić dzwoniąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo mogą też zdarzyć się oszuści.
2: SK Śląsk.
3: Po co od razu zdobywać koronę świata, skoro można zdobyć koronę Pagórów Jaworznickich? Miasto Jaworzno zachęca do wejścia na 14 szczytów znajdujących się na jego terenie.
4: Marcin Toszo, ośrodek Geosfera w Jaworznie.
5: Korona Pagórów Jaworznickich to taka gra terenowa, zabawa dla mieszkańców Jaworzna.
4: Gra miejska, którą chcemy zachęcić mieszkańców do odwiedzenia tych najpiękniejszych fragmentów miasta, bardzo często o dużej wartości przyrodniczej. Jest to 14 wzgórz. Gra polega, jest wzorowana na koronie Gór Polskich, tylko że w Jaworznie odwiedzamy 14 wzgórz otaczających Jaworzno. Nie są wysokie wzgórza, ciutkę ponad 300 metrów, ale czasami są nawet całkiem dużo podejścia. Na miejscu przybijamy sobie pieczątkę w specjalnej książeczce i po zdobyciu 14 wzgórz możemy podejść do ośrodka Geosfera i odebrać pamiątkową odznakę.
5: Gdzie te książeczki możemy znaleźć?
4: Książeczki też odbieramy w Geosferze. Jeszcze troszeczkę zostało. Gra funkcjonuje już od listopada. Wydaliśmy ponad 1000 książeczek, także cieszy się dużym zainteresowaniem. No i mam nadzieję, że jeszcze więcej osób zaangażuje się i zdobędzie te 14 szczytów.
5: Jeśli chodzi o takie względy techniczne, jeśli już wejdziemy na ten Pagór Jaworznicki, w jakim momencie tą pieczątkę możemy przybić?
4: W książeczce jest specjalny kod QR, który dokładnie lokalizuje, gdzie ta pieczątka jest na mapie. I aplikacją znajdujemy spokojnie tą skrzyneczkę, tam jest taki kod specjalny, żeby otworzyć. To wszystko jest właśnie w tej książeczce.
5: Po tym, jak zbierzemy 14 pieczątek, co robimy?
4: Przechodzimy do ośrodka Geosfera, dostajemy pieczątkę, zaliczyliśmy grę i dostajemy pamiątkowy znaczek.
5: Tak jak pan wspomniał, to nie są jakieś wysokie wzniesienia, ale chyba frajda jest, żeby je zdobyć.
4: Oczywiście, no, Jaworzno jest dosyć pagórkowatym miastem. Są momentami dosyć duże różnice wysokości, no i czasami rzeczywiście trzeba podejść. Staraliśmy się wybrać też najciekawsze miejsca, najbardziej widowiskowe, jeżeli chodzi o kwestie widokowe. No akurat najwyższy szczyt jest zalesiony, ale jest tam parę takich miejsc, gdzie naprawdę są przepiękne widoki.
5: Czyli co, dzięki tej grze można też fajnie poznać Jaworzno i zobaczyć, że to nie tylko miasto z blokami, z ulicami, ruchem samochodowym, tylko fajne miejsce, gdzie można też wypocząć. A jakie są na przykład Pagóry? Jakie można zobaczyć? Gdzie, w którym miejscu?
4: To jest od Skałki nad Białą Przemszą, w fantastycznym miejscu, gdzie obok przebiega linia kolejowa, jedna z najstarszych w Polsce, łącząca Wiedeń z Krakowem. Przez wzgórza takie jak Górka Szczakowska, gdzie jest fantastyczny widok i fantastyczne wschody i zachody słońca. Mamy Górę Grodzisko, przepiękny obiekt z starym miejscem, najprawdopodobniej jakiegoś kultu religijnego, jeszcze takiego z epoki brązu. Mamy Górę Przygoń, która jest najwyższym wzniesieniem w Jaworznie, Górę Wielkanoc, z przepięknymi właśnie widokami, z całą panoramą. Tutaj mamy równą górę, gdzie fantastyczny jest widok i przy bardzo dobrej pogodzie można zobaczyć nawet Tatry. I tych wzgórz jest wiele, wiele, wiele. Tak jak powiedziałem, 14 szczytów.
5: A można je w jeden dzień obejść, czy nie bardzo?
4: Chyba tak. Chyba nawet ktoś tego już dokonał.
5: Ale generalnie to jest fajna przygoda, żeby sobie to rozłożyć w czasie i na przykład wykorzystać każdy weekend, żeby poznać Pagórę.
4: Oczywiście, dobrze planując trasę, można naprawdę parę fajnych wycieczek sobie zrobić po okolicy i zobaczyć kapitalne miejsca.
5: Wspomniał pan już, że ponad 1000 książeczek wydaliście, czyli co? Akcja się spodobała, tak?
4: Tak, szczególnie, że mocno nas to zaskoczyło, bo gdy pierwszą jakby rzut książeczek wyszedł, było ich tylko 300, wydawało nam się, że to wystarczy. Później dorobiliśmy jeszcze 500 i później jeszcze 1000, także no bardzo, bardzo duży oddźwięk.
5: Przewidujecie koniec akcji kiedyś, czy nie? Czy dopóki będzie zainteresowanie, będziecie książeczki wydawać?
4: Dopóki będzie zainteresowanie. Myślę, że jest to na tyle fajna inicjatywa, że chyba nie ma sensu jej zamykać.
6: Marek Koba. Jestem wiceprezesem oddziału Podetyka w Jaworznie, przewodnikiem. Teraz idziemy na wzgórze Korzeniec, na którym jest taka leśna wieża obserwacyjna, szczególnie wykorzystywana w lecie, jak po to się obserwują leśnicy, czy nie ma czasem jakiegoś pożaru w lasach. Jedno z tych, to jest najbardziej na południowy wschód wysunięte wzgórze Pagórów Jaworznickich. Potem idziemy na tak zwaną Knepową Górę, czyli Biskupią Górę. To jest takie wzgórze nad kościołem w Byczynie. Następnie przejdziemy przez Byczynę, pójdziemy na Pietrusową i na Cylinowe Górki. Cały nasz marsz dzisiaj skończymy w Jeleniu. Dzisiaj przejdziemy 4 szczyty. Wczoraj były 4, jutro będą 4, a na zakończenie 2. I na końcu odwiedzimy geosferę, w której będzie można odebrać odznaki właśnie zdobywcy Pagórów Jaworznickich. Na pewno warto poznawać okolice swojego miasta. Bardzo dużo jest ludzi w Jaworznie takich, którzy jak prowadzę wycieczkę, idziemy gdzieś tam, patrzą, a ja tutaj jeszcze nigdy nie byłem, a już żyję 60 lat. O, takie są takie, albo że ja tutaj codziennie chodzę, a ja tego nie widziałem, że tu coś jest na ścianie powieszone, jakaś tablica, albo coś jest wkopane w ziemię. Bardzo często się takie właśnie zdarzają wypowiedzi, bo po prostu no, ludzie są zagonieni i nie patrzą. A my idąc na wycieczkę się odrywamy od rzeczywistości takiej ciężkiej i podziwiamy piękno przyrody, podziwiamy krajobrazy.
7: Wyobraźni ludzi, tereny Jaworzno, tereny przemysłowe, że nie ma co zobaczyć, ale jednak szlakiem, chodząc nie tylko szlakami, ale poza szlakami, można zobaczyć piękne widoki, bo można nawet zobaczyć Beskidy, a nawet są miejsca, gdzie można zobaczyć tą Tatry. Przyroda jest wyrozmaicona, bo i mamy zalewiska, tereny bagienne, chociażby takie ponory Łużnika. I teraz dzisiaj idziemy właśnie na teren, gdzie jest unikatowe skupisko buków w Jaworznie. Teren ten na razie nie podlega ochronie, ale być może coś będzie.
6: Mamy mapkę. Na mapce są oznaczone miejsca, te pagóry, które trzeba odwiedzić. W miejscach, które odwiedzamy, do których dochodzimy, są takie skrzyneczki, ale żeby je znaleźć, to trzeba odczytać QR kod, na mapce znaleźć sobie, dojść dokładnie w to miejsce, a następnie tutaj przybić pieczątkę.
8: Jestem z Jaworzna, a otoczenie jest mi nieraz, no, zaskoczona jestem, bo nieznane.
9: Te wszystkie wędrówki takie po tych pagórach są bardzo warte odbycia. Na niektórych z tych bukach są bardzo świetne widoki, na przykład tu z Korzeńca to nie widzimy nic, bo to jest środek lasu, ale na przykład już na tej Pietrusowej, tak, na Pietrusowej będzie widok na północ, więc możemy coś sobie zobaczyć.
2: SK Śląsk.

0: Reklama.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
5: Restauracja Winestone Katowice. Tu jakość spotyka się z sercem Śląska. Świeże składniki i kuchnia prowadzona przez szefa z krwi i kości Ślązaka. Smak, który znasz i kochasz. Wpadnij na lunch w przerwie. Zostań na kolację po pracy. Organizujesz przyjęcie okolicznościowe albo event firmowy? Zajmiemy się wszystkim. Znajdziesz nas przy Młyńskiej 6, tuż obok dworca głównego. W samym centrum, blisko Ciebie. Zajrzyj do nas na Facebooku i Instagramie i rezerwuj stolik już dziś. Winestone. Dobrze jest tu być.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Awi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tom i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
8: I po reklamie.

0: Jacka Śląsk.
1: Reklama.
2: Nowy telefon? Super szybki internet światłowodowy i telewizja za 0 zł. A może stylowe akcesoria? Wszystko to znajdziesz w nowym sklepie T-Mobile w Galerii S1 w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Porozumienia Dąbrowskiego.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Restauracja Winestone Katowice. Tu jakość spotyka się z sercem Śląska. Świeże składniki i kuchnia prowadzona przez szefa z krwi i kości Ślązaka. Smak, który znasz i kochasz. Wpadnij na lunch w przerwie. Zostań na kolację po pracy. Organizujesz przyjęcie okolicznościowe albo event firmowy? Zajmiemy się wszystkim. Znajdziesz nas przy Młyńskiej 6, tuż obok dworca głównego. W samym centrum, blisko ciebie. Zajrzyj do nas na Facebooku i Instagramie i rezerwuj stolik już dziś. Winestone. Dobrze jest tu być.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo pora setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?